0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: 7:09. Twój początek dnia.
2: Robert Winnicki przy telefonie, drodzy państwo, człowiek, który zna Sejm jako poseł, jako komentator, jako człowiek, który zna też polską prawicę od podszewki. Dzień dobry. Zaczniemy od tematu, wydawać by się mogło, niepolitycznego, ale który dużo emocji budzi. Dieta planetarna. Nie wiem, co pan lubi wcinać na obiad, kolację albo na śniadanie, ale dieta planetarna w szkołach postawiła na równe nogi niemałą część polskiej prawicy, bo mało mięsa podobno w niej jest, tylko 2 razy w tygodniu według tej nowej rozpiski. Smażone mięso ma się pojawić w menu dla dzieciaków. Dlaczego to się jest temat polityczny, pana zdaniem? Dlaczego w ogóle rozmawiamy o tym nie z dietetykiem dzisiaj, nie tylko ze znawcą tego, co dla dzieciaków jest dobre i dla ich rozwoju fizycznego, psychicznego, ale dlaczego to się jest temat polityczny?
3: No, przyznam szczerze, że mnie osobiście to dotknęło, no właśnie osobiście. No, pani minister, że tak powiem, uczyniła z tego sprawę osobistą w momencie, kiedy dyrekcja poinformowała na rozpoczęciu roku, na zebraniu, pierwszym zebraniu, kiedy się odbyło w zeszłym tygodniu na rozpoczęciu roku szkolnego, no, że jest taki problem i że kuchnia teraz będzie wywijać mózgiem i będzie starała się jakoś dostosowywać, aczkolwiek no była dyskusja na temat potraw regionalnych, które mogą robić wyłom, jak tu ugotować zupę, żeby była jednak smaczna, żeby dzieci zjadły, czy kości mogą wchodzić, czy nie wchodzić, nie? Dlatego teraz to jest problem polityczny, no bo teraz parę milionów ludzi to dotknęło, tych, którzy posyłają dzieci do szkoły, mają stołówki w szkołach, czy catering jest dowożony, a mamy już takie sygnały, że właśnie też na przykład w jednej szkole, w jednym liceum firma cateringowa zrezygnowała, bo powiedziała, że nie jest w stanie dostarczać takich posiłków według tych wytycznych, prawda? No i szkoła ma problem. Szkoła ma problem, jak teraz, bo to nie była kuchnia szkolna, tylko zewnętrzny catering. Znaczy generalnie 2 lata, jak mamy dzieci w podstawówce, a w sumie 5 lat w przedszkolu i podstawówce, nie musieliśmy się martwić o jedzenie, tak? Nie posyłaliśmy ze względu na jedzenie, tylko na inne rzeczy, ale dobrze karmili, dzieci były odżywione, dieta była zbilansowana, no jakby nie zajmowało to naszej uwagi. I nagle pani minister zaczęła mieszać w tych garnkach szkolnych dietą skrojoną pod jakąś ideologię i parę milionów ludzi w Polsce teraz się, no nie wiem, czy wszyscy się zastanawiają, tak, ale na pewno zastanawiają się dyrekcje, zastanawiają się kuchnie, zastanawiają się nauczyciele, zastanawiają się również pod tym kątem, że wiadomo, że dzieci, spora część dzieci to są takie niejadki, no trzeba, żeby to było smaczne, żeby one to jadły, tak. Wymyślanie dań specjalnie pod to, żeby spełnić te kryteria, to jest jakiś czysty absurd. I to jest absurd podwójny, ponieważ polska szkoła ma dużo problemów, a jednym z problemów, które ja widzę jako rodzic, jest to, że my jesteśmy tak, na łączach librusowych z nauczycielami, jesteśmy na czatach szkolnych, w których nieustannie odbywają się dyskusje. Znaczy, generalnie, jak porównam swoje chodzenie do szkoły 20 parę lat temu, tam 30, a moich dzieci, to oczywiście my jesteśmy dużo, dużo bardziej, tak, ale tak pokoleniowo, bardziej zaangażowanymi rodzicami. Nieustannie coś się dzieje, nie ma dnia. I to częściowo jest dobre, no częściowo tak, a częściowo jest to skrajnie uciążliwe i wręcz zaczyna zakrawać o paranoję, tak? Nasz stopień zaangażowania w to i rozwiązywanie mnóstwa problemów. Szkoła jest zbiurokratyzowana i wszyscy, mam wrażenie, są, nazwałem w swoim tekście szkołę taką przebodźcowaną, współczesną polską szkołę, tak? Tam po prostu bardzo dużo się dzieje, dużo jest takich niepotrzebnych nawet czasami interakcji, dużo zadym o nic. I teraz w to wszystko wjeżdża minister Nowacka, która zaczyna mieszać w garnkach, gdzie nie było do tej pory problemu. Ja nie spotkałem się z tym, znaczy nie twierdzę, że gdzieś jakieś stołówki nie miały jakichś swoich problemów, ale to nie był problem strukturalny. No nie jest tak, że w Polsce mamy powszechny problem złego jedzenia w stołówkach szkolnych.
4: Ale może jest tak, że też niepotrzebnie dzisiaj o tym rozmawiamy w kluczu politycznym czy ideologicznym, bo tak schodząc na bardzo pragmatyczny poziom. Ja o to też pytałem panią minister Nowacką. Ona zaklinała się, że to nie ma żadnej ideologii, bo to cała dieta planetarna, choćby nie wiem jak brzmiała, bo brzmi ona dosłownie i w przenośni kosmicznie, no to de facto polega na tym, żeby było po prostu więcej lokalnych produktów, czyli warzyw i owoców na stole, no i raz w tygodniu ryba, a nie ciągle ten kotlet. W zasadzie dieta, można powiedzieć, chrześcijańska bez mała, bo raz w tygodniu.
3: Tylko, że panie redaktorze, w ogromnej większości szkół dokładnie tak to wygląda bez rozporządzeń pani minister, natomiast jest tu istotne ograniczenie roli mięsa i teraz tak, ktoś może uważać, że to jest dobre i zdrowe, ktoś może, ja na przykład uważam, że dziecko powinno nawet niewielkiej ilości, ale codziennie jakąś porcję białka zwierzęcego, czy to pytamy to na jajka czy rybę, to też, ale że powinno dostać, tak, czy właśnie mięso jakiejś dobrej jakości. Więc problem jest innego rodzaju. Pani minister wykreowała temat, którego do tej pory nie było, bo ludzie naprawdę uzgadniali to indywidualnie. Nie wiem, są dzieci, które mają jakieś tam alergie pokarmowe, są dzieci, jasne, które mają najróżniejsze rzeczy. To naprawdę było zbudowane lokalnie. Pani minister teraz włazi w to wszystko z butami. Wkurza naprawdę poważną rzeszę rodziców. Zagląda w garnki i chce decydować, co mają jeść. I to jest ta sama pani minister, która ma u siebie stołówkę w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Ja dzisiaj zerknąłem sobie na... Akurat prowadzi profil facebookowy, ta stołówka w Menie w Warszawie. I tam oczywiście też znajdzie pan dania wegańskie, ale one są w ogromnej mniejszości. Tam jest kaczka, tam jest ryba, tam jest burger, tam jest schabowy, codziennie. I w menu tej stołówki ministerialnej. I trochę mam wrażenie, że po prostu pani minister Nowacka w swoim lewicowym zacietrzewieniu próbujemy, to jest trochę taki 1670. Szlachta z menu mebluje garnki pospolsku, które ma wcinać strączki i droch z kaszą. No naprawdę, ale najgorsze w tym wszystkim, bo to znaczy, nikt do tej pory nie toczył potężnych dyskusji w Polsce na temat...
4: No właśnie, mieliśmy awantury, nie wiem, o edukację zdrowotną, dobra, rozumiem. Ale
3: to też dokręcają zresztą, też dokręcają śrubę, nie? I to będzie miało swoje skutki polityczne, bo zupełnie niepolitycznych ludzi moim zdaniem ministerstwo teraz wkurza, bo ja widzę wkurzonych rodziców najróżniejszych poglądów, najróżniejszych opcji, których nie tylko wkurza to, że na przykład nie podoba im się to, niektórym się może podoba, ale oni są zmęczeni, że jest kolejny temat w szkole, którym trzeba się zajmować do ogarnięcia, który był jednym z tych, które ogarniało się do tej pory samo, tak? Znaczy, i to będzie miało, to będzie rodziło skutki polityczne, w tym sensie, że no, mobilizuje tych, którzy nie lubią, żeby im zaglądać do garnka i że oni sobie ze szkołą sami to ustalą, i demobilizuje tych, którzy są zwolennikami obecnego rządu, ale muszą teraz skrabać się w głowę i uczestniczyć na przykład, nie wiem, w dyskusjach na czatach rodzicielskich o tym...
4: Jak załatwić, prawda, tofu, ja rozumiem.
3: Jak załatwić... jakieś właśnie tofu czy inne wymysły, nie? Także...
4: A czy to nie jest trochę wspólny mianownik tego, co wcześniej minister Nowacka też wrzuciła pozornie jako dobry pomysł, przynajmniej oczekiwany przez część społeczeństwa, to znaczy te prace domowe, które ja wiem, słyszę to 100 razy od przedstawicieli ministerstwa, one nie są zakazane, one są dobrowolne, nauczyciel może zadać, może sprawdzić, może egzekwować, no ale nie może oceniać, więc de facto to narzędzie przymusu delikatnego, a czasem niedelikatnego, zniknęło. Czy z pana doświadczenia też jako rodzica, ale też innych rodziców, kwestia tych prac domowych też jest cały czas zagadnieniem politycznym, czy nie?
3: Nie wiem, czy jest politycznym, na pewno jest zagadnieniem, które przyspiesza upadek szkolnictwa publicznego w Polsce. Bo oczywiście w szkołach prywatnych, czy w szkołach, nie wiem, katolickich, w szkołach, których ten, nikt się tymi, przepraszam za wyrażenie, ministerialnymi pierdołami nie przejmuje. To znaczy, jak chcą mieć wysoki poziom i wyrównany poziom w szkole, to po prostu zadają i egzekwują. I ja też się z tym spotkałem, że no, po prostu spotkałem się z tym, że dyrekcja powiedziała tak, ministerstwo tak zarządziło. Natomiast my w naszej szkole trzymamy poziom. W związku z tym zadania domowe będą. I proszę to przyjąć do wiadomości. I po prostu niech oni sobie... I teraz co się dzieje w ostatnich latach? W ostatnich latach znacząco zwiększa się odsetek uczniów, którzy są kierowani do szkół niepublicznych, do szkół prywatnych, czy idą do edukacji domowej. Zaczyna nam się robić takie typowe, powiedziałbym, amerykańskie szkolnictwo, gdzie szkoła publiczna no to jest dla ludzi, którzy nie mają żadnego innego wyjścia. Bo też proszę zwrócić uwagę, co się dzieje w momencie, kiedy my nie wyrównujemy poziomu zadaniami domowymi. Kto potrzebuje zadań domowych? Najlepsi uczniowie? Nie. Oni sobie się wyrabiają na lekcji z materiałem. Zadań domowych potrzebują słabsi uczniowie, ponieważ to oni muszą trochę więcej czasu poświęcić na to, żeby nadgonić jakieś rzeczy, żeby jeszcze w domu przysiąść i nad czymś popracować. Oni bardziej tego potrzebują niż ci zdolniejsi uczniowie. W związku z czym w ramach lewicowej ideologii nieobciążania, niestresowania, nierobienia problemów młodemu człowiekowi, pani minister Nowacka wprowadza zupełnie nielewicowe rozwarstwienie. Przyspiesza to, że ludzie, widząc, jak wygląda szkoła publiczna, ci, których na to stać, ci, którzy taką mają możliwości, ci, którzy mieszkają w większym mieście, posyłają dzieci do innych szkół, niektórzy biorą na edukację domową. I minister Nowacka jest w tym sensie również przyspiesza pogrzeb polskiego szkolnictwa publicznego, czy rozkład, może jeszcze nie pogrzeb, to za duże słowo, ale rozkład, który postępuje. Ludzie będą po prostu wiali z tych szkół.
4: Pytanie na koniec już o czystą politykę. Jak pan patrzy na całą tę rozproszoną prawicę? Ja wiem, że to zagadnienie wymaga całego panelu akademickiego z politologii, tak, pragmatyki, ale tak w dwóch, trzech zdaniach oni się wszyscy będą musieli jakoś dogadać, poskładać się i poukładać przed wyborami, czy wręcz przeciwnie, dzisiejsza ekipa ich porozgrywa i to rozproszenie będzie bonusem dla rządzących.
3: Ja nie wiem, czy ekipa obecnie rządząca musi cokolwiek rozgrywać. No to raczej Donald Tusk jest w tej sytuacji, jak przed 10 laty było to ucho prezesa, prawda, ten serial z Robertem Górskim. Tam był taki odcinek, w którym Górski, grający Kaczyńskiego, zaprasza przedstawicieli opozycji. Oni się w jego gabinecie zaczynają namiętnie kłócić, a Górski, czyli Kaczyński, idzie spać i tam prosi Mariusza, żeby uchylił drzwi, żeby mógł lepiej się zasypiało przy tych kłótniach ich, prawda? No więc to w takiej sytuacji jest dzisiaj Donald Tusk. On musi jeszcze przydusić trochę koalicjantów, bo to zresztą między innymi z ministrem Berkiem też temu służył, żeby była jedna wspólna lista rządowa. Prawica nie ma innego scenariusza przed prawicą niż kilka ładnych lat walki o to, kto, jakie ośrodki, 2-3 moim zdaniem z tego wyjdą, 2-3 liderów i 2-3 ośrodki, które będą dominowały na tym. Nie będzie już jednego, tak za czasów hegemonii Jarosława Kaczyńskiego, której już nie ma i nie będzie jej. Będą 2-3, ale te 2-3 się wykrystalizują z pomiędzy 5-10 liderów. W tej chwili tak naprawdę ten przedział między 5-10 mamy takich pretendentów. No to co najmniej połowa odpadnie w tej rywalizacji, ale to dopiero za parę lat zobaczymy, co z tego wyjdzie.
4: A wilkę ciągnie do lasu? Pan chciałby wrócić do polityki, czy to już
3: temat? Na tą samą walkę? Nie. Ja w tym sensie jestem czynny, że to komentuję, ale też poniekąd się trochę zradykalizowałem podejściu z polityki. To znaczy, ja oczekuję przede wszystkim bardzo radykalnych reform państwa polskiego, których nie było, niezależnie jak oceniamy te reformy AWS Unii Wolności, od ćwierćwiecza. A idziemy w kierunku państwa 20-paromilionowego. I wszystko jest do zmiany. Ochrona zdrowia, struktura samorządu lokalnego, myślenie o państwie w ogóle współczesnym, o to, jak ono ma być zbudowane. To są potężne wyzwania. I ja swoją rolę w życiu publicznym widzę w ten sposób, żeby z jednej strony je opisywać i pokazywać mechanizmy, a z drugiej strony, żeby być takim głosem nawołującym do tych radykalnych reform i rozliczającym również te siły, do których mi bliżej niż dalej. Tak?
4: Robert Winnicki, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Wszystkiego dobrego.
3: Dziękuję.
4: Do usłyszenia.
3: Kłaniam się. Do usłyszenia.
1: 7:09. Twój początek dnia.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: 7:09. Twój początek dnia.
2: A teraz czas na chwilę, czy też na kącik prawniczy w naszym poranku, chociaż prawno-polityczny. Przy telefonie Patryk Gorgol, prawnik właśnie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: A porozmawiamy sobie o Trybunale Konstytucyjnym. Ja wiem, drodzy Państwo, część osób w tej chwili łapie się za głowę, po co się męczyć tym tematem, który już przerabialiśmy przez te ostatnie kilkanaście lat wielokrotnie, ale temat wraca jak bumerang przy okazji tym razem wyboru Macieja Berka. Prosto z rządu, albo prawie prosto z rządu, Maciej Berek założy togę sędziowską, o ile scenariusz się powiedzie, ale o tym za chwilę. Natomiast chciałem zapytać, czy rzeczywiście jest tak, że nam ten Trybunał jest do czegokolwiek potrzebny? Może to tylko dzisiaj jest domena polityków, którzy się biją o kontrolę nad kolejną instytucją, a nam, obywatelom, ten Trybunał do licha ciężkiego nie jest potrzebny. Jakoś żyjemy w zasadzie bez niego od kilku lat, nikt na niego nie zwraca uwagi i jakoś państwo idzie do przodu.
3: Panie redaktorze, jeżeli chodzi o Trybunał w takim kształcie, to jest nam on oczywiście niepotrzebny, ponieważ on do niczego nie służy poza przepychankami politycznymi. W przeszłości Trybunał wielokrotnie służył obywatelom. Między innymi to Trybunał zlikwidował bankowy tytuł egzekucyjny i było wiele wyroków, które chroniły wolności gromadzenia się i rzeczy ważnych z punktu widzenia obywatela. Problem pojawia się wtedy, kiedy Trybunał nie ma zadania oceniać konstytucji pod kątem wartości, pod kątem zgodności tych norm z tymi wartościami i prowadzić wewnętrznej pluralistycznej dyskusji, a ma po prostu stać się narzędziem politycznym do tego, żeby przykładowo eliminować niewygodne ustawy albo eliminować w ustawach istniejących niewygodne politycznie przepisy. I takie narzędzie polityczne jest nam totalnie niepotrzebne. Powiem szczerze, jeżeli to ma wyglądać tak, jak teraz wygląda, no to widzę tylko dwie możliwości. Pierwsza z nich to jest kompromis, który brzmi mniej więcej tak. Skoro nie zawłaszcza Trybunału jedna strona sporu politycznego, to Trybunał powinien być niczyj, a w związku z tym powinien być reset, który wymuszałby kompromisowych kandydatów albo zmieniłby model wyboru, nie wiem, może zmieniając na przykład część członków wybieran Sejm, część Senat, część prezydent, a może samorządy terytorialne, a może jakieś samorządy prawnicze. Jak gdyby, no jest ileś tam modeli, w których możemy zdekoncentrować te członkostwa i dzięki temu doprowadzić do tego, że będzie tam zagwarantowany pluralizm. Tak? To jest pierwsze, czyli ta kwestia tego resetu. To, co było, to było, tego się już nie naprawi. Może być już tylko gorzej, jak widać. To znaczy może Trybunał Konstytucyjny zaraz zamieni się w drugi Sejm, mówiąc wprost. Dobra, a druga możliwość, jeżeli to nie wyjdzie, to po prostu tak jak pan redaktor zauważył, no w tym kształcie nam to jest po prostu niepotrzebne, po co mamy wydawać miliony złotych miesięcznie na instytucję, która nam, obywatelom, do niczego nie służy, a być tylko narzędziem politycznym. W dodatku te wyroki tak obecnie nie są drukowane, więc nawet nie wchodzą w życie. Zgodnie z treścią konstytucji oczywiście znowu mamy podział w sądach, część sądów uważa, że one wchodzą, część, że nie wchodzą. To jest tam zupełnie niepotrzebne do niczego.
2: No dobrze, to jeszcze na chwilę przystańmy. Może jest trochę tak, jak czasem bardzo cynicznym poziomie polityka wygląda, że każda z partii przecież będzie tam wysyłać swojego prawnika i my się oburzamy dzisiaj na Macieja Berka, kiedyś się oburzaliśmy na Krystynę Pawłowicz, jeszcze innym razem na Stanisława Piotrowicza. PiS w tym Trybunale zrobił, co zrobił. Dzisiaj w te podobne przynajmniej buty wchodzi koalicja rządząca. No ale znowu, czy są tacy prawnicy, czy są takie mózgi, głowy, konstytucjonaliści, którzy w razie czego będą tę konstytucję nie naginać pod potrzeby polityczne chwilowe danej partii i pod wniosek, który akurat im tam coś prostuje, jakąś zawiłość w Sejmie czy Senacie, tylko po prostu będą oceniać zgodność ustawy z konstytucją, bo tak sobie głośno myślę, wracając pełen patosu do książki, podręcznika do wiedzy o społeczeństwie z czasów podstawówki czy tam gimnazjum, przecież ten Trybunał Konstytucyjny był właśnie po to, żeby smutny, nudny i bardzo czasem snobliwy, żeby nie powiedzieć stary prawnik, będzie z takim małym prawniczym cyrklem badał, czy dane prawo jest zgodne z konstytucją, czy nie. Oni mieli być tylko od tego, a stali się graczami politycznymi na całego.
3: Boję się, że nie stali się graczami politycznymi, a pionkami. To trochę jeszcze co innego. A jeżeli chodzi o ten podręcznik, to jest znakomity pomysł, żeby wysłać go po prostu do liderów politycznych. żeby zrozumieli, że ten Trybunał ma służyć też tym, którzy są w opozycji, ale muszą to zrozumieć ci, którzy obecnie są rządzący. To znaczy, to ten Trybunał miał być takim trochę arbitrem w stylu gry, tego, co się dzieje na boisku i wkraczać, jeżeli jedna ze stron łamie reguły. Tylko że jeżeli nominujemy piłkarzy z boiska grających w jednym zespole do tego, żeby oni sędziowali, to wygląda to tak, jak wygląda.
2: Da się to zmienić poza furtką?
3: Pytał pan o tych prawników. To odpowiem. Ja myślę, że są ludzie w Polsce i znajdziemy 15 osób w Polsce, którzy nie są bardzo dobrymi prawnikami, a nie są jednocześnie upolitycznieni. To jest możliwe, tylko oczywiście politycy musieliby tego chcieć. To znaczy musieliby uznać, że jest ważniejsze stworzenie grupy arbitrów, którzy będą patrzyli, co się dzieje, i reagowali i nie będą po niczyjej stronie. Czyli jak jedna ze stron będzie przeginać, to oni będą wkraczać i po prostu widać, że jest faul, niż liczyć na to, że ktoś zawłaszczy ten Trybunał. Jak go zawłaszczy, to nawet jak będzie w tej opozycji, to nie jest problem, to nie ma problemu, bo się szkodzie, można na przykład każdą ustawę w ten sposób zablokować. I ja powiem jedną rzecz. Jak gdyby to nie jest ani tak, że przed 2015 nie byli politycy w Trybunale, byli. Tylko że ten Trybunał był jednak trochę inny. To znaczy, przykładowo, były bardzo dobre relacje między członkami Trybunału powoływanymi przez PiS i przez Platformę w tamtym czasie. Więc można było znaleźć ekspertów o poglądach bardziej liberalnych i bardziej konserwatywnych, o powiedzmy może łagodniejszym usposobieniu, mniejszym temperamencie politycznym. Tylko po prostu zmienił się klimat, polaryzacja spowodowała, że poszło to jak poszło. No i jak już jedna strona i druga zaczęły psuć, to już się w tym nie zatrzymały.
2: A no właśnie, to spróbuję jeszcze zejść na ziemię tu i teraz. Maciej Berek, co byśmy o nim nie powiedzieli, bo to prawnik jest chyba niezły z tego, na ile go poznałem i na ile zdążyłem go zrozumieć, chociaż bez wątpienia jest też, a przynajmniej był do niedawna czynnym politykiem, bo nie da się tych dwóch ról, przynajmniej w rządzie i prawnej, rozdzielić. Natomiast czy on może być lekiem na całe zło w Trybunale? Nawet w tej wizji Waldemara Żurka i dzisiejszych rządzących, że oto Berek wejdzie. No i właśnie, co on może dzisiaj zrobić w Trybunale, o ile w ogóle pan prezydent zaprosi go na przyjęcie ślubowania, bo jest dużo wątpliwości co do tego, czy on spełnia wymagania, czy on w ogóle może, czy nie. Zresztą prezydent tutaj też pytanie, czy nie uzurpuje sobie zbyt dużych praw do tego. Natomiast wracam do pytania, czy Berek ma dzisiaj narzędzia do tego, żeby dobrze, niech już będzie nawet na warunkach Żurka, ale zrobić porządek z Trybunałem, ze Święczkowskim, z tym, co się tam dzisiaj dzieje, a w zasadzie czasem nie dzieje, bo Trybunał jest zamrożony de facto.
3: A co pan redaktor rozumie przez zrobić porządek?
2: Rozumiem,
3: to znaczy przejąć, czy to znaczy przejąć władzę, czy to znaczy, żeby Trybunał zaczął sprawnie działać?
2: Przymusza do codziennej pracy, po pierwsze, to znaczy przymusza, czy na pstryknięcie jakimiś magicznymi palcami robi taką sytuację, czy powoduje taką sytuację, w której wszyscy sędziowie wybrani przez Sejm i ten poprzednich kadencji, i ten dzisiejszy, czyli zasiadają w Trybunale, jest 15 sędziów, oni orzekają raz na jakiś czas, wiadomo, zgodnie z harmonogramem prac, i że funkcjonuje ten Trybunał uznawany już przez rząd, uznawany już też przez organy międzynarodowe i tak dalej, bo na dzisiaj mamy sytuację, w której czwórka sędziów przychodzi do pracy, siada sobie przy kawie i ciasteczkach, bo ich prezes Trybunału nie dopuszcza. Pan prezydent mówi, że tej czwórki to on nie przyjmie ślubowania, bo oni ślubowanie to sobie złożyli sami w sali kolumnowej, więc niech się sami teraz bawią. Mamy jeden wielki rozgardiarz, już nawet nikt nie nadąża za tym, kto ma jakie kompetencje w tej sprawie, bo rozkładanie tego na czynniki pierwsze wymaga, nie chcę powiedzieć jakiejś wielkiej wiedzy prawniczej, ale wymaga przynajmniej czasu, żeby to wszystko opowiedzieć.
3: Po kolei, jeżeli chodzi o Macieja Berka, to konstytucja mówi o tym, że to powinna być osoba, która się wyróżnia wiedzą prawniczą i generalnie moim zdaniem on spełnia ten warunek. Możemy sobie to definiować jakoś inaczej w ustawach, czy gdzieś tam wykonuje, a czy wykonuje, to znaczy, że jest wpisane, czy rzeczywiście wykonuje. No fakt z faktem, że przez te 10 lat nie zajmował się hodowlą jedwabników, tylko zajmował się prawem na wszystkich stanowiskach, które pełni, więc to nie jest jego problem. Jego problem jest to, o czym pan słusznie wspomniał, mianowicie, że nie można przejść z rządu do Trybunału Konstytucyjnego i udawać niezależnego sędziego. Nawet jeżeli się bardzo chce być niezależnym, to trudno. Nie, to po prostu się tak nie da. To po to miała być ta karencja, żeby to była przynajmniej jakaś przestrzeń na to, żeby nabrać dystans. Jeżeli chodzi o to, co się może wydarzyć w Trybunale, to ja zakładam, że po prostu dojdzie do tego, że mogą być dwa Trybunały. No, w Polsce mamy wspaniałą tradycję, mamy już dwa sądy najwyższe, więc dlaczego moglibyśmy nie mieć dwóch Trybunałów? Jest czas na to stać. I wtedy wyobrażam sobie sytuację, w której 8, a może 10 sędziów będzie po prostu działało tak, jakby tych pozostała piątka nie była. Jedni będą uznawali jednych, a drudzy drugich. I jak gdyby tu mamy tą polaryzację w taki sposób poprowadzoną, mniej więcej jak to widzieliśmy w Sądzie Najwyższym. Po prostu ci sędziowie, którzy nie zostali dopuszczeni przez prezydenta, znaczy od których nie przyjęto przyrzeczenia, będą przydzielane sprawy. Pytanie, kto będzie trzymał, mówiąc kolokwialnie, kasę. Jak to będzie wyglądało z wypłatą wynagrodzeń? Mniej więcej tak sobie to wyobrażam. Nie wiem, jak daleko może pójść ta eskalacja. Zakładam, że też jak gdyby tutaj presja na Waldemara Żurka polityczna jest olbrzymia. To nie będzie nic dobrego, ale biorąc pod uwagę, jaki bałagan mieliśmy w ostatnich latach, to można spodziewać się, że to właśnie tak będzie wyglądało. A czy co może zmienić, jeżeli by się tam rzeczywiście ten układ sił przeobraził, to przypuszczam, że po prostu rząd zacznie publikować te orzeczenia. A jak będzie 15, a czy będzie szybciej i więcej, to tego nie wiem. Ale z drugiej strony, jak zacznie publikować ten rząd orzeczenia tego Trybunału, to już mniej więcej możemy się domyślić, co zrobi następny, jeżeli zmieni się koalicja rządząca. Jeżeli ktoś nie dojdzie do władzy, to nie będzie uznawał, albo będzie uznawał tą piątkę, która być może też stworzy własny Trybunał. I w ten sposób, znakomita zabawa.
2: Rozgardiasz. Natomiast to jeszcze, żeby trochę optymizmu wlać może na koniec. Czy jest jakiś scenariusz, wyobraża pan sobie, w którym to nie idzie ku eskalacji, przynajmniej długofalowo, tylko jednak taka jest większość w Sejmie, taka jest presja społeczna albo wewnętrzna, odśrodkowa koalicjantów, że nowa kadencja Sejmu przyniesie nam ten reset, czy przynajmniej poukładanie tej sytuacji, byśmy przynajmniej w opinii publicznej na chwilę mogli zapomnieć o Trybunale, że on sobie tam jest, wydaje wyroki, możemy o nich dyskutować, ale że nie jest regularnie przedmiotem wielkiej wojny.
3: Mm-hmm. Więc tak, jeżeli chodzi o strategię Pałacu Prezydenckiego i opozycji, to ona może polegać na tym, żeby nie przyjmować tego zaprzysiężenia i żeby doprowadzić do sytuacji, w której następny Sejm wybierze nowych sędziów, którzy wejdą na te miejsca tych sędziów, które według tych nowych nie będą obsadzone. Czyli mamy doskonałą tutaj historię dublerów, można spodziewać się, że to może być zagrane. Jaki jest problem największy? Prawda jest taka, że gdyby oczekiwania wyborców były takie, żeby politycy zrobili porządek, to może by zrobili porządek. A kwestia Trybunału Konstytucyjnego, w związku z tym, że jego orzeczenia nawet nie są drukowane, to jest w zasadzie tylko, powiedzmy, coś dla koneserów. Jak ktoś jest koneserem polityki, to sobie śledzi. Wie, że jak gdyby kontrola nad tym Trybunałem to jest bardzo ważna rzecz, ale to nie jest kwestia hamulca systemowego, narzędzia służącego do kontroli polityków, narzędzia, dzięki któremu każdy obywatel, w którego sprawie zostanie wydany wyrok na podstawie przepisu, który naszym zdaniem jest niekonstytucyjny, to może to zweryfikować sobie. A to jest po prostu narzędzie, które może punktowo służyć. Na przykład do tego, żeby pozbyć się jakiegoś przepisu z ustawy, bo nagle się okaże, że jest niekonstytucyjny. Albo do tego, żeby na przykład powodować, że jakiś organ, który został powołany na podstawie jakichś przepisów, to stwierdzimy, że jest niekonstytucyjny, w związku z tym musimy wygasić jego kadencję. I mniej więcej myślę, że tak o tym organie myślą niestety politycy i to niczego dobrego nie zwiastuje. Jeżeli mogę powiedzieć coś dobrego w sądownictwie, że było coś przynajmniej sympatycznego, to co ja bardzo zawsze mówię i podkreślam, to są młodzi sędziowie, którzy na całe szczęście wykręcili się z tego sporu politycznego i bardzo wysoko sobie cenię ich kompetencje, zaangażowanie i większość z nich naprawdę widać u nich pasję i to jest nasza nadzieja i moja nadzieja. Nie zawsze się ze wszystkimi ich orzeczeniami zgadzam, ale podoba mi się to, że są profesjonalni. I mam nadzieję, że uda się ich nie spolaryzować.
2: Oby tak było, obyśmy umieli spokojnie też porozmawiać o Trybunale w lepszych już czasach, dla Trybunału zwłaszcza. Patryk Gorgol, prawnik, był naszym gościem. Dziękuję pięknie za tę
3: wszystkiego dobrego
2: rozmowę. Dobrego wszystkiego, do usłyszenia.
3: Dzięki.
1: 7:09. Twój początek dnia.

złapać tlen. Uciekam sobie hen, gdzie w szampanie ciągle są kąpiele. Trochę mi wstyd na każdą małą myśl, gdy wspominam smutne te wieczory.

0: ja ci nie dam tak zmarnować się.
1: Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czcij ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza, radosna, zwiastowanie.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga radosna, nawiedzenie świętej Elżbiety.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam

0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia, radosna, narodzenie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci.

0: naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, radosna. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, radosna. Odnalezienie Pana Jezusa.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
3: i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza Jezus powiedział do swoich uczniów: powiadam wam, którzy słuchacie, miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie bruń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie i wy im czyńcie. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego za to nie spodziewając się. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego, ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarą dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wymierzycie.
2: Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. Tak się kończy dzisiejsza perykopa Ewangelii. Spróbujmy się zastanowić nad tym, czy nie jest tak w naszym życiu, że my chcielibyśmy, by inni stosowali wobec nas pewną miarę. Nazwijmy ją miarą serdeczności, grzeczności, życzliwości, hojności, otwartości czy wyrozumiałości, a jednocześnie my sami w odniesieniu do innych często bywamy dalecy od podobnej postawy. Tak łatwo nie chcemy przebaczać. Nosimy w sercu urazę, gniew, nie okazujemy serca, bywamy opryskliwi. A przecież wszelkie dobro, budowanie pokoju, właściwych międzyludzkich relacji, wszelką przemianę świata, jak mówimy, na lepsze, trzeba zacząć od siebie samych. Jeśli naszym pragnieniem będzie świat pełen pokoju, sami musimy wnosić pokój w nasze międzyludzkie relacje. Jeśli chcemy świata prawdziwej miłości, musimy sami kochać innych. Jeśli sami chcemy świata, w którym byłoby obecne przebaczenie, prawdziwa ludzka dobroć, serdeczność, to my sami musimy te wartości wnosić w świat, wnosić swoje kontakty z bliskimi, w codzienne sytuacje. Wtedy będziemy mieli nadzieję, że też inni, dostrzegając dobro przez nas realizowane, i rozumiejąc wartość takiej postawy, takiego postępowania, będą odmierzać taką samą miarą, czyli w podobny sposób będą postępować.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Przyjście do Kościoła to wyznanie wiary, ale też wyrażenie naszej tęsknoty za Bogiem ukrytym w tajemnicy chleba. Wspaniale jest to, że możemy przyjść do Niego mimo naszych ograniczeń i słabości. On na każdego czeka. Nie pozwólmy sobie na to, by stracić szansę spotkania z Bogiem, bogatym w miłosierdzie. Polecajmy też Bogu wszystkie nasze intencje. Ksiądz Ryszard i ksiądz Michał modlą się w intencjach znanej Bogu. Ksiądz Kamil ze świętej pamięci Grzegorza Lipskiego, jest to intencja od rodziny Dmuchowskich. Ksiądz Mateusz ze świętej pamięci Wiesława Szymańskiego w piątą rocznicę śmierci. Ja natomiast o dar wiary, opiekę Matki Bożej dla Karoliny Gnoskiej z okazji 6. rocznicy jej urodzin. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

0: módlmy się. Boże, Ty nam zesłałeś Zbawiciela, uczyniłeś nas swoimi przebranymi dziećmi. Wejrzyj łaskawie na wierzących w Chrystusa. Obdarz ich prawdziwą wolnością, wiecznym dziedzictwem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku.
1: Amen.
2: Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, wiedza unosi pychą, miłość zaś buduje. Gdyby ktoś mniemał, że coś wie, to jeszcze nie wie, jak wiedzieć należy. Jeżeli zaś ktoś miłuje Boga, ten jest również uznany przez Boga. Zatem jeśli chodzi o spożywanie pokarmów, które już były złożone bożkom na ofiarę, wiemy dobrze, że nie ma na świecie ani żadnych bożków, ani żadnego Boga, oprócz Boga jedynego. A choćby byli na niebie i na ziemi tak zwani bogowie, jest zresztą mnóstwo takich bogów i panów. Dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy. Oraz jeden Pan Jezus Chrystus, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy. Lecz nie wszystkim dana jest wiedza. Niektórzy jeszcze do tej pory spożywają pokarmy bożkom złożone w przekonaniu, że chodzi o bożka. I w ten sposób kala się ich słabe sumienie. Gdyby bowiem ujrzał ktoś ciebie, oświeconego wiedzą, jak zasiadasz do uczty bałwochwalczej, czy to nie skłoni również kogoś o słabszym sumieniu do spożywania z ofiar składanych bożkom? I tak to właśnie wiedza twoja sprowadza zgubę na słabego brata, za którego umarł Chrystus. W ten sposób, grzesząc przeciwko braciom i rażąc ich słabe sumienia, grzeszycie przeciwko samemu Chrystusowi. Jeżeli więc pokarm gorszy brata mego, przenigdy nie będę jadł mięsa, by nie gorszyć brata. Oto słowo Boże.

0: Jezus powiedział do swoich uczniów: powiadam wam, którzy słuchacie, miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego, ponieważ on jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miaro dobro ubito, utrzęsiono i wypełniono ponad brzegi, wsypio w zanadrza wasze. Odmierzę wam bowiem taką miarą, jako wy mierzycie. Oto słowo Pańskie.
1: Chwała Tobie, Chryste.
2: Dobremu Bogu, który zawsze wysłuchuje wołania swoich dzieci, przedstawmy wspólne prośby.
3: Módlmy się za ludzi ochrzczonych, aby mogli bez przeszkód praktykować i pogłębiać swoją wiarę. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj z Panem.
3: Módlmy się za sprawujących władzę, aby kierując się sprawiedliwością zawsze szukali dobra powierzonych sobie narodów. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
3: Módlmy się za chorych i cierpiących, aby dźwigając krzyż swojego życia, odnaleźli jego sens w krzyżu Chrystusa. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
3: Módlmy się o dar wiary, opiekę Matki Bożej dla Karoliny Lignowskiej. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
3: Módlmy się o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i wszelkie potrzebne łaski dla wszystkich słuchaczy Radia Nadzieja oraz o wysłuchanie ich intencji. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
3: Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, za polecanych w tej mszy świętej, za świętych pamięci Wiesława Szymańskiego oraz Grzegorza Lipskiego, aby osiągnęli wieczne szczęście obiecane w Królestwie Niebieskim. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
3: Módlmy się za nas samych, zgromadzonych wokół ołtarza Pańskiego, abyśmy swoje życie budowali na skalę, jaką jest Chrystus. Ciebie prosimy.
2: Wszechmogący Boże, Twoje słowo wszystko może. Dziękujemy, że prowadzisz nas drogą wiary, na której zawsze nas wspierasz i wysłuchujesz. Tobie chwała na wieki wieków. Spadnie.

Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, aby Ciebie Boże chwaliły niebo i ziemia. Chociaż nie potrzebujesz naszego uwielbienia, pobudzasz nas jednak swoją łaską, abyśmy Tobie składali dziękczynienie. Nasze hymny pochwalne niczego Tobie nie dodają, ale się przyczyniają do naszego zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając.

Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerze wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych, braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami męczennikami, ze świętym Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się wołać: Ojcze nasz,
3: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od zła.
0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdzie, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
3: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
4: Baranku Boży, który gwałci

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, jestem w stanie, żebyś przyszedł.

0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty nas karmisz, umacniasz Twoim Słowem, Najświętszym Sakramentem. Spraw, niech tak korzystamy z wielkich darów Twojego Syna, abyśmy zawsze mogli uczestniczyć w Jego życiu, który żyje i króluje na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Praca daje siłę, niezależność i wiarę we własne możliwości. Jak wygląda codzienność osób z niepełnosprawnościami? Dlaczego aktywność zawodowa jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Poznaj inspirujące historie, ludzi i miejsca, które przełamują bariery. Gościem najbliższej audycji będzie Karolina Jałbrzykowska-Szabłowska z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Jest czwartek, 10 września. Patryk Lubryczyński, dzień dobry. Witam serdecznie, drodzy Państwo. Rozpoczynamy kolejne wydanie Poranka Rozgłośni Katolickich, siódma, dziewiąta, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Pozdrawiamy te słuchaczy Radia Bobola i Radia Palot FM. Imieniny obchodzą Łukasz, Mikołaj, Aldona. A jaka pogoda nas dzisiaj czeka? Dziś przeważać będzie zachmurzenie duże, jedynie początkowo na wschodzie, a po południu na zachodzie kraju wystąpią większe przejaśnienia. W całym kraju opady deszczu, na południu okresami o umiarkowanym natężeniu, zaś na wschodzie miejscami burze. Temperatura maksymalna od 16-19 stopni na przeważającym obszarze do 23 stopni na północnym wschodzie i 28 stopni na południowym wschodzie kraju. Chłodniej w rejonie podgórskim Sudetów od 13 do 14 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany na północnym zachodzie kraju porywisty z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 65 km na godzinę. W pierwszej godzinie gościem poranka 7-9 będzie o 7.30 Irmina Śliwińska, reżyser, lider wspólnoty Betlehem, współautorka książki Święte Napięcie, charyzmatyk i kontemplatyk w każdym wierzącym. Zapytam panią Irminę m.in. o to, w jaki sposób rozpoczęły się jej poszukiwania duchowe oraz jak tak zwana duchowość komunii łączy charyzmatyków i kontemplatyków. Po przerwie muzycznej zajrzymy do gazet. Zaczynamy.
0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.

0: Prasowy poranek.
1: A czwartkowy przegląd prasy rozpoczynamy od Rzeczpospolitej. Pęknięcie w prawicowym elektoracie, afera zonda krypto ciąży PiS. Afera wokół zonda krypto staje się jednym z najważniejszych tematów nowego sezonu politycznego. Zamówiony przez Rzeczpospolitą sondaż Ibris wskazuje, że to przede wszystkim PiS jest uważane przez opinię publiczną jako ugrupowanie najbardziej obciążone tą sprawą. W reakcji na otwarte pytanie o to, które ugrupowanie jest najbardziej związane z aferą zonda krypto, 53% respondentów wskazało PiS, podczas gdy Koalicję Obywatelską wymieniło 22,2% ankietowanych. Dane obciąża również Konfederację, a ponad 1/4 nie potrafiła wskazać odpowiedzialnych. Nawet wśród wyborców partii opozycyjnych PiS jest niemal równie często jak KO uznawane za środowisko obciążone aferą. To sygnał, że narracja budowana przez polityków PiS, przedstawiająca zonda krypto jako problem obecnej koalicji rządzącej, nie przynosi oczekiwanych efektów. Najsilniej PiS obciążają wyborcy powyżej 70 roku życia. Może mieć to znaczenie polityczne i wpłynąć nawet na przyszłoroczne wybory. I dalej mamy jeszcze artykuł o przejrzystość pod kluczem. Spór wokół oświadczenia majątkowego wiceministra sportu Ireneusza Rasia na nowo uruchomił debatę o transparentności życia publicznego. Eksperci alarmują, że większość wiceministrów pozostaje poza społeczną kontrolą, bo ich oświadczenia majątkowe nie są publikowane. Przykład Rasia pokazuje, jakie znaczenie mogą mieć informacje o majątku osób uczestniczących w tworzeniu prawa. Dzięki jawnym oświadczeniom składanym przez Rasia jako posła ujawniono jego wcześniejsze związki z rynkiem najmu mieszkań i konflikt interesów związany z pracami nad ustawą o najmie krótkoterminowym. W przypadku większości wiceministrów taka weryfikacja jest niemożliwa. Brak publikacji ich oświadczeń tłumaczy się przepisami, które traktują te dokumenty jako chronione, o ile sam zainteresowany nie wyrazi zgody na ich ujawnienie. Śmieciowa pułapka. Wystarczy jeden przypadek źle wyrzuconych odpadów, by na przykład wspólnota mieszkaniowa zapłaciła podwyższoną stawkę za śmieci. Sądy są bezlitosne. Segregowanie śmieci staje się walką z wiatrakami. Sądy uznają, że nawet jeden przypadek złej segregacji może oznaczać podwyższoną opłatę za odpady. Wspólnoty i spółdzielnie nie mogą zamontować kamer w altanach śmietnikowych. Nie mamy wyboru i musimy podwyższać opłaty, tłumaczy Marek Wójcik, ekspert Związku Miast Polskich. Spółdzielnie i wspólnoty ponoszą odpowiedzialność za segregację, choć nie mają pełnej kontroli nad mieszkańcami, mówi Maciej Kiełbus z kancelarii Ziemski Partners. Rząd zapowiada zmianę przepisów. Przechodzimy do dziennika Gazety Prawnej. Pacjenci wciąż nie wiedzą, jakie ich dane wyciekły. 12 września minie dokładnie miesiąc od wycieku danych z MyDoctor. Mimo to pacjenci skarżą się, że nadal nie wiedzą, jakie konkretnie informacje na ich temat wyciekły. Wskazuje to na systemowy, wielopoziomowy problem. Po pierwsze, państwo nie ma podstawy prawnej do informowania o wyciekach danych z prywatnych podmiotów, bo nie jest administratorem tych danych. Właśnie dlatego informacje o tym, czyje dane wyciekły, można było sprawdzić na bezpiecznedane.gov.pl. Dopiero wtedy, gdy prokuratura na to pozwoliła, co zajęło jej aż 2 tygodnie. Pacjenci nadal nie mają jednak informacji ze swoich przychodni, jakie dokładnie informacje na ich temat zostały wykradzione. AI zabiera pracę tym, którym globalizacja dała pracę. AI miała zabierać pracę bankierom, prawnikom i dziennikarzom. Na razie zabrała ją m.in. tysiącom wykształconych Kenijczyków, którzy pisali pracę za studentów z bogatszych krajów. I jest w tej historii coś przewrotnego. Zachód najpierw nauczył się delegować do biedniejszych krajów pracę, której sam nie chciał wykonywać, a teraz wyszkolił maszyny, żeby nie musiał płacić nawet im. Można oczywiście wzruszać ramionami na historię opisaną przez The New York Times. Pisali pracę za oszustów, trudno. Tyle, że dokładnie ten sam mechanizm dotyczy już tłumaczy, grafików, moderatorów, copywriterów czy osób zajmujących się transkrypcją. I chyba nie pytamy już, czy AI zmieni rynek pracy, a raczej kto pierwszy okaże się dla niego zbędnym kosztem. Nieprzypadkowo coraz częściej zaczyna się mówić o tworzeniu grup zawodów chronionych ze względów społecznych lub etycznych. I polskie drony ruszają też na zachód. Polska jest liderem eksportu dronów w Europie, choć duża część sprzedaży za granicę stanowi reeksport na Ukrainę, bo nasze bezzałogowce coraz częściej sięgają jednak też państwa NATO. Zainteresowanie rośnie m.in. w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Polska jest liderem eksportu dronów w Europie, ale lwia część bezzałogowców to w rzeczywistości reeksport do Ukrainy. W 2025 roku sprzedaliśmy za granicę drony o wartości 3,3 miliarda złotych, z czego aż 3,2 miliarda złotych trafiło za wschodnią granicę. Taki wysoki udział tego kierunku to efekt wojny, ale też rosnącej roli Polski jako węzła logistycznego. Duża część sprzętu, który w statystykach wykazywany jest jako polski eksport, jest najpierw sprowadzana z innych państw, a dopiero potem wysyłana na ukraiński front. Kolejne kraje zapowiadają sankcje handlowe na żydowskie osiedla. Polska dołącza do koalicji. Pod oświadczeniem potępiającym przemoc żydowskich osadników na zachodnim brzegu i bierność izraelskiego rządu podpisało się 12 ministrów spraw zagranicznych. Wiadomo już, że sankcje handlowe wprowadzą Wielka Brytania, Francja i Kanada. Komunikat wystosowali we wtorek szefowie dyplomacji Kanady, Danii, Finlandii, Francji, Islandii, Irlandii, Norwegii, Polski, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Ministrowie ocenili, że sytuacja na zachodnim brzegu szybko się pogarsza, wspominając o bezprecedensowym poziomie przemocy ze strony osadników i ekspansji osiedli, w tym niedopuszczalnej decyzji o ogłoszeniu przetargów na rozbudowę osiedla E1. Zatwierdzony przez rząd Izraela projekt zakłada budowę 3401 mieszkań na północny wschód od Jerozolimy na obszarze okupowanego zachodniego brzegu. I przechodzimy do Gazety Polskiej Codziennie. Donald Tusk ujawnił fragmenty wyjaśnień Przemysława Krala podczas wystąpienia w Sejmie. Stało się to podczas piątkowego porannego wystąpienia. A kiedy dostał od Waldemara Żurka zgodę na zapoznanie się z częścią prokuratorskich akt? Tego samego dnia przyznała prokurator Anna Adamiak, rzecznik prokuratora generalnego. Z odpowiedzi na pytania portalu niezależna.pl wynika, że minister Waldemar Żurek nie wydał osobnej zgody na upublicznienie przez Tuska fragmentów protokołów przesłuchania szefa Zonda Krypto. Unia chce głodzić nieposłuszne kraje. Wczoraj do Warszawy na spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem przyjechał przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa. Tematem rozmów był budżet Unii na lata 2028-2034. Eurokraci dążą do tego, aby mechanizm warunkowości został w nim maksymalnie rozszerzony i szykują finansowy bat na prawicowe rządy. Polacy bankrutują na potęgę. Ponad 12 tysięcy upadłości konsumenckich ogłoszono w Polsce w pierwszym półroczu bieżącego roku. To sygnał, że coraz więcej gospodarstw domowych traci finansowy margines bezpieczeństwa. Liczba bankructw rośnie w szybkim tempie, a problemy z zadłużeniem dotykają zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów. I tu stawiamy kropkę, teraz czas na muzykę i słyszymy się ponownie o 7.30.
0: Prasowy poranek.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Państwa i moim gościem w poranku 7:09 jest Irmina Śliwińska, reżyser, lider wspólnoty Betlehem, współautorka książki z ojcem Dominikiem Dubielem, Święte napięcie, charyzmatyk i kontemplatyk w każdym wierzącym. Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry, witam, cześć.
1: W książce wraca pani do rozmowy z mamą o rekolekcjach prowadzonych przez ojca Joachima Badeniego. Pada wtedy bardzo proste pytanie, czy z Duchem Świętym wszystko jest możliwe? I mama odpowiada tak, a pani pisze, że właśnie wtedy zaczęły się pani poszukiwania duchowe. Co tak naprawdę wydarzyło się w pani wtedy wewnętrznie i dlaczego jedno słowo mamy stało się początkiem tak ważnej drogi?
2: Och, no ja mam wrażenie, że to działał Duch Święty po prostu. Ale chyba dla mnie takie najważniejsze było w tym wszystkim to, że no ja naprawdę ufałam i wierzyłam mojej mamie i też znając ją przez tyle lat, no wiadomo, ja wtedy też byłam bardzo młodziutka, bo miałam te 14-15 lat, ale znając ją przez tyle lat, ja nagle zobaczyłam w mojej mamie coś, czego nie widziałam wcześniej. Kiedy ona właśnie mówiła o tym doświadczeniu, kiedy mówiła o tych rekolekcjach, kiedy mówiła o Duchu Świętym i to jak widziałam i moment, kiedy widziałam, jak ona bardzo tak ożyła, kiedy właśnie widziałam w niej jakieś takie życie, jakąś taką tęsknotę, której nie widziałam w mojej mamie jakoś tak wcześniej, to miałam takie poczucie, tak, to musi być prawda. Coś w tym musi być. Ja po prostu bardzo chciałam tego doświadczyć, bardzo chciałam mieć to same doświadczenie, które miała mama i po prostu bardzo chciałam to sprawdzić.
1: A mama miała jakieś właśnie szczególne nabożeństwo do Ducha Świętego? Wcześniej coś pani o tym wiedziała?
2: Ja wcześniej o tym nie wiedziałam, dlatego że w momencie, kiedy ja się urodziłam, kiedy urodziły się moje siostry, to mama też bardziej zajęła się, wiadomo, i pracą, i nami, więc moi rodzice też nie byli w żadnej wspólnocie. Więc ja tylko znałam jakąś taką wcześniejszą historię, że właśnie mama była w Boazie i dlatego też mamie bardzo zależało, żebyśmy my miały też to doświadczenie oazy i rekolekcji oazowych. I tak naprawdę dopiero kiedy byłam na swoich pierwszych rekolekcjach oazowych, kiedy te rekolekcje bardzo mnie tak zmieniły, kiedy bardzo mocno doświadczyłam też tam takiej Bożej miłości, to zaczęłyśmy z mamą coraz więcej rozmawiać na tematy wiary. I właśnie wtedy mama opowiadała mi o tych rekolekcjach. Więc dla mnie to też było takie nowe, takie odkrycie i takie zaskoczenie.
1: Opisuje pani też w książce takie doświadczenie podczas jazdy rowerem przez Dolinkę Służewiecką. Takie poczucie, jakby pani wjechała w Boga, połączone z zachwytem nad przyrodą.
2: Tak.
1: Co to doświadczenie zmieniło w pani rozumieniu obecności Boga w zwyczajnym świecie?
2: No dla mnie to doświadczenie było na pewno takim zaskoczeniem wtedy na tamten moment i na ten czas. Ale miałam takie poczucie, że na pewno jest coś więcej i że możemy doświadczyć bardziej Boga, niż nam się wydaje tutaj na ziemi, nie? I chyba to było dla mnie takie kluczowe, takie zrozumienie, że to doświadczenie Boga, jakie możemy mieć, to nie jest też coś, co się po prostu jakoś tak zacznie po naszej śmierci, tylko to jest coś, co jest bardzo realne tu i teraz. To była jedna rzecz, a druga rzecz to właśnie też to, że to zawsze jest łaska, nie? Że my tak naprawdę możemy się jakoś tam wysilać, starać i wiadomo, że to też przynosi swoje owoce i też piszę w książce o tym, że zrozumiałam, że tak naprawdę to szukanie to jest coś, co my tak naprawdę możemy zrobić tutaj na ziemi, czyli po prostu szukać. I jesteśmy do jakiegoś momentu w stanie dojść do doświadczenia Boga, no ale reszta to już jest Jego łaska, nie? I mam wrażenie, że to też zdejmuje z nas jakąś taką presję, paradoksalnie, i daje dużo takiej wolności na takiej zasadzie, że okej, no ja mogę zrobić tyle, ile mogę zrobić, a już reszta zależy od Boga. Więc żeby też jakoś tak nie oceniać tego swojego momentu w życiu i tego, w jakim momencie też drogi duchowej jesteśmy teraz, No ale tak, tamto doświadczenie tej jazdy na rowerze i takiej bardzo mocnej obecności Boga, takiej, no teraz z tej perspektywy myślę, że takiej kontemplacji wlanej, to był dla mnie też taki początek, żeby po prostu szukać, żeby czytać, żeby dowiadywać się, jak to się wydarzyło, dlaczego tak się wydarzyło. No i też myślę, że to była taka mobilizacja, ale taka mobilizacja serca do tego, aby po prostu też zacząć praktykować, praktykować modlitwę kontemplacyjną. No więc myślę, że to był dla mnie taki ważny początek też.
1: A wie pani, jestem ciekawa, a jak pani odróżnia takie doświadczenie obecności Boga od po prostu bardzo silnego zachwytu nad pięknym?
2: Myślę, że wbrew pozorom nie da się tego porównać. I myślę, że to jest zawsze jakieś takie trudne do opowiedzenia, dlatego że zawsze ciężko się mówi o takich doświadczeniach serca. I myślę, że to tak samo jest z miłością czy z zakochaniem. Można opowiadać, jak to jest i co wtedy czujesz, ale czym innym jest właśnie przeżycie tego. Chyba tutaj nie ma takiej jednej odpowiedzi. Mam wrażenie, że to sprawia, że to jest coś takiego, co sprawia, że serce się poszerza. I że to jakoś w ogóle takie przerasta wyobrażenia w ogóle i przerasta jakąkolwiek możliwość opowiedzenia też o tym. No i tak jak chyba też napisałam w książce, tak mi się wydaje, bo już tyle czasu minęło, że na początku w momencie tego doświadczenia właśnie na Dolince Służewieckiej, to ja też nie wiedziałam dokładnie, co się wtedy dzieje, nie? Że miałam takie poczucie ojeju, takiego zjednoczenia właśnie z całym światem i z Bogiem, ale wiedziałam, że to jest coś zupełnie nowego. Po prostu wiedziałam, że to nie jest zwykły zachwyt, że to nie jest takie o wow, jak tu jest pięknie. I myślę, że od takiego zachwytu też może się po prostu zacząć, ale że to jest coś, co idzie jakoś krok dalej, że to jest coś, co jakoś przerasta. Mam takie też wrażenie, że po prostu to jest coś, co dotyka jakichś naszych zmysłów wewnętrznych. Ja mówię, że to jest taki nasz zmysł kontemplacyjny, że masz takie poczucie, że tego Boga jest tak strasznie dużo, że masz takie poczucie Jego ogromnej obecności, ale to nie jest coś, co można nazwać jakoś poprzez zmysły. I chyba to jest jakieś takie dla mnie też ważne i kluczowe. No i to, że ten moment jakoś tak zawsze chyba zaskakuje, że chociażby się czekało i było otwartym na ten moment i na to doświadczenie, to zawsze ono jest jakimś zaskoczeniem, nie? I tajemnicą. No może właśnie dlatego, że jest tajemnicą, to jest takie no, nie do opowiedzenia do końca.
1: A w książce też wybrzmiewa takie zdanie, że podstawową duchowością chrześcijanina jest duchowość komunii. I jak rozumieć w praktyce tę duchowość? Jak ona może łączyć charyzmatyków i kontemplatyków?
2: No właśnie na takiej zasadzie, że bo to chyba padło to stwierdzenie w rozdziale o liturgii, tak?
1: Tak, tak. Tak.
2: Tak, no właśnie na takiej zasadzie, że cały początek i że początek naszej duchowości, można powiedzieć, że taki koniec, że źródło i taki cel, no to jest dla nas właśnie liturgia. To, co dla nas zrobił właśnie Jezus Chrystus, Jego ofiara, która też właśnie prowadzi do takiego i zjednoczenia z Nim, ale właśnie zjednoczenie całego Kościoła. I to jest też to, co my bardzo chcieliśmy przekazać w naszej książce, że każda duchowość tak naprawdę odzwierciedla się w naszej codzienności. I tak jakby nasze efekty i te owoce naszej modlitwy widać w naszym życiu. I może nam się wydawać, że ale mieliśmy taką super modlitwę, ale nam się super modli, ale jesteśmy bardzo blisko z Bogiem, no ale w momencie, kiedy nie widać tego w naszym życiu, to tak naprawdę no ciężko jest właśnie mówić o jakiejś takiej naszej duchowości albo owocach naszej duchowości, nie? Że to, jaką mieliśmy modlitwę, tak naprawdę widać w naszym życiu i w relacji z drugim człowiekiem. No i właśnie też to jest taki bardzo ważny przekaz tej naszej książki, że okej, bardzo ważne są takie momenty odosobnienia, bardzo ważne są momenty modlitwy, kiedy mamy modlitwę w ciszy, ale też bardzo ważne jest to, żeby potem być z ludźmi, iść do ludzi i żeby było widać owoce tej modlitwy właśnie takiej naszej codzienności, budowaniu też jedności takiego kościoła z ludźmi we wspólnocie. No i właśnie po to są charyzmaty, nie? Że charyzmaty są po to, aby służyć kościołowi aby służyć drugiemu człowiekowi, że to nie jest coś, co jest jakoś tak dla mnie i wiadomo, to doświadczenie charyzmatyczne też mnie buduje i też w tym wzrastam, ale to jest coś dla służby człowiekowi, służby Kościołowi.
1: I w książce też jest wiele takich praktycznych ćwiczeń duchowych. Gdy je pisaliście z ojcem Dominikiem Dubielem, myśleliście o podprowadzeniu czytelnika pod jakieś konkretne doświadczenie duchowe?
2: Myśleliśmy o tym, żeby podprowadzić go po prostu pod doświadczenie, ale też pod takie doświadczenie, które pomogłoby zrozumieniu rozdziału, który był wcześniej, nie? I te ćwiczenia, które tam są, to są tak naprawdę ćwiczenia, można powiedzieć, z naszego życia. I my też pisaliśmy o rzeczach, które nam bardzo na co dzień pomagają i które nam też pomogły doświadczyć Boga, ale też właśnie zrozumieć te treści. I to nas, znaczy nam zależało to po prostu tak, żeby to było właśnie takie osobiste, własne doświadczenie Boga. I tak jak już tutaj rozmawialiśmy właśnie o tym doświadczeniu podczas jazdy mojej na rowerze przez Dolinkę Służewiecką, doświadczenie ma w sobie to, nawet jak tak zobaczymy, co to znaczy w języku polskim, że z jednej strony to jest coś, co zostało nam przekazane, co zostało nabyte przez nas, przez jakąś wiedzę, słuchanie kogoś, rozmowę z kimś, czytanie o czymś, przez jakąś naukę, no ale jest ten taki element praktyczny, nie? Że nie jesteśmy w stanie do końca czegoś doświadczyć, jeżeli to nie będzie nasze poznanie, nie będzie poznanie serca. I też na początku tej właśnie książki piszemy, że jeżeli poczujesz jakiś taki zachwyt albo poruszenie do modlitwy, no to nie bój się tej książki po prostu w którymkolwiek momencie odłożyć, bo o wiele ważniejsze jest to, co się dzieje w twojej relacji z Bogiem, niż to, co teraz jakoś gdzieś tam zostanie przeczytane, że to ma być tylko pomoc. No i też bardzo często się też mówi obecnie, że potrafimy dużo czytać, dużo słuchać podcastów, dużo słuchać i napajać się jakimiś różnymi treściami religijnymi, no ale to nie jest coś, co zastąpi takiej osobistej modlitwy, nie? I to nie jest coś, co zastąpi obecną, taką realną i osobistą relację z Bogiem, no a to jest najważniejsze.
1: A trudno było wybrać właśnie te ćwiczenia jakoś wspólnie, czy nie było jakichś tutaj problemów pod tym względem?
2: Zupełnie nie było żadnych kłótni, ale myślę, że dlatego, że mieliśmy bardzo dużo rzeczy przegadane wcześniej, kiedy się daliśmy do pisania książki i mam wrażenie, że to był taki fundament i początek, kiedy musieliśmy najpierw sobie razem z ojcem Dominikiem powyjaśnić wiele pojęć, że zobaczyliśmy, że pod różnymi rzeczami, treściami rozumiemy zupełnie co innego, że trochę moje doświadczenie bycia w kościele jest inne niż jego. Wychowywaliśmy się w innych środowiskach i zobaczyliśmy, że bardzo wiele jakichś takich kłótni czy nieporozumień, które mieliśmy wcześniej, bo faktycznie one były, no wynikały właśnie z tego, że pod różnymi terminami, pojęciami zupełnie co innego jakoś tam rozumiemy. I faktycznie dużo było takich sporów i kłótni i bardzo, bardzo takich ważnych, myślę, że rozmów, ale już wcześniej przed pisaniem książki. A potem to myślę, że mieliśmy obydwoje też taką czujność i uważność. Po pierwsze ojciec Dominik na to, co dla mnie jest ważne, co dla mnie jest istotne, co chciałabym, żeby wybrzmiało, a co dla mnie jest jakieś takie trudne i raniące. No i ja myślę, że tak samo pod kątem właśnie Dominika, nie? Że wiedziałam, co dla niego jest ważne, na czym mu zależy, które treści są dla niego okej, okay. No bo to myślę, że też było takie fajne i nawiązujące do tytułu, że w związku z tym, że pisaliśmy tę książkę razem, no to też te treści musiały być takie, że obydwoje pod tymi treściami się podpiszemy. I myślę, że właśnie z tego wyszło coś takiego bardzo fajnego i bardzo twórczego.
1: A nie wiem, czy się pani zgodzi, ale wydaje mi się, że bardzo charakterystyczne jest zdanie, które wypowiada pani Kapucynowy. Gdyby pani miała wybrać między uwielbieniem a kontemplacją, wybrałaby pani uwielbienie, które jest kontemplacją. Co dziś znaczy dla pani to zdanie?
2: No właśnie jestem we wspólnocie charyzmatycznej, jest liderką wspólnoty charyzmatycznej. I bardzo często spotykam się właśnie z tym, że osoby, które gdzieś są spoza tego ruchu i oczywiście to jest super i fajne, że każdy odnajduje swoją drogę i też odnajduje to, co go najbardziej karmi właśnie tak duchowo czy modlitewnie. Ale bardzo często spotkam się z tym właśnie, że wiele osób patrząc na uwielbienie, no to uważa, że to jest jakieś takie skakanie, śpiewanie, że to są piosenki, że to jest melodia. No i wiadomo, że to jest jakaś część uwielbienia, ale gdyby to były tylko zwykłe piosenki, gdyby to było tylko skakanie i śpiewanie, no to wydaje mi się, że to byłoby coś, co bardzo szybko się ludziom nudzi, nie? No bo to byłby jakiś taki zwykły koncert albo jakiś, to, no nie wiem, no uczestniczenie w czymś artystycznym. A dla nas, dla mnie uwielbienie to jest forma, droga dojścia do jakiegoś celu. I właśnie myślę, że to jest tak, że naszym celem jest właśnie bycie z Bogiem, oddawanie Mu chwały, zjednoczenie z Nim właśnie na takim poziomie serca. I to jest coś takiego też spójnego w drodze duchowej, myślę, że no wszystkich osób, wszystkich chrześcijan, bez względu na to, w jakiej jesteśmy wspólnocie, czy w jakim nurcie jesteśmy. No i do tego celu można dojść różnymi drogami. Może to być modlitwa ciszy, modlitwa głębi, może to być właśnie uwielbienie i tak dalej, i tak dalej. No i dla mnie właśnie w tym kontekście uwielbienie jest modlitwą kontemplacyjną, że moją intencją jest właśnie ukierunkowanie na Boga, że ja chcę się teraz z Nim zjednoczyć, że chcę teraz przy Nim być, że bez względu na to, co się teraz dzieje, ja chcę się w Niego po prostu wpatrywać. I właśnie w pewnym momencie uświadomiłam sobie, kiedy czytałam właśnie różne książki o modlitwie kontemplacyjnej, że ten sam proces, który odbywa się podczas modlitwy kontemplacyjnej odbywa się u mnie czy u innych osób na uwielbieniu. Czyli to takie bardzo mocne skupienie, ukierunkowanie na Boga, ukierunkowanie na Jezusa i cały czas powracanie myślami do Niego, bez względu na to, czy przychodzą właśnie jakieś rozproszenia, czy nie przychodzą. No wiadomo, zawsze przychodzą rozproszenia, ale bez względu na to, jakie myśli po prostu przychodzą, to ja cały czas chcę się wpatrywać w Jezusa, cały czas chcę być przy Nim. Więc no i to doświadczenie, które na przykład mam podczas uwielbienia i do którego dążę, no to w jakiś sposób to jest to samo doświadczenie, co na modlitwie kontemplacyjnej, tylko właśnie ta forma jest inna.
1: Ale to chyba też w tej książce idziecie troszkę pod prąd, bo ja się bardzo często spotkałem wśród osób w kościele, które mi mówiły, że właśnie kontemplacja jest czymś takim dojrzalszym, a te modlitwy charyzmatyczne, to one bazują przede wszystkim na emocjonalności, a tutaj pani pokazuje całkowicie inną perspektywę.
2: No tak, bo to jest właśnie też moje doświadczenie życia, że mam wrażenie, że to jest gdzieś bardzo, że to nie jest coś, co się jakoś wyklucza, ale też bardzo dobrze uzupełnia. No i też oczywiście nie chcemy powiedzieć tą książką, że musisz iść właśnie taką drogą, nie? Nie chcemy właśnie komuś jakoś czegoś narzucać albo pokazywać, że to jest jedyny możliwy kierunek i sposób bycia w kościele. Zdecydowanie nie, ale chcemy pokazać, że tak, że to jest bardzo możliwe do połączenia. I powiem szczerze, że ja spotkałam bardzo wiele osób, które są właśnie w tym nurcie charyzmatycznym, ale mają doświadczenie też modlitwy kontemplacyjnej. Większość mojej wspólnoty, i to naprawdę bardzo duża część, uczestniczy też regularnie w różnych rekolekcjach w ciszy. I no i ja tak samo co pół roku, co rok wyjeżdżam na różnego rodzaju rekolekcje kontemplacyjne i widzę, jak bardzo jedno uzupełnia drugie. No i właśnie i z tego takiego doświadczenia Boga, bycia z Nim i też ciszy, czy właśnie takiej osobistej modlitwy uwielbienia, kiedy ja jestem z Nim, no to tak naprawdę to wszystko, co się dzieje w naszym życiu i też w tym życiu charyzmatycznym, że tak to nazwijmy, to jest jakaś konsekwencja mojej osobistej relacji z Bogiem, nie? I myślę, że też bardzo dużo się zmieniło, jeśli chodzi o ten ruch charyzmatyczny, że faktycznie wiele osób bardzo, bardzo, bardzo mocno stawia i na taką osobistą modlitwę i rozwój, ale też taki intelektualny i żeby poszerzać tą wiedzę, żeby widzieć, skąd się różne rzeczy biorą, żeby to po prostu było odpowiedzialne. No tak, zdaję sobie sprawę, że jest jakoś gdzieś sporo osób też w kościele, które cały czas patrzy na duchowość charyzmatyczną jako na coś takiego płytkiego. Ale moje doświadczenie jest zupełnie inne, perspektywa jest zupełnie inna, więc no wiadomo, no to są też jakieś stereotypy, które w kościele istnieją, no ale też rozumiem, że każdy ma jakieś inne doświadczenie z różnymi osobami i wiadomo, że dla mnie ten ruch charyzmatyczny to jest coś, co mnie bardzo też mocno ożywia i też widzę ogromne owoce tego w moim życiu. Z drugiej strony doświadczyłam właśnie też tego życia i modlitwy kontemplacyjnej, więc widzę, że to jest dla mnie ważne, żeby to łączyć i właśnie też dla takich osób jest ta książka.
1: Dziękuję Pani serdecznie za rozmowę. Gościem w poranku 7:09 była Irmina Śliwińska, reżyser, dziękuję lider bardzo. Wspólnoty Betlechem, współautorka książki Święte Napięcie, Charyzmatyk i Kontemplatyk w każdym wierzącym.
2: Bardzo dziękuję.
0: 7:09. Rozmowa poranka.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Kończymy pierwszą godzinę poranka rozgłośni katolickich 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. W drugiej godzinie o 8:15 przeprowadzę rozmowę z posłem Jarosławem Sellinem z PiS o tym, co dzieje się obecnie na scenie politycznej, a o 8:40 porozmawiam z księdzem doktorem Krzysztofem Gryzem, rzecznikiem prasowym 40. Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów Niepokalana. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio Nadzieja. Do usłyszenia.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Jest 8:09, czwartek, 10 września. Patryk Lubryczyński. Zapraszam na drugą godzinę poranka rozgłośni katolickich 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. A już za kilka minut porozmawiam z posłem PiS Jarosławem Sellinem, między innymi o śledztwie w sprawie Szpitala Południowego i Zonda Krypto. Dopytam pana posła także, jaki dalszy scenariusz w sprawie ustawy o kryptowalutach jest według niego najbardziej prawdopodobny. A o 8:40 moim gościem będzie ksiądz dr Krzysztof Grys, rzecznik prasowy 40. Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów Niepokalana w Ołtarzewie. Nad wydarzeniem patronat medialny objęło Radio Nadzieja. Zapytam księdza rzecznika o to, jakie są najważniejsze punkty programu oraz jakie produkcje polski widz będzie mógł zobaczyć w Polsce po raz pierwszy. Do usłyszenia.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: 9:09. Gość poranka.
1: Państwa i moim gościem w poranku 7:09 jest Jarosław Sellin, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry.
1: Jak odbiera pan tłumaczenie rzecznika prokuratury, prokuratora Piotra Antoniego Skiby, który tłumaczy, że gdyby Dawid Kacprzyk został teraz przesłuchany jako świadek, on i jego obrońca poznaliby zakres materiału dowodowego zgromadzonego przez śledczych?
2: Zasłona dymna. Moim zdaniem nieprzesłuchiwanie człowieka od 90 bodaj to jest danie mu czasu na czyszczenie różnych dowodów. On jest po prostu, jeśli żaden środek zapobiegawczy nie został wobec niego zastosowany. A wiadomo, że nie tylko jego podejrzenia o jego oszustwo związane z zarobkami, z dyżurami, naraz i tak dalej, z mnogością gości. Ale sprawa ta dotyczy też na przykład tak zwanego saloniku Bibowskiego i kto z niego. Być może skala tych korzyści była tak duża, że dano temu młodemu człowiekowi czas, żeby...
1: Przepraszam, panie pośle, bo coś przerywa. Czy może pan może jakoś bliżej może jakąś słuchawkę
2: bo
1: trzymać?
2: Bo przerywa. To środowisko polityczne, z którego ten salonik, tego saloniku korzystało.
1: Mam prośbę, czy może pan jakoś bliżej słuchawkę buzi trzymać, bo coś przerywa, nie wiem, jest jakiś problem z połączeniem. A chciałem jeszcze dopytać, a to, że postępowanie znajduje się na etapie gromadzenia i analizy dowodów, oznacza bardziej problem sprawnego funkcjonowania polskiego wymiaru sprawiedliwości, czy braku wystarczającej determinacji prokuratury?
2: Myślę, że od czasu, kiedy prokuratura zresztą nielegalnie przejęta przez ludzi związanych z władzą, bo przypominam, że legalnym prokuratorem krajowym jest nadal Dariusz Barski, a nie pan Kornel. I nie została, nie rozpoczęto by używać w celu no, po prostu realizowania walki zmierzającej początkowo do po prostu anihilacji prawicy, zwłaszcza Prawa i Sprawiedliwości. Wszyscy prawie politycy Prawa i Sprawiedliwości, zwłaszcza w pierwszych tego rządu, mieli się prawo czuć jak zwierzyna łowna. I gdyby nie takie używanie tego wymiaru sprawiedliwości, również ta sprawa wyjaśniana jakoś rzetelnie. Natomiast niestety pan minister sprawiedliwości Adam Bodnar, jak i obecny minister sprawiedliwości Marżurek ulegają Tuskowi, żeby używać wymiaru sprawiedliwości do tego, żeby walczyć politycznie z opozycją.
1: Według doniesień medialnych dziennikarzy Wirtualnej Polski i TVN24 funkcjonariusz katowickiej delegatury ABW miał dzwonić do księgowej giełdy kryptowalut i próbować nakłonić ją do współpracy. Kobieta nagrała rozmowę. Szymon Jadczak z WP mówi, że to te właśnie taśmy zabezpieczyła prokuratura w śledztwie w sprawie Zonda Krypto. Nagrania te nie obciążają polityków PiS, uderzają za to w profesjonalizm służb podległych ministrowi, koordynatorowi Tomaszowi Siemoniakowi. Jeśli te doniesienia okazałyby się prawdziwe, to co to mówi o standardach działań operacyjnych ABW?
2: No to kolejny dowód na to właśnie, że służby, bo w imię sprawiedliwości, ale i służby są wykorzystywane do realizacji politycznych, ale też problem jest o wiele szerszy, jeżeli mówimy o Zonda Krypto. No to jest jednak afera tego rządu. To w czasie tych rządów 30 tysięcy Polaków zostało pokrzywdzonych, nie w czasie naszych rządów, tylko tych. W czasie tych rządów stało się, że giełda Zonda Krypto to jest jakaś bańka i państwo nie działało. Państwo albo nic na ten temat nie wiedziało, a to źle. Wiedziało, ale nie informowało, a to również źle. Próbuje tą aferą Zonda Krypto, która jest jego aferą, danego przez niego państwa, podzielić się z innymi, nawet rzucić całość tej afery na innych, głównie na polską prawicę, na media na niego nieprzychylne, bo w sposób też przykryć te niewyjaśnione dotąd afery, które w ostatnim roku posypały, jak właśnie to, co mówiliśmy na początku, czyli ze Szpitalem Południowym, jak afera powodziowa i niewłaściwe rozdzielanie pieniędzy pomocowych, jaka afera z ciekiem 19 milionów Polaków danych medycznych, jak afera z Polską Polska i kompromitująca afera i pieniędzmi na to przeznaczonymi. I tych afer było dużo i nagle pan premier postanowił to wszystko przykryć tą aferą, to przerzucając odpowiedzialność za nią na innych. Niestety mu się to udaje, bo proszę uwagę, że pan redaktor tutaj przypomniał sobie aferę szpitala po początku naszej rozmowy, ale te cztery afery, o których ja przed chwilą mówiłem, one już w ogóle w większości mediów nie funkcjonują. Wszyscy od właśnie już tygodni mówią wyłącznie to. To jest właśnie to przekierowanie uwagi w celu realizacji jakiegoś celu. A tymczasem z tej afery również powinien się tłumaczyć rząd Donalda Tuska.
1: Tylko tak jak dzisiaj czytałem słuchaczom sondaż Ibris dla dzisiejszej Rzeczpospolitej, to z tego sondażu wynika, że nawet część elektoratu prawicowego nie przekonuje opowieści, że to afera koalicji rządzącej. I czy jako Prawo i Sprawiedliwość planujecie zmienić narrację w sprawie zonda krypto?
2: To nie jest kwestia narracji walki o prawdę. Prawda jest taka, że tak, być może kilku polityków zachowało się w tej sprawie nieroztropnie, niemądrze, utrzymywało jakieś kontakty i były też wpłaty na jakieś fundacje związane z tymi politykami, ale było to wspieranie formacji politycznych jako takich. Prawo i Sprawiedliwość nie miało żadnych formalnych wątek krypto, ani z panem Kralem, ani nie zabiegało o to, żeby on wspierał politycznie nasze blisko. To dotyczyło błędów konkretnych polityków, o których aktywności Prawo i Sprawiedliwości nic nie wiedziało. I zresztą oni dzisiaj do tego się przyznają, że popełnili po prostu, nie sprawdzili dokładnie, z kim rozmawiają i tak dalej. Więc walczyć po prostu o prawdę, a prawda jest też taka, że jeżeli się zarzuca na przykład Zonda Krypto finansowała jakieś spotkania, jakieś konferencje, no to trzeba całą informację dać, że Zonda Krypto firmowała też konferencje, w których uczestniczyli ministrowie tego rządu, że Zonda Krypto była konferencja, w której uczestniczył Donald Tusk i Ursula von der Leyen, że sponsoring kupy reklam nie był tylko w telewizji Republika, ale był też w Polsacie, był w TVN-ie, był w Newsweeku, był we Wprost, nawet Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy była wspierana przez Zonda Krypto. Trzeba pokazywać po prostu całość, bo tu się próbuje tylko jednostronnie ochlapać błotem jedno środowisko polityczne. Dlatego my wiedząc, że ten rząd tego nie wyjaśnia, tylko będzie tego używał jako instrumentu politycznego, dlatego my postulujemy Komisję Zaufania Publicznego, złożoną nie z polityków, tylko z ekspertów, wyjaśni całą prawdę. Całą prawdę, z kim Zonda Krypto rozmawiało, gdzie ustawy były tworzone, po co były spotkania finansów z Zonda Krypto, po co były spotkania polityków koalicji rządowej w Sejmie za zamkniętymi drzwiami z Zonda Krypto, kiedy tworzono ustawę i tak dalej, i tak dalej.
1: Ale też wie pan, panie pośle, że nie znajdzie się większość dla takiej komisji, bo z tego, co czytam, koalicja rządząca nie jest zainteresowana taką komisją.
2: Pewnie tak, ale my mamy prawo pokazywać, jak w idealnym świecie ta sprawa byłaby rozwiązana i wyjaśniona z powodów
1: politycznych. Ale wie pan, że idealnego świata nie ma, jak mówił klasyk Sławomir Mencer.
2: Nie jestem naiwny. Wiem, że oni się na to nie zgodzą. Oni będą bez końca powtarzać, że póki działa prokuratura, wymiar sprawiedliwości, jakieś komisje, tylko że ta prokuratura właśnie działa jednostronnie. No mieliśmy tego też dowody tydzień temu w czasie przemówienia Donalda Tuska w Sejmie, który z marcową jakieś straszne rewelacje miał ogłaszać. Był to kapiszon, dlatego że przedstawił informacje już dawno znane, a miały być nowe rewelacje. I znowu, mieliśmy tylko po prostu informacje skierowane w jedną stronę, a nie mieliśmy żadnych informacji na temat tego, kto jeszcze się spotka krypto. Więc dlatego postulujemy taką komisję, wiedząc, że ona pewnie nie powstanie, ale nawet jeśli teraz nie powstanie, to jeszcze też zapowiedź tego, że w razie, gdy łaskawość wyborców pozwoliła nam wrócić do władzy, to my to wyjaśnimy naprawdę i dogłębnie, bo my nie mamy nic do ukrycia.
1: A czy kapiszonem też są te zarzuty premiera Donalda Tuska, który ostatnio przed posiedzeniem rządu mówił o tym, że PiS, Konfederacja i Pałac Prezydencki miały blokować na każdym etapie regulacje, które mogły uchronić Polaków od strat na rynku kryptowalut?
2: Nie, Polak ma obowiązek chronić rząd. On ma instrumenty ku temu i nic w tej sprawie nie zrobił. Tak jak powiedziałem, albo nie wiedział, co oznacza, że państwo nie działa, albo wiedział, ale nic nie zrobił, co znaczy, że też jest za to odpowiedzialny. Kiedy premier w grudniu ubiegłego roku na tajnym posiedzeniu Sejmu pierwsze niepokojące informacje w tej sprawie przedstawił, to nic się potem nie działo. Dopiero w kwietniu wszczęto jakieś śledztwo. A dwa śledztwa wcześniej, w czasie rządów już tej koalicji, zostały w sprawie zonda krypto zostały umorzone. Więc tu jest pełność po stronie rządu, że 30 tysięcy Polaków jest pokrzywdzonych.
1: A też premier zarzuca szefowi kancelarii prezydenta Zbigniewowi Boguckiemu, że próbował przeforsować poprawkę usuwającą w ustawie możliwość blokowania przez państwo stron internetowych, która była korzystna dla zonda krypto. Jak pan poseł by się odniósł do tych zarzutów premiera?
2: Pan Zbigniew Bogucki, szef kancelarii prezydenta, już się do tego odniósł, mówiąc, że to jest kłamstwo. W ustawie prezydenckiej możliwość blokowania stron związanych z kryptowalutami istnieje, takich ryzykownych. Był tylko spór na temat tego, kto ostatecznie tę decyzję zatwierdza. W ustawie rządowej było przewidziane, że to jest decyzja arbitralna urzędnika i koniec, i nic już nie można z tym zrobić. Natomiast prezydent proponuje, zgodnie z Konstytucją Polską, że w sytuacji, kiedy jest podejmowana tak surowa decyzja wobec jakiegoś przedsiębiorcy, to można sądu. I sąd to będzie ostatecznie rozstrzygał. I w projekcie prezydenckim w dodatku wyznacza się taki termin krótki, 3-miesięczny. Nie więcej niż 3 miesiące sąd musi tę sprawę rozstrzygnąć, żeby to nie odwlekało się w nieskończoność. Więc premier po prostu nie mówi prawdy. On nie jest otwarty na kompromis w tej sprawie, nie jest otwarty naprawdę na uregulowanie rynku kryptowalut i kontrolę nad nimi, bo on używa wyłącznie swojej złej, niedoskonałej ustawy do pokazywania, że rzekomo ktoś tej regulacji nie chce. Prezydent jest otwarty na kompromis w tej sprawie, 2 projekty już ustaw w tej sprawie przedstawiał i prosi po prostu o rozmowę. Dogadajmy się, będzie ustawa regulująca ten rynek, ale muszą być uwzględnione też moje dobre poprawki.
1: Właśnie jak pan mówi o ustawie na temat kryptowalut, to rząd zapowiada 4. projekt ustawy o kryptowalutach. W Sejmie też już mamy projekty prezydenta Konfederacji Trzeciej Drogi. Jaki dalszy scenariusz w tej sprawie jest według pana najbardziej prawdopodobny?
2: Niestety uważam, że premier nie chce tej sprawy rozwiązać, bo sobie wymyślił, że to będzie paliwo polityczne do, jak to mówicie kolokwialnie, grillowania oponentów politycznych aż do wyborów w przyszłym roku. Natomiast idealna byłaby sytuacja taka, w której te wszystkie projekty się ze sobą spotykają na komisji sejmowej, wszyscy są zapraszani, autorzy projektu rządowego, autorzy projektu Konfederacji, autorzy projektu Polski 2050 i przedstawiciele Kancelarii Prezydenta i dogadują projekt, który byłby do zaakceptowania dla wszystkich. Ale niestety myślę, że tak nie będzie.
1: Czyli według pana grozi nam taki długotrwały klincz w sprawie ustawy o kryptowalutach?
2: Obawiam się, że tak, bo widać wyraźnie, że Donald Tusk, szukając rozpaczliwie jakiegoś tematu, który by spowodował, że prawica nie będzie dominować w sondażach, bo przecież dominuje im i że nie będzie dominować, że będzie ją po prostu tym tematem próbował niszczyć po to, żeby utrzymać władzę po przyszłorocznych wyborach.
1: A panie pośle, Prawo i Sprawiedliwość nadal podtrzymuje zdanie, że należy w ogóle zakazać działalności w zakresie kryptoaktywów w Polsce?
2: Ja uważam, że to jest postulat najdalej idący, nawet w skali światowej, ale uważam, że za jakiś czas, gdyby Polska była pierwszym odważnym krajem, który by to wprowadził, to za jakiś czas, nie wiem, czy za kilka, czy za kilkanaście lat, wszyscy przyznaliby nam rację. Bo moim zdaniem te kryptowaluty to jest jeden wielki przekręt, mówiąc to znowu kolokwialnie. Ja nie wierzę w to, żeby można było jakąś wartość budować bez pokrycia w jakiejś materii. To jest czysta spekulacja. Czysta spekulacja internetowa, w której się wartość wokół tych kryptowalut zwiększa i zachęca ludzi do inwestowania prawdziwych pieniędzy, coś, co jest sztucznie wykreowane. Proszę zwrócić uwagę, że kiedy zamykano zonda krypto w Estonii, to okazało się, że na kontach tej giełdy jest 180 tysięcy złotych, a z obowiązań na ponad 400 milionów. Tak to działa. I prędzej czy później to będzie jedna wielka katastrofa światowa, której świat jeszcze nie widział. Jak się okaże, że po prostu te kryptowaluty nie mają żadnego pokrycia w jakiejkolwiek materii. Niestety chciwość ludzka, przypadłość straszliwa powoduje, że ludzie często chcą iść na skróty i nie ciężką pracą, albo uczciwym jakimś zdeponowaniem pieniędzy na normalnym rachunku oszczędnościowym. Chcą jak najszybciej jakieś większe pieniądze mieć i co chwila takie bańki się pojawiają. Ale ta bańka ma rzeczywiście zakres ogólnoświatowy i to się skończy katastrofą dla wszystkich, dla całego świata. Dlatego uważam, że ktoś musi wreszcie powiedzieć prawdę i powiedzieć, że to jest sfera ryzykowna dla wszystkich. W dodatku sfera, której się finansuje bardzo twarde działalności przestępcze, bo to jest sfera najbardziej ukryta. Działalności i kryminalne, na przykład narkotykowe, i działalności związane ze szpiegostwem, z finansowaniem szpiegostwa, z terroryzmem.
1: Ale czy w ogóle taki zakaz ma sens, skoro zonda krypto była zarejestrowana w Estonii, co nie przeszkadzało firmie pozyskiwać inwestorów w Polsce?
2: Tu chodzi o coś innego. Tu chodzi o to, żeby jakieś państwo pokazało własnym obywatelom: słuchajcie, to jest tak ryzykowne, że my tego zakazujemy. Jak mimo to chcecie dalej ryzykować i uciekać gdzieś za granicę i tam swoje oszczędności umieszczać, to już jest naprawdę wasza nieroztropność. Natomiast państwo was ostrzegało najbardziej radykalnie, jak można tylko sobie wyobrazić, właśnie zakazując tego. Oczywiście każdy to może obejść właśnie idąc za granicę, ale potem proszę nie płakać, że państwo nie pomaga, albo państwo było czynne. Państwo było czynne, bo powiedziało, jak bardzo to jest ryzykowne.
1: A chciałem, bo tutaj nasza dyskusja dzisiaj przebiegała wokół prokuratury i też prokuraturą chciałem skończyć. Prokuratura zajęła się rzekomo nierozliczonymi pieniędzmi sprzed 10 lat minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, a przesłuchanie minister trwało ponad 3 godziny. Czy według pana to przesłuchanie może mieć podłoże polityczne?
2: Ja już mówiłem na początku naszej rozmowy, że wymiar sprawiedliwości, zwłaszcza prokuratura, jest używana do celów politycznych. To widać ewidentnie w tej nagonce na opozycję, ale nawet w tym przypadku, kiedy się okazuje, że jest pani minister dosyć niepokorna, mówi się nielubiana wręcz przez Donalda Tuska, ale jakoś tam niezbędna, bo z układu koalicyjnego to wynika, no to się okazuje, że nagle się przypomina jakąś historię sprzed 10 lat dotyczącą 700 zł niezapłaconego VAT-u i się człowieka męczy przez 3 godziny w prokuraturze. To jest jakiś, wydaje mi się, że to nawet pani minister to chyba prawidłowo odczytała w tym swoim wpisie, że to jest jakiś sygnał ostrzegawczy, tak? Nie podskakuj, bo możemy jak nie to jeszcze coś innego uruchomić. To niestety tak działa w takim państwie jak dziś.
1: A też te różne, tak jak ćwierkają różne wróble, że to ma być też taki, można powiedzieć, plan, żeby to Szymon Hołownia zajął miejsce właśnie pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz. Czy pan uważa, że to jest polityka, jakaś polityczna fikcja, czy to jest prawda?
2: To jest problem obecnej koalicji, ale nie sądzę, żeby to był problem Polaków. Ta inicjatywa polityczna Polska 2050 skończyła się szybciej niż przypuszczałem, bo mówiłem już na samym początku, kiedy oni triumfowali, kiedy mieli 14% z PSL-em, że to jest inicjatywa jednokadencyjna. Już takie zjawiska widzieliśmy. Nowoczesna, Ryszarda Petru, no też ruch Kukiza, Palikota. To są zjawiska jednosezonowe i byłem pewien, że będzie dokładnie z tą inicjatywą tak samo. Skończyło się już w połowie kadencji. Ci politycy nie mają w sensie społecznym już żadnego znaczenia. Polacy nimi nie żyją. Oni zbankrutowali. Ich w dużej polityce nie będzie. Mogą jakieś mandaty poselskie zdobyć i siedzieć w 9. rzędzie, tak jak dzisiaj Ryszard Petru, który uważał, że już będzie premierem. Był tak potężny ze swoją Nowoczesną, że będzie premierem. Dzisiaj siedzi w 9. rzędzie w Sejmie, jest zwykłym szarym posłem Koalicji Obywatelskiej. Mogą taką pozycję jeszcze utrzymać, ale istotną siłę polityczną ci politycy już nie stworzą.
1: Dziękuję za rozmowę. Gościem poranka 7.09 był poseł PiS Jarosław Sellin.
2: Dziękuję bardzo, miłego dnia życzę.
0: 7, 9. Gość poranka.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Państwa i moim gościem w poranku 7:09 jest ksiądz dr Krzysztof Gryz, rzecznik prasowy 40. Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów Niepokalana w Ołtarzewie. Szczęść Boże, księże.
2: Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
1: Może ksiądz powiedzieć w skrócie, jak powstał Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów Niepokalana?
2: Festiwal narodził się w głowie, w sercu jednego z założycieli festiwalu. Obecnie to jest jego syn, jest pełni rolę naszego prezesa, pana Romualda Lecha Wierzbickiego. Podczas jednej z pielgrzymek na Jasną Górę, kiedy filmowcy szli z Warszawy do Częstochowy, narodził się pomysł festiwalu, który będzie niezależny, który będzie mógł promować katolicką twórczość. To były jeszcze lata 80., więc to nie było takie proste. Nie było możliwości tego festiwalu zrobić w taki sposób otwarty, jak robimy to dzisiaj. Ale rzeczywiście wtedy po raz pierwszy, wtedy jeszcze w Niepokalanowie, festiwal miał miejsce. Na początku to było kilkadziesiąt zgłoszeń, bardziej filmów amatorskich, trochę w formie takich rekolekcji filmowych, a z czasem rozrósł się do rangi międzynarodowej, do festiwalu też filmów i multimediów, bo na naszym festiwalu nie tylko prezentujemy filmy, ale również aplikacje multimedialne, podcasty, audycje radiowe również, fotografie od zeszłego roku, więc festiwal przez te 40 lat naprawdę się rozrósł.
1: A właśnie, jaka jest tegoroczna skala festiwalu?
2: W tym roku przede wszystkim szczycimy się tym i dziękujemy Panu Bogu za to, że w 40. edycji mamy rekord liczby zgłoszeń pod kątem liczby krajów, bo te rekordy bywały różne pod kątem ilości zgłoszeń, ale myślę, że warto zaznaczyć, że w tym roku zgłosiło się no, w sumie dzieł filmowych zaklasyfikowanych do konkursu. Jest 101 dzieł, a samych dzieł filmowych było 199, ale tyle nie było, nie wszyscy przeszli tą tutaj selekcję. 20 aplikacji multimedialnych, mamy też około 20 nominacji radiowych, 8 fotografii i 40 krajów z 6 kontynentów z całego świata. To jest dla nas coś niesamowitego, że nasz 40. festiwal właśnie te wszystkie dzieła w różnych kategoriach spłynęły z tylu krajów. No to jest dla nas wielki znak Bożej opatrzności i radość.
1: A jakie są najważniejsze punkty programu?
2: Tak, nasz festiwal zaczyna się 17 września mszą świętą, którą będzie sprawował arcybiskup Adrian Galbas, metropolita warszawski, z racji tego, że festiwal jest na terenie archidiecezji warszawskiej. I potem zaczynamy projekcje, które będą trwały przez no, właściwie 4 dni, tak niecałe 3 można powiedzieć, jeżeli chodzi o doby. Będą projekcje w 4 różnych salach, na dużej sali sceny ołtarzew, tam Księży Paloty, no to jest taka wielka, piękna sala i tam będą te najważniejsze projekcje, ale są też mniejsze sale. Chcieliśmy wszystkich naszych tegorocznych zaklasyfikowanych nominatów do nagrody pokazać. Zrobiliśmy też na stronie internetowej tutaj cały taki interaktywny program projekcji, gdzie można sobie znaleźć, gdzie konkretne dzieło będzie grane, ale też każdy film ma swoją osobną zakładkę, żeby zobaczyć, o czym ten film jest. Więc to będą projekcje tych filmów, które można na naszej stronie ksfniepokalana.pl poznać. I potem takim kulminacyjnym punktem, jak zawsze naszego festiwalu, jest uroczysta gala wręczenia nagród, która rozpocznie się mszą świętą w niedzielę 20 września, sprawowaną przez biskupa Artura Ważnego, biskupa Sosnowieckiego. I potem będzie właśnie odkrycie kart, kto dostał nagrodę, kto dostał statuetkę świętego Maksymiliana, kto zdobył Grand Prix, czyli złotą statuetkę świętego Maksymiliana. Więc wszystkich zapraszamy. Wydarzenie jest otwarte. Na wszystkie możecie przyjechać. Można nawet zamówić nocleg, już jest trochę po terminach zgłoszeń, ale dla słuchaczy tutaj Radia Nadzieja i poranku tutaj redakcji katolickich na pewno zrobimy wyjątek, żeby jeszcze was zakwaterować, bo można w festiwalu uczestniczyć w takiej formie właśnie trochę rekolekcyjnej. Będą też msze święte, spotkania z twórcami, przede wszystkim też można będzie poznać tych reżyserów, twórców. Chcemy te najważniejsze spotkania transmitować na żywo na naszym kanale, więc będzie bardzo dużo się działo. Myślę, że takich naprawdę filmów najwyższej półki bardzo dużo.
1: Ksiądz też wspomniał troszkę o tych kwestiach organizacyjnych, to jaka mniej więcej jest właśnie cena za wynajęcie takiego pokoju w domu rekolekcyjnym i wyżywienie?
2: To są, ja się dokładnie tym nie zajmuję osobiście, bo to akurat ogarnia dyrektor festiwalu, ale to są takie, no tak jak zwykle, chyba około 100 zł za nocleg, z tego co pamiętam, i wyżywienie takie najbardziej no, standardowe, można powiedzieć, ceny. Tak? Jeżeli chodzi jednak o same filmy, jeżeli ktoś chce przyjechać, nie musi nic płacić, bo festiwal jest otwarty. To są właśnie takie opcje dla tutaj na noclegów, to są różne ceny, dlatego że są różne pakiety, bo można mieć i obiady, śniadania, kolacje, można nocleg, więc to są ceny bardzo zróżnicowane w zależności od konkretnych potrzeb. Ale sam festiwal jest otwarty na filmy, które czasami wydajemy wiele pieniędzy, żeby pójść do kina. U nas można je zobaczyć za darmo, bo taka jest idea festiwalu, żeby promować tych twórców. I też tu chciałem jeszcze podkreślić, że gala festiwalu odbywa się w niedzielę, w trzecią niedzielę września. To nie przypadek, dlatego że w Polsce to jest niedziela środkowa społecznego przekazu i dlatego chcemy właśnie, żeby nasz festiwal był głównym wydarzeniem w Polsce, które ten dzień celebruje.
1: A jakie według księdza filmy i multimedia zapowiadają się najciekawiej?
2: No myślę, że to jest taka rzecz, że niektóre filmy bardzo dobrze znamy z reklam w telewizji czy w mediach społecznościowych, one się tutaj też prezentują, no to pewnie najbardziej znane, no te, które są przez Rafael Films promowane, oni mają dobry marketing i docierają rzeczywiście z tymi filmami do twórców, więc teraz świeżo wydana Mistyczka jest, tak, Maria Matka Papieża, tutaj Jana Sobierajskiego, Niedziele, które też były znane, Najświętsze Serce, ten film, który też niedawno wszedł do kin, też świeżo po premierze, Dzień Dziecka księdza Jana Kaczkowskiego, to tutaj już akurat TVP, ale bardzo dużo filmów, które są prezentowane na festiwalu, czasami nawet może jeszcze lepszych, można znaleźć właśnie w naszym programie, które są nieznane w Polsce po prostu, bo twórcy wysłali je z całego świata i w Polsce ich nie znamy, bo nie mają może okazji dotrzeć do polskiej publiki, a dzięki temu festiwalowi mogą. Jeszcze Triumf Serca sobie przypomniałem, to na pewno też znany tytuł. W zeszłym roku była premiera o świętym Maksymilianie, film dla nas też szczególnie ważny, no bo to patron naszego stowarzyszenia i festiwalu, więc tutaj tych filmów jest mnóstwo. Ciężko powiedzieć o wszystkich. Niektóre nazwy, jakbym powiedział, to by nie były nikomu znane, a są naprawdę wspaniałe i konieczne do zobaczenia.
1: A czy będzie możliwość kontaktu z aktorami i reżyserami podczas trwania festiwalu?
2: Tak, to jest właśnie jeden z naszych ważnych elementów festiwalu. Chcemy go jeszcze rozbudowywać, może kiedyś się uda jeszcze jakieś panele dyskusyjne zrobić, czy jakieś elementy konferencji naukowej, ale w tym roku już możemy zaproponować kilka spotkań autorskich. Zapraszam do tego, żeby odwiedzić naszą stronę właśnie w zakładce Projekcje 2026. W tym interaktywnym programie można znaleźć właśnie te nazwiska, których twórców będziemy tutaj gościć. Staramy się to robić też na dużej sali wieczorami, więc te spotkania będą najważniejsze w czwartek, w piątek i w sobotę. W sobotę trochę więcej będzie, mamy, wiadomo, jest to wolny dzień od pracy, to więcej ludzi może przyjść. Na dużej sali, scenie ołtarzew będą te spotkania organizowane i też dla tych, którzy nie będą mogli uczestniczyć w festiwalu w takiej formie fizycznej, to te akurat spotkania będziemy też transmitować na naszym kanale YouTube, to wtedy będzie można do nich wrócić, posłuchać, ale zachęcam, żeby przyjechać, bo to jest taka niepowtarzalna okazja, żeby zdobyć może autograf, może porozmawiać z twórcą. Chcemy, żeby festiwal był miejscem, przestrzenią debaty, rozmowy, spotkania, budowania wspólnoty, środowiska, żeby i media się łączyły, i twórcy, i żeby oni mogli usłyszeć swoich odbiorców, a odbiorcy poznać twórców, zobaczyć, czy może aktorów, czy może właśnie producentów, reżyserów. To jest naprawdę wielkie przeżycie dla ludzi, bo oglądamy te filmy, patrzymy na ten wielki świat, a tu możemy tego reżysera spotkać, porozmawiać tak blisko, nie? I festiwal właśnie jest też po to, żeby taka przestrzeń była.
1: A jakimi kryteriami będzie się kierowało jury przy przyznawaniu nagród?
2: Jury my wyniki znamy, bo jury w tym tygodniu już podjęło decyzję. Mają, jeżeli chodzi o kryteria, no to są kwestia tego jakości filmu, czy on jest zgodny z nauczaniem katolickim, jakie niesie ze sobą przesłanie, To są takie najważniejsze kryteria, pewnie mają już my jako organizatorzy, dajemy trochę tutaj przestrzeni naszemu jury, nie mamy wpływu nawet na wyniki do końca, jury jest niezależne, więc te obrady są tutaj, jest zawsze przedstawiciel naszego stowarzyszenia, w tym roku był to pan prezes Jan Paweł Wierzbicki, na tym właśnie obradach jury, więc te kryteria są różne, są też inne kryteria dla kategorii radiowych, tam też są, tutaj są przygotowane już bardzo szczegółowe, przynajmniej do nich miałem dostęp, jakie są kryteria, żeby ocenić program radiowy, czy na przykład podcast internetowy, to nowa kategoria. Tak samo fotografia, aplikacje multimedialne. W każdym jury zasiadają osoby, które się specjalizują w tych dziedzinach. Czyli jak są filmy, no to są czy to medioznawcy, reżyserzy, osoby związane z filmem, kulturą, sztuką. Tak samo tutaj, jeśli chodzi o audycje radiowe, też osoby tutaj akurat ze Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Fotograficy przy fotografii, specjaliści od multimediów, audiowizualnej sztuki tutaj komputerowej zasiadają w jury multimedialnym z tytułami też niejednokrotnie habilitacji, więc są na pewno profesjonalni.
1: Dziękuję za rozmowę. Gościem poranka 7-9 był ksiądz dr Krzysztof Grys, rzecznik prasowy 40. Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów Niepokalana w Ołtarzewie.
2: Bardzo dziękuję i wszystkich zapraszam do Ołtarzewa na festiwal. Szczęść Boże.
0: 7-9. Twój początek dnia.
1: Kończymy poranek rozgłośni katolickich 7-9. Dziękuję Państwu za uwagę. W imieniu Katarzyny Polewko zapraszam na piątkowy poranek o 7-9. A jeżeli mają Państwo chęć wrócić do naszych porankowych rozmów, to są one na stronie 7-9.pl. Warto też zasubskrybować nasz kanał YouTube i w wolnej chwili odsłuchać sobie wszystkie rozmowy. Audycję zrealizował Konrad Abramowicz, poranek prowadził Patryk Lubryczyński. Życzę Państwu dobrego dnia, kłaniam się i do usłyszenia.
0: 7-9. To był Twój początek dnia.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
5: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
4: Co?
5: A mleko i śmietanę kupiłeś?
4: Tak, mazurski smak.
5: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
4: Tak, mazurski smak.
5: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
4: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
6: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
7: Praca daje siłę, niezależność i wiarę we własne możliwości. Jak wygląda codzienność osób z niepełnosprawnościami? Dlaczego aktywność zawodowa jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Poznaj inspirujące historie, ludzi i miejsca, które przełamują bariery. Gościem najbliższej audycji będzie Karolina Jałbrzykowska-Szabłowska z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Po reklamie.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: Kawa, oczywiście, dużo kawy, a nawet małe słodkości, żeby stawić czoła tym chmurom i kroplom deszczu, które za oknem. Niestety, drodzy Państwo, wszystko wskazuje na to, że wczorajszą piękną pogodą pożegnaliśmy lato. Dziś obudził nas deszcz i niestety w tym tygodniu słońce będzie przegrywać z chmurami, ale całe szczęście jest Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju zrobimy wszystko, żeby umilić Państwu te dni. Katarzyna Polewko, witajcie. O godzinie 9.30, jak codziennie zapraszamy na rozmowę z gościem dnia. Dziś będzie to dr Ireneusz Żuchowski, rektor Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży, więc mówić będziemy o trwającej rekrutacji, o rolnictwie. Poświęcimy też kilka słów w naszej rozmowie gościa dnia, więc już teraz serdecznie na to zapraszamy, ale wcześniej oczywiście zrobimy konkurs, więc jeśli ktoś chce umilić sobie ten dzień, to proszę słuchać nas uważnie. Będzie do wygrania płyta Kamila Bednarka, naszej ostatniej gwiazdy Iskry Nadziei, która już za nami. Drodzy Państwo, tak zapowiadają się najbliższe minuty na antenie Radia Nadzieja. Gramy, nie śpimy, jesteśmy dzisiaj do godziny 15.00.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Uwaga! Mieszkańcy Małkinii i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinii Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkinii Górnej. Praca daje siłę, niezależność i wiarę we własne możliwości. Jak wygląda codzienność osób z niepełnosprawnościami? Dlaczego aktywność zawodowa jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Poznaj inspirujące historie, ludzi i miejsca, które przełamują bariery. Gościem najbliższej audycji będzie Karolina Jałbrzykowska-Szabłowska z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

16 minut po godzinie 9, a to w Radiu Nadzieja oznacza tylko jedno, czas na konkurs. I tak jak już wcześniej zdradziłam, drodzy Państwo, dzisiaj do wygrania jest płyta Kamila Bednarka, a nawet dwie płyty z autografem. Czy mamy tutaj fanów Kamila? Jeśli tak, to proszę dzwonić. 512 123 502 i drugi dostępny numer 512 123 503. Dwie płyty czekają.

0: To było istne szaleństwo, drodzy Państwo. Nasze linie nie wytrzymały, ale dodzwoniły się dwie osoby. Jako pierwsza dodzwoniła się do nas pani Basia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani Basia powiedziała dzień dobry i to było dzień dobry z takim uśmiechem i radością, że udało się dodzwonić.
1: Tak, no niesamowita radość, bo bardzo lubię piosenki właśnie Kamila, więc to było takie szczęście dla mnie.
0: Pewnie, że tak. Jest płyta, są wyjątkowe piosenki, jest także autograf. Była pani na naszej Iskrze Nadziei?
1: Byłam, ale było to krótko, ponieważ źle poczułam i wyszłam. Musiałam wyjść, dlatego bardzo mi zależało na tej płycie.
0: Ach, no to cudownie, ale bardzo, bardzo dziękujemy. Jest nam bardzo, bardzo miło, że chociaż na moment pani była, więc gratulacje serdeczne. Pozdrawiamy ciepło. Niech to będzie dobry dzień. Widzę, że słońce wychodzi, więc może nie będzie tak źle. Dziękujemy bardzo. Płyta z autografem czeka. Dobrego dnia.
1: Dziękuję. Do widzenia.
0: A my już teraz, drodzy Państwo, gramy Kamila Bednarka. Była Beata Kozidrak, a teraz Kamil Bednarek na falach 103,6 FM.

0: Nasz gość dnia w Radiu Nadzieja od poniedziałku do piątku o 9:30.
1: I raz jeszcze witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Doktor Ireneusz Żuchowski, rektor Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży, jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Dzień dobry, panie rektorze.
2: Dzień dobry, witam radiosłuchaczy, witam panią redaktor i witam cały zespół realizujący audycję.
1: I pozdrawiamy serdecznie, bo dzięki nim można nas nie tylko słuchać, ale również oglądać. Mamy prawie połowę września, a to oznacza, że powrót w mury uczelni coraz bliżej. Rekrutacja trwa, ale do tej pory jesteście zadowoleni z tego zainteresowania nauką w waszej uczelni?
2: Tak, jesteśmy zadowoleni, nawet bym powiedział bardziej, bo jak na ten moment mamy chętnych kandydatów więcej jak w ubiegłym roku, więc to jest dobry prognostyk na nowy rok akademicki i z tego trzeba się cieszyć.
1: Rolnictwo jest tym kierunkiem, który wzbudza największe zainteresowanie, czy niekoniecznie?
2: No, rolnictwo niekoniecznie, bo największe zainteresowanie pielęgniarstwo, ale rolnictwo odbudowuje się konsekwentnie od 3 lat, coraz większe nabory odnotowujemy. W tej chwili mamy już około 50 kandydatów zapisanych, ale także, co cieszy, budownictwo, które też bardzo ładnie od 3 lat, można powiedzieć, też odbudowuje się zainteresowanie tym budownictwem. To dobrze świadczy, bo to są kierunki inżynierskie, a inżynierów nam w gospodarce potrzeba.
1: Jeśli chodzi o rolnictwo, to tutaj są dobre informacje, mimo tego, że ktoś może powiedzieć, ale 50 kandydatów to wcale nie tak dużo, ale patrząc na inne uczelnie, to jest dobry wynik.
2: Ja myślę, że w aktualnej sytuacji, jaką mamy, i patrząc na nabory w tych kierunkach inżynierskich, a na rolnictwie szczególnie, to rzeczywiście to jest bardzo dobry wynik, bym powiedział, bo wiele uczelni ma problem w ogóle ze zrekrutowaniem jednej grupy na rolnictwo. To, co kiedyś było jeszcze bardzo popularne, dzisiaj już nie jest takie popularne. No my jesteśmy w regionie typowo rolniczym, a szerzej bym powiedział, tu, gdzie funkcjonuje bardzo rozbudowany agrobiznes, bo przecież to nie tylko samo rolnictwo, bo ci, którzy u nas studiują rolnictwo, to trafiają do tej szeroko rozumianej branży agrobiznesu i potrzeba nie tylko rolników, którzy będą prowadzili gospodarstwa rolne, ale te osoby znajdują pracę także właśnie w otoczeniu rolnictwa, bo tam też trzeba specjalistów z rolnictwa.
1: Ale panie rektorze, tak sobie myślę głośno, że co się dzieje z tym rolnictwem, że takie uczelnie na przykład jak SGGW, które przez wiele lat była to uczelnia wiodąca, a dzisiaj no trudno jest zrekrutować i tych chętnych jest coraz mniej.
2: Znaczy to pewnie wiele czynników ma na to wpływ. My mamy chętnych na studia niestacjonarne, co jest takim normalnym dzisiaj podejściem młodych ludzi, bo chcą pracować i chcą studiować. A uczelnie te duże, publiczne przede wszystkim rekrutują na studia stacjonarne. A to nie do końca wszystkim odpowiada ta forma studiowania już współcześnie, bo nie pozwala w pełni pracować, szczególnie w regionach. Kiedyś do tych dużych miast zjeżdżali się studenci z dużego obszaru Polski. Dzisiaj mamy tą ofertę na studia niestacjonarne. To daje szersze możliwości i tak powinno być. A druga rzecz jest taka, że samo rolnictwo z racji konsolidacji jest postrzegane jako taka branża, która potrzebuje mniej pracowników, ale to jest niezrozumienie, to co ja mówię. Może mniej w gospodarstwach rolnych, bo dzisiaj nie ma tak dużo zapotrzebowania na przykład w dużych gospodarstwach rolnych. Kiedyś to były państwowe, dzisiaj prywatne duże gospodarstwa mamy. Tam nie zatrudnia się dużo pracowników, ale bardzo duże zapotrzebowanie na specjalistów rolnictwa jest w branży agrobiznesu, w tym całym otoczeniu, które obsługuje rolnictwo. I tutaj myślę, że w naszym regionie sporo osób to rozumie.
1: A sytuacja geopolityczna i w ogóle teraz, w tym momencie, w jakim jest rolnictwo i te problemy, o których cały czas słyszymy, wpływają na zainteresowanie kierunkiem i kształceniem?
2: Ja myślę, że to ma, jeżeli ma wpływ, to niewielki, ze względu na to, że no, my tu żyjemy z rolnictwa i musimy się tego trzymać, tak? Jak jeśli mówię o województwie chociażby, czy i województwach ościennych, to jest główne rolnictwo i wszystko, co z tego wynika, bo przecież bez rolnictwa nie ma tych spółdzielni mleczarskich, które mamy, tak potężnych, i odwrotnie, bez spółdzielni to rolnictwo nie ma tego rolnictwa, tej hodowli krów nie ma, prawda? Więc to wszystko musi się trzymać i jesteśmy w regionie, w województwie typowo mleczarskim. Przecież te problemy różnego rodzaju z cenami zawirowania na rynku mleka mamy przez całą transformację. Są lata bardzo dobre, są lata słabsze. Na rynkach światowych się to dość dynamicznie zmienia, a jednak nasz dzięki konsolidacji i dzięki uporowi i dzięki właśnie inwestowaniu i w te spółdzielnie, i w gospodarstwa rolne przez rolników, to wszystko funkcjonuje. Proszę zobaczyć, dzisiaj, wczoraj rozmawiałam z rolnikiem.
1: I co mówił?
2: I mówi tak, mówi, no jeszcze niedawno dostawałem za mleko 3 złote, dzisiaj dostaję złoty 80, tak? Ale nie mówił, że on będzie likwidował te krowy, bo on już jest świadomy tego, że na rynku tak może być, że dzisiaj będzie słabo, ale za pół roku, za rok może być znowu dobrze i jest na to prawdopodobnie przygotowany, że takie sytuacje mogą wystąpić.
1: No, właśnie, tak jest, bo racjonalnie patrząc, to trzeba być przygotowany na takie sytuacje. Trzeba mieć jakąś poduszkę finansową, zabezpieczenie w momencie, tak kiedy są te czasy, że tak powiem, tłuste, tak a nie te chudsze.
2: Stado zlikwidować to można jednym ruchem, tylko odbudować później. To nie jest takie proste w przypadku akurat produkcji mleka, prawda?
1: A w czasie rekrutacji czujecie oddech konkurencji? Uczelnie ze sobą konkurują o każdego studenta?
2: I konkurują, ale my bardziej stawiamy na współpracę, bo to dla nas jest ważniejsza współpraca. Oczywiście to jest tak, ja zawsze jak spotykam się z młodymi ludźmi, mówię, że mam świadomość, że przecież nie wszyscy przyjdą do nas. Ta decyzja tak i tak zapada w głowie młodego człowieka, albo może w porozumieniu z rodzicami czasami.
1: I chyba też wcześniej.
2: I wcześniej pewnie w wielu przypadkach. W związku z tym ta konkurencja jest oczywiście, ale jeżeli ktoś chce studiować, nie wiem, zarządzanie, to on nie przyjdzie do nas na rolnictwo. Jak ktoś chce studiować rolnictwo, no to nie będzie szukał uczelni, która oferuje pedagogikę na przykład, prawda? No to jest jednak, myślę, że proces dużo bardziej złożony, skomplikowany i oczywiście my możemy takim niezdecydowanym, ci, czego nie wiedzą, pokazywać drogę, pokazywać, że studia inżynierskie to jest to, a nie jakieś, powiedzmy, na przykład humanistyczne, bo dają większe możliwości pracy, ale jeżeli ktoś jest humanistą i będzie chciał, to przecież nikt go od tego nie odwiedzi.
1: A otwierając, tworząc ten kierunek jak pielęgniarstwo czy budownictwo, spodziewaliście się takiego zainteresowania?
2: Znaczy, to też proszę zobaczyć, to nie jest tak, że to jest cały czas tak dobrze. Były lata, gdzie było bardzo mało chętnych na budownictwo i na pielęgniarstwo. Teraz mamy zwiększone zainteresowanie, co cieszy.
1: Zakładając, w pielęgniarstwie też płace poszły.
2: Jak zakładaliśmy te kierunki, to oczywiście z nadzieją na to, że będzie to zainteresowanie, bo robiliśmy to po dość dokładnym rozeznaniu rynku i rzeczywiście po uruchomieniu w pierwszych latach to zainteresowanie było spore. Później na przykład to budownictwo, bo to jest taki ciekawy przypadek, później zainteresowanie budownictwem spadało systematycznie, co zresztą było też widać w szkołach ponadpodstawowych, w technikach też ta liczba uczniów spadała, ale okazuje się, że od 2-3 lat zaczyna się coś zmieniać i także w technikach odbudowuje się zainteresowanie budownictwem i my to czujemy też właśnie jako uczelnia, rekrutując większą liczbę osób na budownictwo.
1: Ogólnie odbudowuje się też potrzeba i rozumienie tego, jak ważne jest kształcenie w takim konkretnym zawodzie?
2: Myślę, że tak, szczególnie w takich zawodach, które mają dają konkretne umiejętności, są zawodami inżynierskimi i dają perspektywę na przyszłość, na dobry zawód, tak?
1: Ja pamiętam swoje czasy, to wiodącym kierunkiem była administracja. Wielu moich znajomych studiowało administrację.
2: Wczoraj miałem okazję być na spotkaniu Rady Gospodarczej przy prezydencie miasta Łomża i była pani dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy i właśnie mówiła, że w zasadzie największą grupą absolwentów, którzy rejestrują się w Urzędzie Pracy, to są absolwenci kierunku administracja, bo nie ma dla nich pracy. Nie ma problemu z absolwentami innych kierunków, nawet tych, które są w Łomży, ale także i spoza Łomży. Inżynierskich absolwentów Urząd Pracy nie ma, bo oni są rozchwytywani, oni mają pracę, już na studiach znajdują pracę najpóźniej, bo bardzo często przychodząc na studia już mają pracę, tylko awansują po drodze, ale jeżeli nie mają pracy, to znajdują tą pracę w czasie studiów. U nas 99% studentów pracuje, naszych studentów, więc my nie musimy szukać im pracy, my tylko im dajemy dodatkowe, dajemy im jeszcze kompetencje, umiejętności, staramy im się jak gdyby wyposażać ich w takie kompetencje, które będą rozszerzały ich patrzenie na świat.
1: I to powinno dać do myślenia tym, którzy stoją przed wyborem tej swojej ścieżki studenckiej, ścieżki zawodowej. Rekrutacja u was cały czas trwa, więc jeśli ktoś jest zainteresowany, to może się jeszcze zgłaszać.
2: Oczywiście, że tak, zapraszamy, rekrutacja trwa, a oczywiście trzeba myśleć o tym, bo trzeba mieć świadomość, no, że ograniczoną mamy liczbę miejsc w administracji publicznej. No, w urzędach nie ma zapotrzebowania na pracowników,
1: nie wszyscy będą za biurkiem.
2: A małe, średnie, duże przedsiębiorstwa z naszego regionu, miasta Łomży, subregionu łomżyńskiego i województwa podlaskiego i ościennych poszukują cały czas fachowców.
1: I wy to widzicie na przykładzie swoich absolwentów.
2: Dokładnie, tak.
1: Więc rekrutacja trwa. Przyszły tydzień będzie na waszej uczelni bardzo, bardzo intensywne. Rozpoczynacie konferencję we wtorek już, jak dobrze pamiętam.
2: Tak jest. Bardzo intensywny tydzień. Pierwsza konferencja, międzynarodowa konferencja Paradygmaty w naukach o zarządzaniu. To jest konferencja cykliczna, już 11, którą organizujemy co 2 lata. Na zainteresowanie, znowu rekord zainteresowania. I to mówię w takim wydźwięku, jakbym był niezadowolony, ale nie, to bardzo cieszy, bo mamy uczestników z wszystkich ważnych ośrodków akademickich z Polski. Mamy bardzo dużo uczestników z kilkunastu uniwersytetów z Ukrainy. Mamy uczestników z Uniwersytetu w Nitrze w Słowacji, z Uniwersytetu w Murcji z Hiszpanii. Mamy pan profesor przyjeżdża z Uniwersytetu w Bonn, Niemcy. Tak, przyjeżdżają panie profesor ze Stanów Zjednoczonych, pani profesor jedna z Teksasu, druga z Pensylwanii, więc tych uczestników jest bardzo dużo, to co cieszy, że ta konferencja jest postrzegana. My, proszę zauważyć, nie mamy kierunku zarządzanie, a konferencja ma tytuł Paradygmaty w naukach o zarządzaniu, ale to jest konferencja dotykająca problematyki zarządzania w różnych branżach, dziedzinach życia. Mamy bardzo dużo uczestników, chociażby z Uniwersytetu Kaliskiego, gdzie tutaj problematyka zarządzania i bezpieczeństwa w ogóle będzie poruszana. W związku z tym to cieszy, że dostrzegany jest taki ośrodek jak Łomża, jak nasza uczelnia, że tutaj chętnie przyjeżdżają profesorowie z wielu, wielu uczelni i z Polski, i z Europy, i ze świata i chcą z nami się spotykać, rozmawiać, dyskutować, bo to jest istotne, abyśmy w tej obszarze nauki także byli widziani i mieli swoje miejsce.
1: To robi wrażenie, kiedy słuchałam, jacy goście będą u was na waszej uczelni, nawet z USA. Tak, to nie są takie puste słowa. Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych. Tylko zatem cały czas idą konkretne spotkania, konkretne konferencje, wyjazdy.
2: Pracujemy nad tym cały czas. Tego nie widać na co dzień, bo to jest taka mrówcza, codzienna praca, ale ta praca powoduje, że jesteśmy rozpoznawani, że ci ludzie chcą z nami współpracować. Efektem tego ze Słowacji, chociażby mówiłem kilka tam spotkań naszych temu o projekcie z sztucznej inteligencji międzynarodowym, ale powiem w drugą stronę, proszę zauważyć, tak, ja wtedy zaproponowałem, napisaliśmy projekt z kilku uczelni europejskich, mieliśmy zespół badawczy, a teraz zostałem zaproszony do projektu z tak zwanej Środków Wyszehradzkich, Czwórki Wyszehradzkiej, gdzie Uniwersytet Słowacki przygotował projekt i między innymi partnerem jest nasza uczelnia. Zostaliśmy zaproszeni, już dostałem informację, że projekt uzyskał dofinansowanie. Będziemy prowadzili dalej badania w małych i średnich przedsiębiorstwach w Europie właśnie z Uniwersytetem Słowackim i partnerami tego projektu. Tylko się cieszyć.
1: To są sukcesy.
2: No tak.
1: To są sukcesy.
2: To jest efekt po prostu pracy takiej codziennej i kontaktów i tego, że zawsze jesteśmy do dyspozycji, jak partnerzy zagraniczni czegoś potrzebują, to my odpowiadamy na to, ale i to działa później w drugą stronę, bo widzą w nas po prostu partnerów.
1: Ale widocznie dobrze im się z wami współpracuje,
2: Wiarygodny partner jest na wagę złota, prawda?
1: Konferencja, o której przed momentem mówiliśmy z panem rektorem, to jest wtorek i środa, ale w czwartek tak kolejne jest. Wydarzenie.
2: Wtorek i środa paradygmaty w Tykocinie, bo tutaj mamy to stałe miejsce od kilku lat i tam pokazujemy województwo podlaskie. I jeszcze tylko powiem, bo muszę podziękować za wsparcie i województwu podlaskiemu, bo jest głównym partnerem konferencji. Muszę podziękować Spółdzielni Mleczarskiej Piątnica, złotemu partnerowi naszej konferencji, Agrocentrum, firma nas wspiera, Grupa Polskie Składy Nawozowe także nas wspiera, za to dziękuję, bo to muszę powiedzieć, ale za chwilę właśnie kończymy w środę konferencję i w czwartek, piątek mamy na naszej uczelni, w murach naszej uczelni kolejną konferencję, która jest podsumowaniem dużego europejskiego projektu finansowanego z programu Erasmus+, ze środków centralnych, to w skrócie TERA, taki program, generalnie projekt dotyczył mikropoświadczeń w rolnictwie regeneratywnym, wypracowany szereg rezultatów pracy intelektualnej, narzędzi przygotowanych do wykorzystania przez różne uczelnie. Zjeżdżają się nasi partnerzy z wielu krajów i będziemy prezentowali efekty tej konferencji, będziemy pokazywali, jak można to wykorzystać. Czym to się je? Mamy zaproszonych oprócz naszych studentów, pracowników, oczywiście wszystkich zapraszamy zainteresowanych i interesariuszy, jeżeli ktoś z Państwa jest, to zapraszamy, otwarte drzwi, każdy może przyjść, posłuchać. Będą także, zaprosiliśmy, już potwierdzili nam dyrektorzy z kilku szkół, uczniowie techników rolniczych, ze szkół rolniczych, więc myślę, że to jest takie też ważne, bo mikropoświadczenia to jest stosunkowo nowy temat w Polsce, w Unii Europejskiej trochę już bardziej wdrażany, plus rolnictwo regeneratywne, no dzisiaj zmiany klimatu, no to na to wszystko musimy odpowiadać i to trzeba, i do tego trzeba się przygotować, trzeba edukować rolników, jak to robić, w jaki sposób uzyskiwać kompetencje, żeby później móc sobie radzić z problemami, które mamy na co dzień.
1: A w tym rozpoczynającym się już za moment tak naprawdę nowym roku akademickim, wasi studenci będą mieli okazję wyjechać do innych krajów.
2: No i właśnie, zanim Erasmus zaczną zajęcia, to już przygotowane mamy dwie mobilności.
1: Czyli jeszcze przed nauką.
2: Tak, jeszcze przed nauką, bo 22 września wylatują dwie grupy. Jedna grupa wylatuje na 2 tygodnie. To są studenci rolnictwa, logistyki i budownictwa. Oni lecą, to jest grupa 34 osoby, więc bardzo duża. Lecą na 2-tygodniowy staż do Salonik w ramach projektu Upskilling i to jest projekt realizowany w ramach tak zwanego FERS-u, czyli Funduszu Europejskich dla Rozwoju Społecznego. I tutaj ta grupa będzie zdobywać doświadczenie w firmach greckich, patrzeć, jak tam się to wszystko odbywa, jak te firmy funkcjonują, żeby móc pewne doświadczenia przenosić później w swoim życiu zawodowym do swojej praktyki. A druga grupa, 30 osób z kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w ramach programu Erasmus+, też do Grecji, ale na krótszy, bo 5-dniową krótką mobilność, wylatuje i tam będzie poznawać, spotykać się między innymi z funkcjonariuszami policji, funkcjonariuszami służb municypalnych, czyli tej naszej, powiedzmy, Straży Miejskiej odpowiednikiem, aby też zdobywać doświadczenia, uczyć się, jak funkcjonują te, jakie są problemy bezpieczeństwa w innym europejskim kraju, no bo to wszystko dzisiaj przy otwartości granic, pewne problemy, jeśli do nas jeszcze nie dotarły, to dotrą, ale my dzięki temu studenci mają możliwość wymieniania się doświadczeniami i dobrymi praktykami, bo też wielu naszych studentów też to nie są tylko teoretycy, bo oni już pracują, więc mogą coś już powiedzieć, jak to się odbywa w naszym kraju i to cieszy, że nie mamy problemów żadnych z rekrutacją, wie pani. To jest, to cieszy, że jeżeli mówimy, że organizujemy wyjazd staże dwutygodniowy, proszę zobaczyć, my mamy studentów zaocznych, oni zorganizowali sobie tak tygodnie. Urlopy, wykorzystują i jadą na 2 tygodnie, będą się tam uczyli. Studenci bezpieczeństwa też pracują i też na 5-dniową mobilność chętnych jest zawsze więcej niż miejsc. Dzięki temu nie mamy problemów jak gdyby z organizacją tego i to cieszy.
1: No to jeszcze ostatnie pytanie, bo spoglądam na zegarek. Jak oni po takich wyjazdach postrzegają Polskę? Jak my jako Polska wypadamy na tle innych krajów?
2: Po takich wyjazdach to jeszcze pani powiem, że mieliśmy właśnie w okresie całym lipiec, sierpień realizowaliśmy także w ramach tego projektu Upskilling staże dla naszych wykładowców. Byliśmy między innymi na 2-tygodniowych stażach, dość spora grupa w Palermo. Między innymi odwiedzaliśmy Sicy Industry. To jest stowarzyszenie firm sycylijskich, które skupia kilka tysięcy firm. Tam spotykaliśmy się z prezesami i to wszystko. I tak my obserwujemy studenci jeżdżąc, ucząc się, poznając, jak funkcjonują w innych krajach i różnego rodzaju instytucje, przedsiębiorstwa, ale także uniwersytety, bo mieliśmy także możliwość uczestniczyć w spotkaniu na Uniwersytecie w Palermo, nawiązać współpracę i tak dalej. Więc no my widzimy plusy i minusy, nie? Bo wszystko ma swoje.
1: Tak.
2: Oczywiście studenci wracając, po pierwsze zawsze mówią, że jednak Polska to jest taki kraj dobrze zorganizowany, czysty. Co w krajach szczególnie południowych nie zawsze jest takie oczywiste, ale też dostrzegają pewne no, plusy tego, czy jako ciekawostki nawet, no bo nasi rolnicy, którzy byli w poprzednim roku, ci też będą zresztą na takim stażu, no to byli na plantacji bawełny w Grecji, tak? Uczyli się, jak uprawia się bawełnę i tak dalej, więc to są takie rzeczy, które może dziś jeszcze nie. Dowiedzieli się, że w Grecji jest bardzo duże areał uprawy ryżu. Nam się kojarzy uprawa ryżu zupełnie z innym krajem,
1: oczywiście,
2: prawda? A jednak pomimo, że taki suchy kraj, że takie upały, tam bardzo dużo ryżu się uprawia. Więc są rzeczy, oczywiście specyfika budownictwa w Grecji, która jest narażona na przykład na trzęsienia ziemi dużo bardziej jak u nas, więc tam te wymagania są zupełnie inne. Ta organizacja funkcjonowania firm, to co dla nas jeszcze niedawno było zupełną egzotyką, siesta, tak? Między jakąś godziną, a dzisiaj w tym roku, w przypadku tych upałów, które były, już zaczyna rząd mówić o wprowadzaniu takich elastycznych form pracy i także w przypadku przekroczenia temperatury wprowadzania godzin wolnych i dłuższej pracy. To wszystko będzie się zmieniało i to...
1: Na pewne kwestie po prostu Polska potrzebuje
2: tak
1: czasu.
2: Tak jest. I dzięki temu ci nasi absolwenci będą do tego przygotowani, bo nie mają to możliwość zobaczenia w praktyce.
1: I tym dobrym, miłym akcentem kończymy dzisiaj naszą rozmowę. Bardzo dziękuję. Doktor Ireneusz Żuchowski, rektor Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży, był naszym dzisiejszym gościem dnia.
2: Dziękuję i życzę miłego dnia wszystkim radiosłuchaczom.
0: Nasz gość dnia w Radiu Nadzieja. Od poniedziałku do piątku o 9:30.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Co słychać na Mazowszu?
3: W każdy piątek o godzinie 13:40.
4: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
5: Praca daje siłę, niezależność i wiarę we własne możliwości. Jak wygląda codzienność osób z niepełnosprawnościami? Dlaczego aktywność zawodowa jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Poznaj inspirujące historie, ludzi i miejsca, które przełamują bariery. Gościem najbliższej audycji będzie Karolina Jałbrzykowska-Szabłowska z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
6: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.
3: Po reklamie.

0: Minęła 10:00, zapraszamy na wiadomości. A te przedstawi Bartek Święciński.
1: Stały Komitet Rady Ministrów zajmie się dziś projektami ustaw ograniczających wynagrodzenia medyków. Maszyniści zapowiadają na jutro ogólnopolski protest. Budowa Medioteki w Łomży coraz bliżej. To miał być koniec kominów płacowych i pracy na kilku etatach w służbie zdrowia. Projekty ustaw ograniczające wynagrodzenia i czas pracy medyków mają trafić dziś na stały Komitet Rady Ministrów. Reforma jest konsekwencją afery związanej z olbrzymimi zarobkami jednego z lekarzy bez specjalizacji w Stołecznym Szpitalu Południowym.
2: Będzie kontynuowana, zapewniała minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
3: My nie odraczamy reformy. Samo to, że projekty stają, czy zostały zgłoszone na SKRM, świadczy o tym, że będą poddane w tej chwili procesowi legislacyjnemu.
2: Pracodawcy i dyrektorzy szpitali, a nie lekarze, postulowali odroczenie wprowadzenia zmian, mówi rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Piotr Pisula.
4: Bo obawiali się tego, że to spowoduje katastrofę w szpitalach powiatowych.
2: W wyniku konsultacji wydłużono do 12 miesięcy vacatio legis dla projektów ustaw ograniczających zarobki i czas pracy lekarzy, co oznacza, że zmiany mają wejść w życie na początku 2028 roku, czyli już po wyborach parlamentarnych.
1: Relacjonowała Joanna Stankiewicz.
5: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Będą utrudnienia na kolei. Maszyniści zapowiadają na jutro ogólnopolski protest. W piątek pociągi będą pokonywać przejazdy kolejowe z bezpieczną prędkością 20 km na godzinę, przekazał prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce Leszek Miętek. Protest to reakcja na śmiertelny wypadek w Sokolnikach Suchych.
6: Zapewne będą jutro opóźnienia pociągów, pewnie nawet i duże. Natomiast uważamy, że lepiej jak będą te opóźnienia przez jeden dzień, niż mają ginąć kolejne ofiary na polskich torach.
1: Związkowcy domagają się pilnego podjęcia kroków w celu poprawy bezpieczeństwa na kolei. Wiceminister Sprawiedliwości Sławomir Pałka mówi, że powinny wzrosnąć grzywny za przestępstwa na przejazdach kolejowych. Resort pracuje nad zmianami w przepisach w trybie pilnym.
7: Same grzywny z kodeksu wykroczeń powinny być surowsze, bo 2000 zł w dzisiejszych czasach za nawet spowodowanie potencjalnie takiego zagrożenia, to nie jest wygórowana grzywna. Pamiętajmy, że mówimy o grzywnie maksymalnej, więc w konkretnej sytuacji to te grzywny mogłyby być niższe.
1: W wyniku zderzenia ciężarówki z pociągiem na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych jedna osoba zmarła, około 20 zostało rannych, w tym kilka ciężko. Po zderzeniu pociąg wykoleił się, wagony wypadły z szyn, a lokomotywa przewróciła się.
5: Najnowsze informacje z regionu.
1: Budowa Medioteki w Łomży coraz bliżej. Miasto wybrało już wykonawcę inwestycji, z którym podpisze umowę 23 września. Firma z Krakowa będzie miała czas do końca lutego 2028 roku, aby wykonać cały zakres prac związany z robotami budowlanymi. Budowa ruszy jeszcze w tym roku, mówi wiceprezydent Łomży Piotr Serdyński.
8: Najpóźniej w ciągu 2 tygodni od podpisania umowy zostanie przekazany plac budowy wykonawcy. Ten już sygnalizował gotowość do rozpoczęcia robót budowlanych, więc jestem przekonany, że cały ten proces będzie przebiegał sprawnie. Liczę na to, że też zostanę zaangażowane lokalne firmy, które często jako podwykonawcy są zaangażowani w wykonanie konkretnych branż. To zawsze też jest dodatkowy impuls gospodarczy dla naszego miasta. My ze swojej strony na pewno dopełnimy wszelkich formalności, obowiązków.
1: Po wykonaniu tego zamówienia zostanie ogłoszone odrębne postępowanie na zakup i dostawę wyposażenia obiektu. Cały proces związany z budową Medioteki ma zakończyć się do końca czerwca 2028 roku. W nowo otwartym miejskim żłobku w Kolnie wciąż są wolne miejsca. Placówka zapewnia najmłodszym profesjonalną opiekę, bezpieczne warunki oraz zajęcia wspierające ich rozwój. Rekrutacja nadal trwa, dlatego rodzice zainteresowani zapisaniem swoich pociech mogą składać zgłoszenia i bliżej zapoznać się z ofertą żłobka. Do skorzystania z dostępnych miejsc zachęca burmistrz Kolna Andrzej Duda.
9: Zainteresowanie jest, ale miejsca wolne mamy. Jeszcze jest około, jest pełna 40 dzieci, które będą uczęszczały na dzisiaj. Miejsc mamy na 60 dzieci, w związku z tym zachęcamy. Jeżeli rodzice zdecydują się, zachęcamy do wyboru naszego żłobka. Żłobek jest nowiutki, bardzo dobrze wyposażony. No jest to taka placówka na miarę XXI wieku. Warto przyjść, zobaczyć, obejrzeć, jak to wszystko będzie wyglądał.
1: Do placówki przyjmowane są dzieci od 20 tygodnia życia do ukończenia 3 lat. Żłobek dysponuje 60 miejscami, a jego funkcjonowanie przez najbliższe 3 lata zostanie wsparte kwotą PON blisko 2 milionów złotych z programu Aktywny Maluch.
0: Kolejne wiadomości na antenie Radia Nadzieja o godzinie 11, a my już teraz sprawdzamy szczegóły prognozy pogody.
5: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Deszczowo i pochmurnie przywitał nas ten czwartek, ale z każdą godziną coraz więcej przejaśnień na niebie. Maksymalnie dziś 19 stopni, ale w ciągu dnia nie ominą nas jeszcze przelotne opady deszczu.
5: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
10: Zapraszamy na reklamy.
5: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Praca daje siłę, niezależność i wiarę we własne możliwości. Jak wygląda codzienność osób z niepełnosprawnościami? Dlaczego aktywność zawodowa jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Poznaj inspirujące historie, ludzi i miejsca, które przełamują bariery. Gościem najbliższej audycji będzie Karolina Jałbrzykowska-Szabłowska z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
10: Po reklamie.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: Żal nocy, żal dni i niestety żal lata. Lato powoli mówi nam do zobaczenia, coraz krótsze wieczory, poranki też już z lekkim chłodem i wrzesień, który rozgościł się na dobre. Termometry pokażą dziś maksymalnie 21 stopni. W większości kraju niestety będzie pochmurno, nie tak pięknie jak wczoraj synoptyk IMGW. Dorota Pacocha mówi, że miejscami mogą pojawić się opady deszczu, co mogliśmy odczuć w naszym regionie już o poranku.
1: Głównie na wschodzie i północy występować będą słabe, przelotne opady deszczu. Na wschodzie może spaść do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura wyniesie od 17 do 21 stopni Celsjusza. Wiatr będzie przeważnie umiarkowany i porywisty i będzie wiał z kierunków zachodnich, a nad morzem porywy wiatru mogą sięgać do 60 km na godzinę.
0: Podczas kolejnych dni będzie utrzymywać się temperatura w województwie podlaskim od 17 do 19 stopni. Z kolei jutro więcej chmur, bez deszczu i na więcej promieni słońca możemy przygotować się dopiero w sobotę. Wtedy 19 stopni, niedziela też 19, ale temperatura odczuwalna to zaledwie 10 kresek.
2: Gramy twoją muzykę.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Uwaga! Mieszkańcy Małkini i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinii Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkinii Górnej.
0: Po reklamie.

A to jest czwartkowe przedpołudnie razem z Radiem Nadzieja w dobrym nastroju. Już za 3 minuty najnowsze wydanie wiadomości, ale wcześniej Ania Rusowicz.

0: Jest 11. Bartek Święciński przedstawi najnowsze wydanie wiadomości.
1: Pasażerowie nie mogą być zakładnikami protestujących, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Zdaniem Izby Gospodarczej konieczna jest kolejna rządowa interwencja na rynku paliw. Droga prowadząca do miejscowości Stare Duchny w gminie Śniadowo będzie wyremontowana. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział, że będzie dziś namawiał maszynistów do rezygnacji z protestu. Ich związek zawodowy chce, by od północy przez cały piątek pociągi jeździły w okolicach przejazdów kolejowo-drogowych z prędkością 20 km na godzinę. Szef resortu infrastruktury podkreślił, że pasażerowie nie mogą być zakładnikami protestujących.
2: Chcemy przedstawić to, że jest problem na przejazdach drogowo-kolejowych, ale nie możemy karać pasażerów. Zbyt długo pracowaliśmy nad tym, żeby zachęcić ludzi do podróżowania pociągami. Mamy naprawdę imponujące przyrosty liczby pasażerów, mamy nowoczesny tabor. Nie chciałbym, żeby przez tego typu protesty doszło do jakiegokolwiek paraliżu czy zniechęcenia Polaków do wybierania pociągu zamiast samochodu.
1: Zapowiadany protest to reakcja na wczorajszy wypadek. W wyniku zderzenia ciężarówki z pociągiem na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych jedna osoba zmarła, około 20 zostało rannych, w tym kilka ciężko.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Rekordowe ceny paliw uderzają przedsiębiorców. Jak alarmuje Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie, wydatki na paliwo pochłaniają zyski wielu firm i to nie tylko z branży transportowej, mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej.
4: Dramatyczny wzrost cen i jeszcze poważniejsze prognozy na kolejne dni powodują, że już teraz firmy zajmujące się na przykład handlem, usługami, produkcją spożywczą, a także chemią i przemysłem drastycznie obniżają progi opłacalności, bo potencjalny zysk zjadają im rosnące koszty paliwa.
1: Zdaniem Izby Gospodarczej konieczna jest kolejna rządowa interwencja na rynku paliw.
4: Rozumiemy, że sytuacja jest trudna ze względu na wojnę na Bliskim Wschodzie, ale na horyzoncie nie ma perspektyw uspokojenia, a bieżąca sytuacja uderza w polski transport, spedycję, logistykę, przemysł, handel i usługi, a ceny paliw będą niebawem mocno odbijać się na cenach podstawowych produktów.
1: Specjaliści Północnej Izby Gospodarczej zapowiadają przygotowanie rekomendacji dla rządu w tej sprawie. Propozycje mają trafić do premiera w najbliższych dniach.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Droga prowadząca do miejscowości Stare Duchny w gminie Śniadowo będzie wyremontowana. Chodzi o odcinek o długości blisko 1 km. Podpisano już umowę z wykonawcą remontu. To jednak nie jedyne inwestycje drogowe, które zostaną wykonane na terenie gminy Śniadowo, mówi wójt Rafał Pstrągowski.
5: Również zostanie wyremontowany także odcinek drogi w miejscowości Szczepankowo, jak również czwarty odcinek drogi, to w miejscowości Młynik, łącznie prawie 2,5 km. Wobec pewnego niedostatku środków zewnętrznych staramy się na miarę możliwości powiatu i gminy Śniadowo realizować ze środków własnych właśnie remonty dróg, te, które są najpilniejsze do realizacji, więc cieszy mnie to, mam nadzieję, że zgodnie z planem zostaną zrealizowane do końca tego roku.
1: Koszt remontu drogi do miejscowości Stare Duchny to blisko 700 tysięcy złotych. Inwestycja zostanie zakończona w ciągu 3 miesięcy.
3: Po więcej informacji zapraszamy na www.radionadzieja.pl.
1: Kolejne wsparcie dla klubów sportowych z budżetu województwa podlaskiego. Tym razem środki finansowe na realizację zadań publicznych w drugim półroczu otrzymało 8 klubów z powiatów łomżyńskiego, zambrowskiego, grajewskiego i kolneńskiego. Członek zarządu województwa Jacek Piorunek mówił o zasadach wsparcia dla klubów z regionu.
6: Zorganizowaliśmy 2 konkursy dla klubów funkcjonujących w naszym województwie i teraz rozstrzygnęliśmy drugi konkurs. Dzięki naszym finansom może trenować młodzież, mogą opłacić trenera, mogą finansować też infrastrukturę w zależności kto na co wydaje te pieniądze. Oczywiście wiele tych klubów ma też innych sponsorów, też dofinansowują powiaty i gminy, ale ten udział samorządu województwa podlaskiego jest znaczny i doceniany.
1: Prezes KS Śniadowo, która prowadzi sekcję piłki nożnej i siatkówki, Piotr Dryka, podkreśla, że bez dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego prowadzenie klubu byłoby bardzo trudne.
7: Dla naszego skądinąd małego klubu, chociaż jest to dwusekcyjny klub sportowy, od jakiegoś czasu jest piłka nożna i siatkówka. Bez tego dofinansowania funkcjonowanie by było naprawdę ciężkie. Z roku na rok coraz ciężej jest zdobywać środki od sponsorów. Te dofinansowanie jest przeznaczone na bieżące funkcjonowanie klubu, czyli wyjazdy, wynagrodzenia trenerów, infrastruktura. Bez tego nie byłoby to możliwe.
1: Wliczając ŁKS Łomża, który już wcześniej podpisał umowę dotacyjną, w drugiej edycji tegorocznego konkursu kluby z subregionu łomżyńskiego otrzymały blisko 700 tysięcy złotych dofinansowania.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: I sprawdzamy, co za oknem. Dość wietrznie, ale za to bez deszczu. Taka pogoda w tym momencie w większości naszego regionu. Na niebie więcej przejaśnień i tak będzie to wyglądało już do końca dnia, ale parasol i kaptur mogą się przydać, bo prognozowane są przelotne opady.
3: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
8: Zapraszamy na reklamy.
3: Praca daje siłę, niezależność i wiarę we własne możliwości. Jak wygląda codzienność osób z niepełnosprawnościami? Dlaczego aktywność zawodowa jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Poznaj inspirujące historie, ludzi i miejsca, które przełamują bariery. Gościem najbliższej audycji będzie Karolina Jałbrzykowska-Szabłowska z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
8: Po reklamie.

0: kolejne przejścia dla pieszych w Łomży zostaną lepiej doświetlone i to są bardzo dobre informacje. Zastępca prezydenta Piotr Serdeński podpisał umowę z wykonawcą zadania. W ramach inwestycji w 10 lokalizacjach zamontowanych zostanie 26 nowych słupów wraz z oprawami LED, a także 12 aktywnych znaków D6 z symbolem kroczącego ludzika, mówi Radiu Nadzieja wiceprezydent Piotr Serdeński.
1: Bezpieczeństwo pieszych jest dla nas jednym z priorytetów, dlatego konsekwentnie co roku wnioskujemy do wojewody podlaskiego o dofinansowanie właśnie na takie działania i w tym roku również udało nam się pozyskać dofinansowanie w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości a społecznych zachowań Razem Bezpieczniej w kwocie 120 tysięcy. Nowe bezpieczne przejścia powstaną przy ulicach Sikorskiego, Wojska Polskiego, Poznańskiej, Kazańskiej, Sybiraków i Rycerskiej.
0: Prace mają zostać zakończone do 30 listopada. To już trzeci etap działań miasta Łomża związanych z poprawą oświetlenia przejść dla pieszych. W poprzednich latach, przypomnijmy, w ramach tego projektu doświetlono przejścia w 15 lokalizacjach. A to jest Radio Nadzieja w czwartek, 20 minut po 11.

0: Leuven.
1: Sponsorem audycji jest pracownia języka francuskiego w Ostrołęce przy ulicy Witosa 3, oferująca kameralne zajęcia z języka francuskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szczegółowe informacje 500 622 307 oraz na www.francuski-ostrołęka.com.
2: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
3: Witam Państwa serdecznie. Pan Jarosław przeczytał, że Kamala Harris wybrała Tima Walza kandydatem. Czy można kogoś wybrać kandydatem? No właśnie, nie. Wybrać kogoś możemy na coś, a nie kimś. Nie można kogoś wybrać królem. Można go wybrać na króla. I od tej pory staje się on królem, został królem. I owszem, tu narzędnik już pasuje, ale nie można go wybrać królem. Wybrać na coś. No oczywiście możemy też wybrać do czegoś, do zarządu jakiegoś, do prezydium wybrać, wtedy do wybieramy. Czyli to wybrać, no w takim znaczeniu łączy się z konstrukcjami przyimkowymi. Wybrać na kandydata. Tu mamy też dodatkowy problem, bo czy można kogoś wybrać na kandydata? Czy można kogoś po prostu uczynić tym kandydatem? No, czy w ogóle można? Bo jeżeli wybieramy, to już jest wybrany, to już nie jest kandydat. A przed wyborem on dopiero był kandydatem. Czasami mówimy w takich sytuacjach o kandydatach na kandydata. Że jest kilku kandydatów i dopiero wybiera się kogoś na tego kandydata. Czy sam pan Walz będzie kandydował? On będzie kandydował niejako wespół z panią Harris. I dlatego też raczej, można powiedzieć, wybrała go, że jest jej kandydatem na wiceprezydenta. Prawdopodobnie o to by tutaj chodziło. Ale jeżeli już chcemy być z gramatyką w porządku, to mówmy, że wybrała na kogoś, na kandydata, choć możemy mieć wątpliwości, czy on rzeczywiście po tym wyborze już jest kandydatem. A nawiasem mówiąc, candidus to znaczyło po łacinie lśniąco-biały. W lśniąco-białe togi ubierano kandydatów do Senatu.
2: Słowo o słowie.
3: Pozdrawiam serdecznie.
2: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl.
1: Sponsorem audycji jest pracownia języka francuskiego w Ostrołęce przy ulicy Witosa 3, oferująca kameralne zajęcia z języka francuskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szczegółowe informacje 500 622 307 oraz na www.francuski-ostrołęka.com.

0: Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
3: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
2: Co?
3: A mleko i śmietanę kupiłeś?
2: Tak, mazurski smak.
3: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
2: Tak, mazurski smak.
3: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
2: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
4: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
5: Praca daje siłę, niezależność i wiarę we własne możliwości. Jak wygląda codzienność osób z niepełnosprawnościami? Dlaczego aktywność zawodowa jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Poznaj inspirujące historie, ludzi i miejsca, które przełamują bariery. Gościem najbliższej audycji będzie Karolina Jałbrzykowska-Szabłowska z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
1: Po reklamie.
6: To już 11.50 na naszych zegarach, punktualnie o godzinie 12.00 modlitwa Anioł Pański.

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie według.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
1: Święta
0: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Jan Paweł II. Pielgrzym pokoju.
3: Nie zatwardzajcie serc waszych. Jest to krzyk dzieci, kobiet, starców, uchodźców, skrzywdzonych, ofiar wojen, bezrobotnych. Biedni są także wśród nas. Ludzie bezdomni, żebracy, ludzie głodni, zgardzeni, zapomnieni przez najbliższych, przez społeczeństwo. Ludzie poniżeni i upokorzeni, ofiary różnych nalogów. Wielu z nich próbuje nawet ukryć swoją ludzką biedę, ale trzeba umieć ich dostrzec. Są także ludzie cierpiący w szpitalach, dzieci osierocone albo opuszczone przez rodziców, czy młodzież przeżywająca trudności i problemy swego wieku. Na świecie istnieją przejawy nędzy, które muszą wstrząsnąć sumieniami chrześcijan i przypomnieć im o pilnym obowiązku przeciwdziałania zarówno indywidualnego, jak i społecznego. Także dzisiaj otwierają się przed nami rozległe dziedziny, w których miłość Boża powinna być obecna przez działanie chrześcijan. Tak napisałem w ostatnim orędziu na Wielki Post. Chrystusowe dziś winno zabrzmieć z całą mocą w każdym sercu i uwrażliwić je na dzieła miłosierdzia.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być była

0: Zawodowo bez barier. Cykliczna audycja radiowa poświęcona aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. W każdy czwartek o godzinie 12:15.
1: A gościem dzisiejszej audycji jest pani Karolina Jałbrzykowska-Szabłowska, prezes zarządu Fundacji Aktywni w Pracy, a także przewodnicząca Społecznej Rady do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami w Łomży. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, pani redaktor, witam państwa.
1: Porozmawiamy o działalności Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta. Może wyjaśnijmy na początek naszym słuchaczom, czym w ogóle są Zakłady Aktywności Zawodowej.
2: Zakład Aktywności Zawodowej jest to taka jednostka, która jest stworzona przez organizatora. Jako Zakład Aktywności Zawodowej sam w sobie nie może istnieć bez właśnie wcześniej wspomnianego tego organizatora i organizatorem może być kilka podmiotów. Może być to fundacja, stowarzyszenie, gmina, powiat albo inna jednostka, która ma po prostu w statucie wpisaną działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
1: Ile osób pracuje w waszym zakładzie?
2: 150.
1: To jest imponująca liczba.
2: Tak, dla mnie też. Dla mnie też jest to duża liczba osób. Może tak trochę inaczej pod kątem tego, ilu osobom pomogliśmy i ilu osobom daliśmy możliwość podjęcia zatrudnienia, bo wiemy, że ciężko jest odnaleźć się osobom z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy. Więc ZAS też jest, będę tym skrótem się posługiwała.
1: Tak, bardzo proszę.
2: ZAS też jest taką właśnie takim miejscem, który docelowo ma wspierać te osoby, aby ewentualnie później, jak są te możliwości, pomóc odnaleźć się na otwartym rynku pracy.
1: Bo waszymi pracownikami są w większości osoby z niepełnosprawnościami.
2: Tak. To jest też założenie takiego ZAS-u, że ZAS przynajmniej musi mieć 70%, muszą stanowić osoby z niepełnosprawnościami i też jakby osoby z niepełnosprawnościami muszą mieć określone orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. W ZAS-ie mogą pracować osoby ze stopniem znacznym i tutaj jest bez względu na jednostkę, jakby chorobową, czy zapis na orzeczeniu i osoby ze stopniem umiarkowanym. I tutaj mamy jakby trzy głównie grupy, osoby z upośledzeniem umysłowym, chorobami psychicznymi i autyzmem.
1: I to nie jest takie zwyczajne miejsce pracy. Za chwilę porozmawiamy o tym, co jest produkowane, wytwarzane, bo to są pełnowartościowe produkty.
2: Jasne.
1: Oczywiście, ale otaczacie swoich pracowników kompleksową opieką.
2: Tak, tutaj jest takie

0: wsparcie w tej przestrzeni rehabilitacji społecznej i zawodowej. Tak, aspekt zawodowy, czyli wiadomo, praca, przyuczanie do tej pracy, podwyższanie umiejętności, kompetencji i ten aspekt społeczny, rehabilitacyjny, gdzie osoby też są wspierane przez zespół rehabilitacyjny, programowy, który indywidualnie do potrzeb dostosowuje tą rehabilitację. Są osoby, które w mniejszym stopniu potrzebują, bo na przykład są wysoko funkcjonujące, a po prostu niepełnosprawność zwyczajnie nie pozwala podjąć tego zatrudnienia, a są osoby, które bardzo potrzebują takiego jakby treningu umiejętności społecznych i tutaj jakby jest większe pole do popisu, że tak powiem.
1: Bo być może naszym słuchaczom ta rehabilitacja się kojarzy z takim wymiarem czysto fizycznym, a to jest bardzo szeroki aspekt społeczny, zawodowy.
0: Tak, przyjęło się bardzo u nas rehabilitacja, czyli kolejka i machanie rękoma i pani robi masaż. Natomiast u nas ten proces rehabilitacyjny dotyczy bardzo, tak jak pani redaktor wspomniała, tego szerokiego spektrum, czyli działamy kompleksowo, tak w stronę naszego uczestnika, pracownika. Jeżeli potrzebuje tutaj wsparcia psychologicznego, to mamy te wsparcie psychologiczne. Jeżeli potrzebuje wsparcia takiego bardziej społecznego, to też tutaj jakby działamy. Mówię, tak jak powiedziałam wcześniej, indywidualnie jest to dostosowywane do potrzeb danego pracownika. Nie działamy dla wszystkich tak samo, bo tak jak wszyscy lubimy różne rzeczy i tak samo dajemy możliwość wyboru, kto z czego chce korzystać.
1: A w czym się specjalizujecie?
0: My już długo, będzie zaraz pewnie 10 lat, zajmujemy się szyciem, czyli mamy tą szwalnię dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i cały czas szyjemy. Jest to szycie proste, dostosowane, tak jak powiedziałam, do naszych umiejętności, które posiadamy. Nie wymyślamy nie wiadomo jakich trudnych rzeczy, bo ta powtarzalność, ta cykliczność, systematyczność jest dobra dla wszystkich. Jest dobra dla osób, które lubią tą powtarzalność, ale też jest dobra dla nas, bo jesteśmy w stanie oszacować nasze moce przerobowe, że już tak powiem, językiem produkcyjnym oraz możliwości, jeżeli mamy jakieś zapytania o różnego typu zamówienia, zlecenia.
1: Powiedziała pani, że to są proste szycia, ale wydaje mi się, że maskotki to jest całkiem skomplikowana sprawa, jak sobie wezmę pod uwagę, jak one wyglądają, bo wiem, że też takie maskotki szyjecie, pluszaki.
0: Maskotki, pluszaki szyjemy, ale tutaj też jest grupa osób, która zajmuje się stricte zszywaniem tych elementów. Natomiast też duża jest grupa osób, która bierze udział przy obróbce tego materiału do zszycia, bo najpierw go trzeba przecież wykroić, wyciąć, dodatkowo te wszystkie...
1: Wypchać, bo to pluszak.
0: Tak, ale najpierw trzeba zszyć, dopiero później wypchać. Jeszcze jest haft, więc to jest naprawdę wieloetapowe zadanie, żeby to wszystko jakby połączyć.
1: Macie dużo zleceń?
0: Jest okej. Okay. Tak jakby tak standardowo jest to do naszych potrzeb. Oczywiście teraz mamy ten sezon urlopowy, czyli wiadomo, że to jest jakby troszkę obniżone. Natomiast jest zainteresowanie. Też ja zauważyłam, że coraz więcej osób mimo wszystko próbuje realizować jakieś zamówienia, zlecenia z tych podmiotów społecznych. Jeżeli teraz mamy te właśnie mocno projektowe jakieś rzeczy, gdzie jest ten aspekt, że możemy wydać te środki na jakieś rzeczy, czy gadżety reklamowe, bo często to w projektach jest wpisywane, to te osoby, te podmioty do nas się odzywają z zapytaniem i rzeczywiście z tego korzystają.
1: Jeśli chodzi o jakość, to są pełnowartościowe produkty, po prostu tak, jak może zamówić sobie każdy, na przykład przedsiębiorca do was się zgłosić, że chciałby swoje gadżety reklamowe i to jest ważne, żeby też to podkreślać.
0: Tak, brzmiało. Tak, my szyjemy z materiałów pierwszogatunkowych, nie to są żadne spady, odpady, czy pozyskane materiały od kogoś, które leżały gdzieś tam na magazynie po 50 lat, bo takie rzeczy też gdzieś tam się zdarzają. To są materiały, które są polskie, które są tkane w Polsce, kupujemy od polskiego producenta ze wszystkimi atestami jakości. Także tak jak najbardziej to wszystko jest jakby pełnowartościowe.
1: A co osobom z niepełnosprawnościami daje możliwość pracy w zakładzie?
0: Myślę, że to co nam. Po prostu sprawczość, samodzielność, godność, możliwość decydowania samemu o sobie. Jeżeli my mamy środki finansowe, to wiadomo, że inaczej możemy funkcjonować. I tutaj niczym się nie różnimy mówię, grupy społeczne, czy są z niepełnosprawnością, czy osoby pełnosprawne. Praca dla wszystkich jest jakby potrzebna, daje, może dla tych osób szczególnie jest taką motywacją do dalszego działania, do dalszego rozwijania, że ktoś jednak w nas wierzy, że daliśmy tą szansę, wyciągnęliśmy rękę.
1: Albo, że możemy czasem przyjść po pracy i ponarzekać, ale dzisiaj miałam ciężki dzień w pracy.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. I myślę, że to jest... Niczym się nie różnimy. Ja zawsze to też podkreślam, że jest ta sfera, że praca jest jakby taką sprawczym elementem, który może o nas po prostu też decydować.
1: No i niezależność finansowa to jest tak. Też chyba bardzo tak. ważne, bo tak. dodajmy, że w zakładzie się normalnie zarabia
0: tak.
1: pieniądze.
0: To normalnie jest, się zarabia pieniądze. To jest też bardzo ważny aspekt. Osoby, które posiadają innego typu świadczenia, bo to też jest bardzo ważne, te świadczenia zachowują. To nie jest tak, że praca, podjęcie pracy w ZAZ-ie jest równoznaczne z utratą renty czy innych tych świadczeń. Oczywiście wcześniej trzeba to zweryfikować, no ale u nas pracownicy posiadają te renty, takie, mówię, rodzinne, takie, które są przyznawane i z niczym to zupełnie nie koliduje.
1: No i jeszcze jedna rzecz, czyli przełamanie izolacji społecznej. Wy też jako Fundacja Aktywni w Pracy bardzo mocno pokazujecie, co robicie w mediach społecznościowych i chociażby też tym tę izolację społeczną pracowników przełamujecie.
0: Tak, na początku była duża bariera. Może nie duża, ale była bariera chęci występowania przed tą kamerą, w cudzysłowie. Natomiast później, jak zrobiliśmy trochę szumu wokół nas, to te osoby, które są częstymi gośćmi w tych naszych rolkach, one same chcą w nich uczestniczyć. Więc to też dla nas już to jest taki feedback, że tym też chcą się chwalić, że nie chcą się chować, że są osobami z niepełnosprawnościami i dobrze gdzieś tam pracujemy, bo jednak jest też jakieś tam takie przeświadczenie, że może nie powinnam się tym chwalić, że pracuję, a to przecież jest wszystko legalne. Te osoby, tak jak wspomniałam, są ubezpieczone, tak? Odprowadzane są składki ZUS-owskie. Jest umowa o pracę, więc to wszystko jest zgodne z prawem. Więc tutaj oni sami chcą się pokazywać, że są, że mają moc sprawczości, że dla mnie to jest najważniejsze, że chcą sami o sobie mówić.
1: Jeśli dziecko któregoś z naszych słuchaczy przyszło na świat w Łomży, to pewnie dostał taki kocyk w ramach tak. wyprawki od miasta i to też jest wasze dzieło.
0: Tak, to też jest nasze dzieło, które szyjemy już od kilku lat i się cieszymy, że mogliśmy cegiełkę taką przyłożyć do tego.
1: Cudu. A wasi pracownicy pochodzą z Łomży, czy nie tylko?
0: Nasi pracownicy są z Łomży i są z Zambrowa. Tak jak przenosiliśmy zakład z Zambrowa do Łomży, to część ekipy, która dojeżdżała, dalej pracuje. I jest jakby, no ale tutaj jakby dwa te elementy. Jest kilka osób, ale to naprawdę 4-5 osób, które dojeżdża spoza Łomży, a tak to wszyscy są praktycznie mieszkańcami Łomży i Zambrowa.
1: A w jaki sposób państwo wspiera zakłady aktywności zawodowej? To jest duże wsparcie?
0: Tak, bo tutaj jeżeli chodzi o te środki, które my otrzymujemy, no to w większości są to środki pozyskane ze środków województwa i ze środków PFRON, bo bez nich ogólnie ZAZ-y w Polsce by nie miały możliwości się utrzymywać. Także tutaj są te jakby wspierania. ZAZ-y mają taki obowiązek, że te 10%, które pozostaje, muszą sami sobie wypracować. I to jest takie nasze zadanie. Natomiast tutaj jest duże wsparcie. Natomiast wiadomo, że to się wszystko zmienia, bo rośnie nam płaca minimalna, to też nam zaburza algorytmy, bo nie jest to tak rozliczane w czasie 1:1, tylko z bardzo dużym opóźnieniem i mimo tego opóźnienia my musimy znaleźć środki na to, żeby to wszystko pokrywać.
1: A w jaki sposób pracowników poszukujecie?
0: Głównie rekrutacja jest prowadzona w social mediach albo na naszej stronie internetowej, ale też bardzo szybko ta poczta pantoflowa mimo wszystko działa. Też jest ta kwestia, że my osoby z niepełnosprawnościami mamy taką rekrutację ciągłą. Jeżeli że ktoś ma adekwatny stopień orzeczenie do tego, aby podjąć zatrudnienie w ZAZ-ie, no to jakby ta osoba się do nas zgłasza i jest zapisywana na listę osób oczekujących, bo często też tak się zdarza, że tak jak w tym momencie mamy kolejkę osób, które czekają. My też jakby pracowników tutaj nie zwalniamy. Musi coś się zadziać, żeby te miejsce się znalazło, albo osoba odchodzi z różnych względów, albo umiera, bo takie też są przypadki i o tym też trzeba mówić. I wtedy jest to miejsce, że ta osoba, albo trzecia opcja, że zwiększamy zatrudnienie pod koniec roku na rok następny. I to są trzy możliwości takie,
1: czyli
0: które się wydarzają.
1: Wręcz macie większą listę chętnych niż miejsc.
0: Tak.
1: Czyli tak naprawdę tych zakładów aktywności zawodowej jest cały czas za mało w regionie?
0: Myślę, że tak. Myślę, że tak w ogóle otwartości na osoby z niepełnosprawnościami w pracy. Bo myślę, żeby gdyby były miejsca otwarte przedsiębiorcy na zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami, to śmiało te osoby, które są w ZAZ-ie, ja nie wierzę wszyscy, bo na pewno nie wszyscy, ale część by miała łatwiejszą ścieżkę do tego, żeby podjąć te zatrudnienie. A z tego względu, że jest brak takich możliwości, brak chęci, brak miejsc dostosowanych do tych niepełnosprawności.
1: No właśnie, bo może ci przedsiębiorcy obawiają się, będą musiał dostosować,
0: tak.
1: Pracownik będzie krócej pracował, nie wiem jak to będzie, jak się ułożą te relacje.
0: Dokładnie, a tutaj jest kwestia tego, że jeżeli chodzi często o aspekty finansowe, no to te aspekty finansowe też są refundowane. Stanowiska pracy też są dostosowywane z różnych źródeł do miejsca pracy dla danego pracownika z niepełnosprawnością, że tak powiem, więc jest ta możliwość. Myślę, że bardziej chodzi o te bariery, przepraszam, społeczne. Także jednak mimo wszystko obawiamy się dalej, jak to wpłynie na pracę naszego zespołu, czy ten pracownik będzie wydajny, czy ja za niego będę płacił, a mimo wszystko nie otrzymam tej pracy adekwatnie wykonanej. Myślę, że to są, tak jak wielokrotnie gdzieś tam powtarzam, że tą mentalność, którą jeszcze mamy, to nam jeszcze bardzo dużo brakuje do takiej świadomości.
1: A wy też tą otwartością próbujecie te stereotypy przełamywać i te bariery gdzieś tam likwidować.
0: Tak, tak. No, jeżeli jednak jest taka okazja, żeby o tym mówić i żeby to pokazywać i żeby to nagłaśniać, to trzeba to robić. Może zawsze gdzieś tam komuś się uzmysłowi, że jest trochę inaczej. Często też organizujemy dni otwarte w ZAZ-ie, więc jest możliwość taka, że i przychodzą do nas oczywiście osoby, które są zainteresowane zatrudnieniem w ZAZ-ie, ale są też przedsiębiorcy, którzy przychodzą i patrzą, jak my funkcjonujemy i są zdziwieni, jak to wszystko jest zrobione, bo część sobie wyobraża, że my tam sobie, nie wiem, siedzimy, dziubiemy i jesteśmy w jakimś pomieszczonku, a to jest prawdziwa hala produkcyjna, taka jak w każdym innym przedsiębiorstwie i niczym się tutaj nie różnimy, tylko może jak ktoś wejdzie, zobaczy kilka osób na wózkach, a tak na dobrą sprawę, na pierwszy rzut oka, to nie widać żadnej różnicy.
1: I na tym naszą dzisiejszą rozmowę musimy zakończyć. Moimi Państwa gościem była pani Karolina Jałbrzykowska-Szabłowska, prezes Zarządu Fundacji Aktywni w Pracy. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
2: Zawodowo bez barier. Cykliczna audycja radiowa. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Za nami rozmowa z cyklu audycji Zawodowo bez barier. Przypomnę tylko, że wszystkie te rozmowy są dostępne na naszej stronie radionadzieja.pl, ale my nie zwalniamy tempa. Już za kilka chwil radiowa kronika województwa podlaskiego.

0: Kronika Województwa Podlaskiego.
1: Katarzyna Polewko, zapraszam. Ruszył kolejny nabór wniosków o stypendia za wyniki w nauce skierowane do uczniów i uczennic szkół zawodowych województwa podlaskiego. Wsparcie finansowe czeka na tych, którzy nie tylko wykażą się dobrą średnią, ale będą jednocześnie wyróżniać się podczas nauki przedmiotów zawodowych. Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorm wyjaśnił, jakie wymagania muszą spełnić podlascy uczniowie, aby otrzymać stypendium.
2: Stypendia, które teraz w tym naborze można otrzymać, są to stypendia 7000 zł. Otrzyma je 400 uczniów. Aby móc je otrzymać, trzeba mieć średnią 4,6 oraz mieć z dwóch przedmiotów zawodowych najwyższą ocenę, czyli ocenę bardzo dobrą. Jest to niezwykle ważny instrument, który wspiera naszych uczniów w szkołach zawodowych. Nam również zależy na tym, aby tych uczniów w szkołach zawodowych było jak najwięcej, ponieważ te szkoły dzięki funduszom europejskim mają wspaniałe centra kształcenia praktycznego, centra kształcenia zawodowego i pozwalają naszym młodym mieszkańcom uzyskać zawód, który będzie im pozwalał w sposób pełny satysfakcji realizować się w dorosłym życiu.
1: O szczegółach programu stypendialnego mówił dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku Hubert Ostapowicz.
3: Termin składania wniosków upływa z końcem miesiąca. Wnioski składane są do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Stypendia są za wyniki w nauce w szczególności, ale one są też po coś. Mamy do czynienia z pewną transakcją wiązaną. Podpisujemy umowę z młodym człowiekiem, uczniem, uczennicą szkoły zawodowej. Wypłacamy te stypendium, ale w ratach. Najpierw jest to połowa kwoty, a później za opracowanie pewnych rozwiązań, za pracę indywidualną bądź zbiorową, za zaangażowanie wypłacimy kolejną część.
1: Oprócz tego ponad 32 tysiące uczniów szkół podstawowych oraz szkół prowadzących kształcenie zawodowe zostanie objętych nowym projektem pod tytułem Popularyzacja Szkolnictwa Zawodowego w Województwie Podlaskim, w ramach którego swoje kompetencje będą mogli również podnieść doradcy zawodowi i nauczyciele. Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk podkreślił, że trzeba propagować możliwość nauki zawodu wśród uczniów zastanawiających się nad wyborem swojej ścieżki.
4: My zawsze staramy się wskazywać, że wartością i taką perspektywą na swoje dorosłe życie jest kształcenie zawodowe. 15 lat temu Ministerstwo Edukacji prowadziło taki projekt właśnie związany z promocją kształcenia zawodowego pod hasłem Szkoła Zawodowa Szkołą Pozytywnego Wyboru. Minęło kilkanaście lat i my dzisiaj znowuż musimy podejmować działania, które pokazują, że szkoła zawodowa, szkoła branżowa, technikum nie jest szkołą drugiego wyboru.
1: Założenia projektu obejmują rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych oraz wdrożenie strategii promocji szkół zawodowych w 50 placówkach. Realizacja potrwa do 2029 roku.
0: To jest radiowa kronika województwa podlaskiego.
1: To szansa na rozwój, podjęcie pracy i większą samodzielność osób z niepełnosprawnościami. 1 000 000 zł trafi do 10 zakładów aktywności zawodowej działających w województwie podlaskim. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na zakup samochodów, dodatkowe wyposażenia oraz inwestycje poprawiające warunki pracy osób ze szczególnymi potrzebami. Jak podkreślał marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym, ZAZ-y to miejsca, które dają osobom z niepełnosprawnościami możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym.
2: Niezwykle ważnych podmiotów, które pozwalają osobom z niepełnosprawnościami pracować, działać, rozwijać. Ja bardzo dziękuję Państwu za tą niezwykle ważną i wrażliwą społecznie działalność, która na pewno jest wymagająca, też daje wiele satysfakcji. Cieszę się, że tych miejsc na mapie województwa jest coraz więcej. Jestem zawsze pod wielkim wrażeniem, jak osoby z niepełnosprawnościami w tych właśnie zazach mogą robić niezwykle ważne i pożyteczne rzeczy.
1: Zakłady aktywności zawodowej mają być także krokiem w kierunku pełnej samodzielności zawodowej, wskazywała Edyta Kądzior, dyrektor Podlaskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Jako instytucja wspierająca osoby z niepełnosprawnością cieszę się, że w naszym województwie powstają kolejne ZAZ-y. Za każdym takim pracownikiem z niepełnosprawnością idą środki fundacji i z Urzędu Marszałkowskiego i z PFRON-u. Ponadto jest to szansa dla tych osób na zaistnienie na rynku pracy. Tutaj też mogę śmiało powiedzieć z perspektywy PFRON-u, że takie osoby rzeczywiście z zakładów aktywizacji zawodowej trafiają na otwarty rynek pracy. Takie praktyki, doświadczenia też mają miejsce. Są to bardzo bardzo zaangażowani pracownicy.
1: Dofinansowanie otrzymały zakłady m.in. w Hajnówce, Suchowoli, Sokółce, Krzyżewie i Białymstoku. Wśród dofinansowanych ZAZ-ów jest także łomżyńska Argenta, działająca w branży szwalniczej i zatrudniająca 150 osób z niepełnosprawnościami. Obecnie w Podlaskiem funkcjonuje 12 zakładów aktywności zawodowej. Samorząd województwa przeznaczył dotychczas ponad 74 miliony złotych na rozwój tego typu placówek.
0: To jest radiowa kronika województwa podlaskiego.
1: Samorząd województwa podlaskiego wspiera także rozwój sportu. Na ten cel w drugim półroczu tego roku trafi 4 miliony złotych. Dotacje zostaną wykorzystane na szkolenia, organizację zawodów oraz promocję sportu. Tym razem środki trafiły do klubów z powiatów suwalskiego i augustowskiego, o czym mówił członek zarządu województwa podlaskiego Bogdan Dyjuk.
4: Cieszę się, że możemy tutaj spotkać się z klubami Suwałk, z klubami z Augustowa, w tym jednym szczególnie mi tak bliskim, UKS Centrum Augustów. Cieszę się, że wspieramy wasze rozgrywki, szkolenia i udział właśnie w tych rozgrywkach ligowych. Życzę powodzenia.
1: Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz dziękował władzom województwa za wspieranie sportu w mieście.
6: Jak mamy takie potrzeby duże, to żeby je zaspokoić i żeby te nasze kluby mogły rozwijać się i prowadzić właściwe szkolenie sportowe z dziećmi młodzieżowymi, to są potrzebne oczywiście środki finansowe. Rolą samorządu jest wspieranie tej działalności sportowej i jeżeli to robimy wspólnie, razem, to wszystkim nam łatwiej. Dlatego też chciałbym serdecznie podziękować władzom województwa podlaskiego za wspieranie rozwoju suwalskich klubów. My jako miasto dokładamy swoją cegiełkę.
1: Dotacje otrzymały takie kluby jak Wigry Suwałki, Polonia Raczki, Suwalski Klub Badmintona, Sparta Augustów oraz Uczniowski Klub Sportowy Centrum Augustów.
0: Mecenasem Kroniki Radiowej jest województwo podlaskie.
7: Więcej informacji na www.podlaskie.eu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.
0: Po reklamie.

0: Jest 13, to czas na wiadomości, a te przedstawi Wiktoria Małż.
1: Będą surowsze kary dla kierowców, zapowiada Ministerstwo Infrastruktury. Jedna z dróg powiatowych w Nowogrodzie zostanie przebudowana. Kolejne przejścia dla pieszych w Łomży zostaną lepiej oświetlone. Na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów Ministerstwo Infrastruktury przedstawi gotowy projekt zaostrzenia przepisów dotyczących wykroczeń na przejazdach kolejowo-drogowych, zapowiedział szef resortu Dariusz Klimczak. To pokłosie serii wypadków, do których doszło na przejazdach. Kierowcy, którzy wjadą na czerwonym świetle czy przy opuszczających się rogatkach, stracą prawo jazdy. Dariusz Klimczak wskazał, że jest też druga opcja.
2: Druga sprawa, która jest w uzgodnieniu z ministrem sprawiedliwości, to co...
1: Wczoraj doszło do poważnego wypadku w okolicy miejscowości Przysucha. Wiodący pociąg relacji Lublin-Szczecin uderzyła ciężarówka. Jedna osoba zginęła, a około 20 zostało rannych. Wcześniej doszło do kilku innych wypadków na przejazdach, których sprawcami z reguły byli zawodowi kierowcy.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: 1,5-kilometrowy fragment drogi powiatowej na odcinku ulic 11 listopada i Miastkowskiej w Nowogrodzie zostaną rozbudowane. Co więcej, całość kosztów inwestycji, czyli ponad 13 milionów złotych, pokryje Ministerstwo Infrastruktury. Starosta łomżyński Lech Szabłowski mówił o znaczeniu drogi, która zostanie wyremontowana.
4: Ulica Miastkowska i ulica 11 listopada, tutaj przebiegające przez miasto Nowogród, można powiedzieć, że taki szkielet drogowy samego miasteczka, jeśli chodzi o drogi powiatowe. Zakres robót to 1550 metrów, ale wchodzimy również z tą inwestycją w dwie drogi wojewódzkie. Przebudowujemy rondo na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką przebiegającą tutaj przez Nowogród. Oprócz tego będzie wybudowana również odcinek ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej.
1: Zakres prac będzie bardzo szeroki.
4: Jezdnia o szerokości 7 metrów, obciążenie ruchem KR5, czyli bardzo, bardzo nośna droga. Cała infrastruktura podziemna będzie przebudowana, czyli sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna również, sieć energetyczna. Będą wybudowane nowe chodniki, nowe ścieżki rowerowe. To, co najważniejsze, to estetyka, dobra komunikacja, bezpieczna komunikacja, ale również, czy może w szczególności, odwodnienie dużej części Nowogrodu poprzez właśnie budowanie kanalizacji deszczowej.
1: Wykonawcą przebudowy drogi będzie firma BIT Projekt. Inwestycja ma zostać zakończona do listopada 2027 roku.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Zlekceważenie tych zaleceń może mieć duże konsekwencje. Kobiety planujące ciążę i spodziewające się dziecka powinny odstawić alkohol, apelują organizatorzy kampanii Ciąża bez alkoholu. Jak podkreślają, tylko całkowita abstynencja chroni przed spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych.
5: Upośledzony rozwój fizyczny, czasem cechy dystrofii twarzy, a także zaburzenia centralnego układu nerwowego i mózgu. To objawy FAST, czyli spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych. W Polsce występują u dwojga dzieci na 100, a przyczyną jest picie alkoholu przez kobietę w ciąży, mówi dr Bogusława Bukowska, dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.
6: Alkohol przenika przez łożysko, powodując często nieodwracalne zmiany.
5: Nawet kieliszek wina czy piwo, każda dawka alkoholu jest toksyczna, dodaje pediatra dr Elżbieta Głuszczak-Idziakowska z BUM-u.
7: Nie znamy ani bezpiecznej dawki alkoholu, ani nie ma bezpiecznego czasu ciąży, gdzie kobieta mogłaby spożyć alkohol.
5: FAST można zapobiec. Wystarczy tylko nie pić w ciąży, a także w okresie jej planowania. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
1: Kolejne przejścia dla pieszych w Łomży zostaną lepiej oświetlone. Zastępca prezydenta Piotr Sardyński podpisał umowę z wykonawcą zadania. W ramach inwestycji w 10 lokalizacjach zamontowanych zostanie 26 nowych słupów wraz z oprawami LED oraz 12 aktywnymi znaków D6 z symbolem kroczącego ludzika, mówi wiceprezydent miasta.
8: Bezpieczeństwo pieszych jest dla nas jednym z priorytetów, dlatego konsekwentnie co roku wnioskujemy do wojewody podlaskiego o dofinansowanie właśnie na takie działania i w tym roku również udało nam się pozyskać dofinansowanie w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości a społecznych zachowań Razem Bezpieczniej w kwocie 120 tysięcy. Nowe bezpieczne przejścia powstaną przy ulicach Sikorskiego, Wojska Polskiego, Poznańskiej, Kazańskiej, Sybiraków i Rycerskiej.
1: Prace mają zostać zakończone do 30 listopada 2026 roku. To już trzeci etap działań miasta Łomża związanych z poprawą oświetlenia przejść dla pieszych. W poprzednich latach w ramach tego projektu doświetlono przejścia w 15 lokalizacjach.
0: Kolejne wiadomości na naszej antenie punktualnie o godzinie 14, a my już teraz sprawdzamy prognozę pogody.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A dziś za oknem mniej przyjemniejsza odsłona września, dość pochmurno, wietrznie, z temperaturą maksymalną 19 stopni. Do końca tygodnia niewiele w pogodzie się zmieni, jutro podobnie 18 kresek.
3: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
9: Zapraszamy na reklamy.
3: Bezpieczeństwo nie jest przypadkiem. To wynik doświadczenia, dyscypliny i zaufania. Kuguar. Profesjonalna ochrona osób, mienia i obiektów. Nowoczesne systemy monitoringu, szybkie reakcje, wyszkolony personel. Jesteśmy tam, gdzie potrzebna jest pewność i spokój. Dla Ciebie, dla Twojej firmy, dla Twojego bezpieczeństwa. Kuguar. Zawsze czuwamy. Zawsze bezpieczni. Zapraszamy do kontaktu. Kuguar. Ulica Wojska Polskiego 119 w Łomży.
10: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny. Roll Mlecz.
11: Od nas rzecz jasna. Znaczy się od mleczarzy.
12: Co słychać na Mazowszu?
13: W każdy piątek o godzinie 13.40.
12: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
9: Po reklamie.
0: Godzinę 13 muzycznie zaczynamy z Natalią Kukulską.

0: To duet, który chyba wszyscy znają. Edyta Bartosiewicz i Krzysztof Krawczyk na antenie Radia Nadzieja. Już w sobotę Łomża stanie się gospodarzem święta 18. Dywizji Zmechanizowanej. Obchody Żelaznej Dywizji rozpoczną się o godzinie 10. Mszą świętą w łomżyńskiej katedrze zaprasza do udziału kapitan Natalia Fiedoruk, oficer prasowy 18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego.
1: Nasz łomżyński 18. Pułk Logistyczny jest jednostką bezpośrednio podległą pod tą dywizję. W związku z czym święto dywizji będzie hucznie obchodzone w naszym mieście. O godzinie 11.30 zapraszamy wszystkich na uroczysty apel oraz defiladę pododdziałów i sprzętu wojskowego na Placu Niepodległości. Następnie 12.30 piknik wojskowy.
0: W programie pikniku oczywiście znajdą się między innymi pokazy nowoczesnego wyposażenia i uzbrojenia, spotkania z żołnierzami czy koncert orkiestry wojskowej. Przypominamy, początek pikniku o godzinie 12.30.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali te reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
0: Po reklamie.

0: Jest czwartek, 10 dzień września, punktualnie godzina 14. Zapraszam na wiadomości, które przedstawi Wiktoria Małż.
1: Za wcześnie na podawanie konkretów mówią eksperci o rozmowach MON z delegacją z USA. Maszyniści apelują o poprawę bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania 32-letniego mężczyzny, który zgubił się w lesie. Amerykańska delegacja jest z wizytą w Polsce i sprawdza miejsca, gdzie w przyszłości mogliby na stale działać amerykańscy żołnierze. Na razie nie znamy efektów tych rozmów, nie dziwi to ekspertów sektora obronnego. Marek Świerczyński uważa, że za wcześnie na podawanie konkretów. Specjalista wskazuje, że na ogłoszenie decyzji, gdzie konkretnie i jakie amerykańskie siły pojawią się w Polsce, przyjdzie nam poczekać jeszcze kilka tygodni.
2: My jesteśmy w trakcie procesu, czy też oczekiwania na wynik tego procesu, który nie jest tak szybki i być może nie przyniesie tak oczywistych decyzji w tak krótkim czasie, jak nasz rząd by tego oczekiwał. Termin zarysowany sojusznikom przez Pentagon to jest początek listopada na wydanie, ale już po wyborach, tak, połówkowych w Stanach Zjednoczonych, na wydanie przez Pentagon rekomendacji. Pytanie, czy w tych rekomendacjach od razu znajdzie się jakieś jednoznaczne wskazanie, czy może wybór opcji.
1: Amerykanie prowadzą objazd po Polsce nie tylko po to, aby wskazać lokalizację pod przyszłą bazę, ale także dlatego, że nasz kraj zabiega o budowę centrum serwisowego dla rakiet PAK-3.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Mają ze sobą po kilka, czasem kilkanaście wypadków. W końcu przychodzi taki, po którym się załamują. Maszyniści od dawna apelują o poprawę bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Od początku roku doszło w całym kraju do ponad 130 wypadków i kolizji z udziałem pociągów. Jak mówi jeden z maszynistów, coraz częściej zastanawiają się, czy wrócą do domów.
4: Maszynista za sterami rozpędzonego pociągu, gdy widzi przeszkodę na torach, może tylko wcisnąć hamulec i czekać. Bartosz Ciećka pociągi prowadzi od 14 lat. Ma za sobą dwa wypadki. Jak mówi, stresuje go każdy mijany przejazd kolejowy.
5: Są sytuacje, gdzie kierowcy potrafią się zatrzymać przed pociągiem i nagle ruszyć, wjechać na przejazd. Są też sytuacje, gdzie widzimy z oddali, że ten samochód troszeczkę pędzi i też nie wiem do końca, czy zdąży się zatrzymać, czy nie. Każda taka sytuacja budzi w nas, wiadomo, jakiś lekki stres i niepokój. Potrafi gdzieś tam lekko podnieść ciśnienie, włos się jeździ na głowie. To jest nieodłączny element, z którym się zmagamy niemal codziennie.
4: Mimo dobrego wyszkolenia i doświadczenia, każde zdarzenie na torach zostawia piętno.
5: Każdy wypadek jest indywidualny. Znam przypadki maszynistów, którzy mieli kilka wypadków śmiertelnych i pracowali, że tak powiem, normalnie, a kolejny wypadek spowodował u nich takie traumy i przeżycia wewnętrzne, gdzie niestety musieli zrezygnować z zawodu.
4: Jutro, by podkreślić, jak trudna jest sytuacja, maszyniści mają skrzyżowania z drogami pokonywać z prędkością 20 km na godzinę.
1: Relacjonowała Aneta Łuczkowska.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania 32-letniego mężczyzny, który zgubił się w jednym z kompleksów leśnych. W działaniach poszukiwawczych uczestniczył przewodnik psa służbowego wraz ze swoim przyjacielem. To właśnie czworonożny funkcjonariusz po około godzinie poszukiwań doprowadził przewodnika do zaginionego mieszkańca powiatu wysokomazowieckiego. O szczegółach mówił młodszy aspirant Kinga Wlazło z Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem.
6: Zaginięcie 32-latka zostało zgłoszone dyżurnemu Komendy Powiatowej Policji Wysokim Mazowieckim przez jego rodzinę. Z przekazanych informacji wynikało, że mężczyzna od około doby miał znajdować się w lesie, bo nie był w stanie sam z niego wyjść. Policjanci niezwłocznie rozpoczęli działania. W poszukiwania zaangażowany został między innymi przewodnik psa służbowego. Już po około godzinie pies doprowadził swojego przewodnika w głąb lasu, gdzie znajdował się zaginiony 32-latek. Mężczyzna natychmiast trafił pod opiekę medyków, którzy zabrali go do szpitala.
1: Gdy już zgubimy się w lesie, należy zachować spokój i zadzwonić do rodziny oraz na numer alarmowy 112, który działa nawet podczas braku zasięgu. Najbliższy weekend można spędzić kreatywnie i twórczo. Muzeum Skansen Kurpiowski imienia Adama Chętnika w Nowogrodzie ponownie zaprasza na spotkanie z cyklu Soboty i Niedziele z twórcami ludowymi. Tym razem uczestnicy poznają tajniki tradycyjnego haftu myszenickiego. Warsztaty poprowadzi twórczyni ludowa Halina Pokora z Wykrotu. Zachęca do udziału kierownik działu upowszechniania i edukacji Ewa Białczak.
7: Nie trzeba umieć haftować. Wystarczy trochę chęci, cierpliwości i ciekawości, bo wszystkiego będzie można nauczyć się na miejscu, krok po kroku. Świetna okazja, żeby nie tylko zobaczyć kurpiowskie rękodzieło, ale samemu spróbować je stworzyć. Przyjdźcie do nas, usiądźcie przy wspólnym stole, weźcie igłę i nić do ręki i spędźcie z nami kilka godzin w prawdziwym kurpiowskim klimacie.
1: W sobotę zajęcia skierowane są do dzieci, natomiast dzień później do dorosłych. Spotkania odbędą się od godziny 14 do 17. Udział jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy.
3: Dobrej pogody życzy sponsor – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Co za oknem? Raz słońce, raz deszcz, raz pochmurno, raz przejaśnienia. Taka dzisiaj właśnie pogoda w kratkę. 19 stopni to temperatura maksymalna, na jaką dzisiaj można liczyć. Jutro podobnie, chociaż będzie więcej chmur, więcej, czego będzie więcej? Będzie wyższa temperatura, drodzy Państwo. To chciałam powiedzieć, możemy liczyć na 19, 20 do 21 stopni, więc nieco cieplej niż dzisiaj.
3: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
8: Zapraszamy na reklamy.
3: Bezpieczeństwo nie jest przypadkiem. To wynik doświadczenia, dyscypliny i zaufania. Kuguar. Profesjonalna ochrona osób, mienia i obiektów. Nowoczesne systemy monitoringu, szybkie reakcje, wyszkolony personel. Jesteśmy tam, gdzie potrzebna jest pewność i spokój. Dla Ciebie, dla Twojej firmy, dla Twojego bezpieczeństwa. Kuguar. Zawsze czuwamy. Zawsze bezpieczni. Zapraszamy do kontaktu. Kuguar. Ulica Wojska Polskiego 119 w Łomży.
8: Po reklamie.

0: Dności. Boleśnie przekonała się o tym 69-latka z powiatu łomżeńskiego, która łącznie przekazała oszustom, uwaga, 140 tysięcy złotych. Jak mówi Urszula Brulińska z łomżeńskiej komendy, poszkodowana zgłosiła się na komendę wczoraj.
1: Kobieta poinformowała policjantów, że pod koniec ubiegłego roku za pośrednictwem internetu znalazła atrakcyjną ofertę proponującą szybki i łatwy zysk bez wychodzenia z domu. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego po kilku dniach skontaktował się z nią telefonicznie mężczyzna podający się za pracownika biura inwestycyjnego i przedstawił jej ofertę inwestycji w akcje znanej firmy paliwowej, po czym niemal natychmiast namówił ją do wykonania pierwszego przelewu w kwocie 700 zł, co też kobieta zrobiła.
0: Po kilku dniach zadzwonił do niej inny mężczyzna, przedstawił się jako analityk giełdowy i zaoferował pomoc w otwieraniu i zamykaniu transakcji.
1: 69-latka postępowała zgodnie z jego instrukcjami. Kobieta podczas rozmów telefonicznych cały czas informowana była o wciąż rosnących zyskach. W trakcie kolejnych rozmów mężczyzna podający się właśnie za analityka polecił 69-latce zwiększenie częstotliwości i zwiększenie kwot tych wpłat. Proponowane działania miały pomóc w większym i szybszym zysku. Kobieta ślepo wierząc rozmówcom wzięła kredyt w banku, aby móc dalej inwestować. Coraz to większe kwoty wpłacała poprzez wpłatomaty lub przekazem pocztowym na podawane przez analityków konta.
0: W środę kobieta usłyszała wreszcie, że może wypłacić rzekomo zgromadzone 78 tysięcy dolarów. Aby tego dokonać, musiała jednak najpierw opłacić podatek w wysokości 19 tysięcy złotych. Dopiero gdy kobieta udała się do banku, by wystąpić o kolejną pożyczkę, zrozumiała, że padła ofiarą oszustwa.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Uwaga! Mieszkańcy Małkinii i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinii Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkinii Górnej.
0: Po reklamie.

0: codziennie w dobrym nastroju.
1: Spędzacie Państwo czwartkowe popołudnie razem z Radiem Nadzieja. Przed nami Godzina Wiary, fragment dzienniczka świętej siostry Faustyny, koronka do Miłosierdzia Bożego, a następnie katolicki serwis informacyjny. Niech to będzie spokojne, miłe popołudnie. Katarzyna Polewko, dziękuję za dziś i do usłyszenia jutro o poranku.
2: Noce pełne szaleństwa, wciąż pamiętam nieprzytomne ranki. Do przemilczenia bałem się powiedzieć, pierwsze kocham, łatwiej było uciec, gdy ktoś krzyczał zostań i tak gonię wiatr. Bez końca zmieniam sens w żart,

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego, przez ciebie, jako przez te hostie przyjdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

Głęboka cisza zalewa mi duszę. Ani jedna chmurka nie zasłania mi słońca. Oddaję się całkowicie pod promienie tego słońca. Niech jego miłość dokona we mnie całkowitej przemiany. Chcę z tych rekolekcji wyjść świętą i mimo wszystko, co jest pomimo nędzy mojej, chcę zostać świętą i ufam, że miłosierdzie Boże i z takiej nędzy, jaką jestem, może uczynić świętą, bo przecież mam dobrą wolę. Mimo wszystkich porażek chcę walczyć jak dusza święta i chcę postępować jak dusza święta. Niczym się nie będę zniechęcać, jak się nie zniechęca dusza święta. Chcę żyć i umierać jak dusza święta, wpatrzona w Ciebie, Jezu, na krzyżu rozpięty, jako na wzór, jak mam postępować. Szukałam przykładów wokoło siebie i nie znajdowałam dostatecznych i zauważyłam, że opóźniała się świętość moja. Lecz od tej chwili utkwiłam wzrok w Ciebie, Chryste, wodzu mój najlepszy. Ufam, że pobłogosławisz wysiłkom moim.

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zabieramy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, tu jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. W najbliższy poniedziałek w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży rozpoczną się rekolekcje kapłańskie. Spotkanie potrwa do środy, a poprowadzi je kardynał Robert Sarach, pochodzący z Gwinei, były prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, mówi ksiądz Janusz Aptacy, wikariusz biskupi do spraw duszpasterstwa ogólnego diecezji łomżyńskiej.
2: W dniach od 14 do 16 września tego roku będzie gościł w Łomży kardynał Robert Sarach, emerytowany prefekt Kongregacji do spraw Kultu Bożego, Dyscypliny Sakramentów. W tych dniach będzie prowadził rekolekcje dla księży diecezji łomżyńskiej z racji też przeżywanego przez nas jubileuszu stulecia diecezji. Serdecznie proszę wszystkich słuchaczy o modlitwę w intencji księży naszych diecezji do łączności duchowej.
1: Natomiast jutro kardynał Robert Sarach będzie przewodniczył mszy świętej w Myszyńcu o godzinie 17. Kardynał Robert Sarach przed konklawę w 2025 roku, zwołanym po śmierci papieża Franciszka, był powszechnie wymieniany przez watykanistów oraz media jako jeden z głównych kandydatów do objęcia stolicy Piotrowej.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Papież Leon XIV podczas środowej audiencji generalnej w Watykanie apelował o obronę godności każdego człowieka. Podkreślił, że traktowanie ludzkiego ciała jak przedmiotu, którym można dysponować, narusza godność ludzką.
3: La riduzione del corpo a oggetto.
1: Sprawdzanie ciała do roli przedmiotu, którym można dowolnie dysponować, jest zawsze zaprzeczeniem godności osoby. Nasz świat wzywa nas w sposób szczególny do podtrzymania godności osoby ludzkiej. Papież Leon XIV wezwał wiernych do dalszych wysiłków na rzecz ochrony ludzkiej godności i praw z niej wynikających. Jak ocenił, jest to jedno z najważniejszych wyzwań w historii ludzkości. Zwracając się do Polaków, papież nawiązał do trwających dożynek. Podziękował rolnikom za ich pracę i modlił się o opiekę nad ich rodzinami oraz gospodarstwami.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: W najbliższą sobotę w Niepokalanowie odbędzie się ogólnopolskie spotkanie dzieci. Rozpocznie się mszą świętą o godzinie 11 pod przewodnictwem biskupa łowickiego Wojciecha Osiala. Organizatorzy przygotowali bogaty program duchowy i integracyjny. Do udziału w spotkaniu zapraszają sami najmłodsi.
4: Przyjdźcie do Niepokalanowa na 10 ogólnopolskie spotkanie dzieci. W sobotę 12 września będzie dużo dobrej zabawy, rycerskie szlaki, koncert mocny w duchu, konkursy, dmuchańce, hot dogi. A to wszystko przy Maryi.
1: W tym roku patronem spotkania jest święty Antoni. Wszyscy uczestnicy otrzymają również pamiątkowe figurki świętego. Na wydarzenie można się zgłaszać poprzez formularz na stronie Rycerzyka Niepokalanej.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza Jezus powiedział do swoich uczniów: powiadam wam, którzy słuchacie, miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie i wy im czyńcie. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego za to nie spodziewając się. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego, ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarą dobrą, ubitą, utrzęsioną, wypełnioną ponad brzegi, wsypią w zanadrze wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wymierzycie.
2: Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. Tak się kończy dzisiejsza perykopa Ewangelii. Spróbujmy się zastanowić nad tym, czy nie jest tak w naszym życiu, że my chcielibyśmy, by inni stosowali wobec nas pewną miarę. Nazwijmy ją miarą serdeczności, grzeczności, życzliwości, hojności, otwartości czy wyrozumiałości, a jednocześnie my sami w odniesieniu do innych często bywamy dalecy od podobnej postawy. Tak łatwo nie chcemy przebaczyć. Nosimy w sercu urazę, gniew, nie okazujemy serca, bywamy opryskliwi. A przecież wszelkie dobro, budowanie pokoju, właściwych międzyludzkich relacji, wszelką przemianę świata, jak mówimy, na lepsze, trzeba zacząć od siebie samych. Jeśli naszym pragnieniem będzie świat pełen pokoju, sami musimy wnosić pokój w nasze międzyludzkie relacje. Jeśli chcemy świata prawdziwej miłości, musimy sami kochać innych. Jeśli sami chcemy świata, w którym byłoby obecne przebaczenie, prawdziwa ludzka dobroć, serdeczność, to my sami musimy te wartości wnosić w świat, wnosić swoje kontakty z bliskimi, w codzienne sytuacje. Wtedy będziemy mieli nadzieję, że też inni, dostrzegając dobro przez nas realizowane i rozumiejąc wartość takiej postawy, takiego postępowania, będą odmierzać taką samą miarą, czyli w podobny sposób będą postępować.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: Flash regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. 1,5-kilometrowy fragment drogi powiatowej na odcinku ulic 11 listopada i Miastkowskiej w Nowogrodzie zostaną rozbudowane. Co więcej, całość kosztów inwestycji, czyli 13 700 000 zł, pokryje Ministerstwo Infrastruktury. Starosta Łomżiński Lekszabłowski mówił o znaczeniu drogi, która zostanie wyremontowana.
2: Ulica Miastkowska i ulica 11 listopada, tutaj przebiegające przez miasto Nowogród, można powiedzieć, że taki szkielet drogowy samego miasteczka, jeśli chodzi o drogi powiatowe. Zakres robót to 1550 metrów, ale wchodzimy również z tą inwestycją w dwie drogi wojewódzkie. Przebudowujemy rondo na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką przebiegającą tutaj przez Nowogród. Oprócz tego będzie wybudowana również odcinek ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej.
1: Wykonawcą przebudowy drogi będzie firma BIT Projekt. Inwestycja ma zostać zakończona do listopada przyszłego roku. Budowa Mediateki w Łomży coraz bliżej. Miasto wybrało już wykonawcę inwestycji, z którym podpisze umowę 23 września. Firma z Krakowa będzie miała czas do końca lutego 2028 roku, aby wykonać cały zakres prac związany z robotami budowlanymi. Budowa ruszy jeszcze w tym roku, mówi wiceprezydent Łomży Piotr Strodyński.
3: Najpóźniej w ciągu 2 tygodni od podpisania umowy zostanie przekazany plac budowy wykonawcy. Ten już sygnalizował gotowość do rozpoczęcia robót budowlanych, więc jestem przekonany, że cały ten proces będzie przebiegał sprawnie. Liczę na to, że też zostaną zaangażowane lokalne firmy, które często jako podwykonawcy są zaangażowani w wykonanie konkretnych branż. To zawsze też jest dodatkowy impuls gospodarczy dla naszego miasta. My ze swojej strony na pewno dopełnimy wszelkich formalności, obowiązków.
1: Po wykonaniu tego zamówienia zostanie ogłoszone odrębne postępowanie na zakup i dostawę wyposażenia obiektu. Cały proces związany z budową Mediateki ma zakończyć się do końca czerwca 2028 roku. Droga prowadząca do miejscowości Stare Duchny w gminie Śniadowo będzie wyremontowana. Chodzi o odcinek długości blisko 1 kilometra. Podpisano już umowę z wykonawcą remontu. To jednak nie jedyne inwestycje drogowe, które zostaną wykonane na terenie gminy Śniadowo, mówi wójt Rafał Pstrągowski.
4: Również zostanie wyremontowany także odcinek drogi w miejscowości Szczepankowo, jak również 4. odcinek drogi to w miejscowości Młynik. Łącznie prawie 2,5 kilometra. Wobec pewnego niedostatku środków zewnętrznych staramy się na miarę możliwości powiatu i gminy Śniadowo realizować ze środków własnych właśnie remonty dróg, te, które są najpilniejsze do realizacji. Więc cieszy mnie to, mam nadzieję, że zgodnie z planem zostaną zrealizowane do końca tego roku.
1: Koszt remontu drogi do miejscowości Stare Duchny to blisko 700 tysięcy złotych. Inwestycja zostanie zakończona w ciągu 3 miesięcy. Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania 32-letniego mężczyzny, który zgubił się w jednym z kompleksów leśnych. W działaniach poszukiwawczych uczestniczył przewodnik psa służbowego wraz ze swoim przyjacielem. To właśnie czworonożny funkcjonariusz po około godzinie poszukiwań doprowadził przewodnika do zaginionego mieszkańca powiatu wysokomazowieckiego. O szczegółach mówi młodszy aspirant Kinga Wlazło z Komendy Powiatowej Policji Wysokim Mazowieckiem.
5: Zaginięcie 32-latka zostało zgłoszone dyżurnemu Komendy Powiatowej Policji Wysokim Mazowieckim przez jego rodzinę. Z przekazanych informacji wynikało, że mężczyzna od około doby miał znajdować się w lesie, bo nie był w stanie sam z niego wyjść. Policjanci niezwłocznie rozpoczęli działania. W poszukiwania zaangażowany został m.in. przewodnik psa służbowego. Już po około godzinie pies doprowadził swojego przewodnika w głąb lasu, gdzie znajdował się zaginiony 32-latek. Mężczyzna natychmiast trafił pod opiekę medyków, którzy zabrali go do szpitala.
1: Policjantka przypomina, aby zadbać o swoje bezpieczeństwo przed wybraniem się do lasu. Rozpoczyna się sezon grzybobrania i wiele osób wybiera się do lasu w poszukiwaniu grzybów. Warto pamiętać, że nawet dobrze znany teren może stać się przyczyną utraty orientacji. Gdy już zgubimy się w lesie, należy zachować spokój i zadzwonić do rodziny oraz na numer alarmowy 112, który działa nawet podczas braku zasięgu. W nowo otwartym miejskim żłobku w Kolnie wciąż są wolne miejsca. Placówka zapewnia najmłodszym profesjonalną opiekę, bezpieczne warunki oraz zajęcia wspierające ich rozwój. Rekrutacja nadal trwa, dlatego rodzice zainteresowani zapisaniem swoich pociech mogą składać zgłoszenia i bliżej zapoznać się z ofertą żłobka. Do skorzystania z dostępnych miejsc zachęca burmistrz Kolna Andrzej Duda.
6: Zainteresowanie jest, ale miejsca wolne mamy. Jeszcze jest około niespełna 40 dzieci, które będą uczęszczały na dzisiaj. zachęcamy do wyboru naszego żłobka. Żłobek jest nowiutki, bardzo dobrze wyposażony. No jest to taka placówka na miarę XXI wieku.
1: Do placówki przyjmowane są dzieci od 20 tygodnia życia do ukończenia 3 lat. Żłobek dysponuje 60 miejscami, a jego funkcjonowanie przez najbliższe 3 lata zostanie wsparte kwotą blisko 2 milionów złotych z programu Aktywny Maluch. Uwaga na oszustów finansowych, którzy grasują w mediach społecznościowych i czyhają na nasze oszczędności. Boleśnie przekonała się o tym 69-latka z powiatu łomżyńskiego, która łącznie przekazała oszustom 140 tysięcy złotych. Jak mówi Urszula Brulińska ze zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Łomży, poszkodowana zgłosiła się na komendę wczoraj.
0: Kobieta poinformowała policjantów, że pod koniec ubiegłego roku za pośrednictwem internetu znalazła atrakcyjną ofertę proponującą szybki i łatwy zysk bez wychodzenia z domu. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego po kilku dniach skontaktował się z nią telefonicznie mężczyzna podający się za pracownika biura inwestycyjnego i przedstawił jej ofertę inwestycji w akcje znanej firmy paliwowej, po czym niemal natychmiast namówił ją do wykonania pierwszego przelewu w kwocie 700 zł, co też kobieta zrobiła.
1: Po kilku dniach zadzwonił do niej inny mężczyzna, przedstawił się jako analityk giełdowy i zaoferował pomoc w otwieraniu i zamykaniu transakcji.
0: 69-latka postępowała zgodnie z jego instrukcjami. Kobieta podczas rozmów telefonicznych cały czas informowana była o wciąż rosnących zyskach. W trakcie kolejnych rozmów mężczyzna podający się właśnie za analityka polecił 69-latce zwiększenie częstotliwości i zwiększenie kwot tych wpłat. Proponowane działania miały pomóc w większym i szybszym zysku. Kobieta ślepo wierząc rozmówcom wzięła kredyt w banku, aby móc dalej inwestować. Coraz to większe kwoty wpłacała poprzez wpłatomaty lub przekazem pocztowym na podawane przez analityków konta.
1: W środę kobieta usłyszała wreszcie, że może wypłacić rzekomo zgromadzone 78 tysięcy dolarów. Aby tego dokonać, musiała jednak najpierw opłacić podatek w wysokości 19 tysięcy złotych. Dopiero gdy 69-latka udała się do banku, by wystąpić o kolejną pożyczkę, zrozumiała, że padła ofiarą oszustwa. Najbliższy weekend można spędzić kreatywnie i twórczo. Muzeum Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika w Nowogrodzie ponownie zaprasza na spotkanie z cyklu Sobotę i Niedzielę z twórcami ludowymi. Tym razem uczestnicy poznają tajniki tradycyjnego haftu myszynieckiego. Warsztaty poprowadzi twórczyni ludowa Halina Pokora z Wykrotu. Do udziału zachęca kierownik działu upowszechniania i edukacji Ewa Białczak.
7: Świetna okazja, żeby nie tylko zobaczyć kurpiowskie rękodzieło, ale samemu spróbować je stworzyć. Przyjdźcie do nas, usiądźcie przy wspólnym stole, weźcie igłę i nić do ręki i spędźcie z nami kilka godzin w prawdziwym kurpiowskim klimacie.
1: W sobotę zajęcia skierowane są do dzieci, natomiast dzień później do dorosłych. Spotkania odbędą się w godzinach od 14 do 17. Udział jest bezpłatny, obowiązują zapisy.
8: Flash regionu.

0: Nasz gość dnia w Radiu Nadzieja od poniedziałku do piątku o 9:30.
1: I raz jeszcze witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Doktor Ireneusz Żuchowski, rektor Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży, jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Dzień dobry, panie rektorze.
2: Dzień dobry, witam radiosłuchaczy, witam panią redaktor i witam cały zespół realizujący audycję.
1: I pozdrawiamy serdecznie, bo dzięki nim można nas nie tylko słuchać, ale również oglądać. Mamy prawie połowę września, a to oznacza, że powrót w mury uczelni coraz bliżej. Rekrutacja trwa, ale do tej pory jesteście zadowoleni z tego zainteresowania nauką w waszej uczelni?
2: Tak, jesteśmy zadowoleni, nawet bym powiedział bardziej, bo jak na ten moment mamy chętnych kandydatów więcej jak w ubiegłym roku, więc to jest dobry prognostyk na nowy rok akademicki i z tego trzeba się cieszyć.
1: Rolnictwo? Jest tym kierunkiem, który wzbudza największe zainteresowanie, czy niekoniecznie?
2: No, rolnictwo niekoniecznie, bo największe zainteresowanie pielęgniarstwo, ale rolnictwo odbudowuje się konsekwentnie od 3 lat, coraz większe nabory odnotowujemy. W tej chwili mamy już około 50 kandydatów zapisanych, ale także, co cieszy, budownictwo, które też bardzo ładnie

0: inżynierskich, a na rolnictwie szczególnie, to rzeczywiście to jest bardzo dobry wynik, bym powiedział, bo wiele uczelni ma problem w ogóle ze zrekrutowaniem jednej grupy na rolnictwo. To, co kiedyś było jeszcze bardzo popularne, dzisiaj już nie jest takie popularne. No my jesteśmy w regionie typowo rolniczym, a szerzej bym powiedział, tu gdzie funkcjonuje bardzo rozbudowany agrobiznes, bo przecież to nie tylko samo rolnictwo, bo ci, którzy u nas studiują rolnictwo, to trafiają do tej szeroko rozumianej branży agrobiznesu. I potrzeba nie tylko rolników, którzy będą prowadzili gospodarstwa rolne, ale te osoby znajdują pracę także właśnie w otoczeniu rolnictwa, bo tam też trzeba specjalistów z rolnictwa.
1: Ale panie rektorze, tak sobie myślę głośno, że co się dzieje z tym rolnictwem, że takie uczelnie na przykład jak SGGW, które przez wiele lat była to uczelnia wiodąca, a dzisiaj no trudno jest zrekrutować i tych chętnych jest coraz mniej.
0: Znaczy to pewnie wiele czynników ma na to wpływ. My mamy chętnych na studia niestacjonarne, co jest takim normalnym dzisiaj podejściem młodych ludzi, bo chcą pracować i chcą studiować. A uczelnie te duże, publiczne przede wszystkim rekrutują na studia stacjonarne. A to nie do końca wszystkim odpowiada ta forma studiowania już współcześnie, bo nie pozwala w pełni pracować, szczególnie w regionach. Kiedyś do tych dużych miast zjeżdżali się studenci z dużego obszaru Polski. Dzisiaj no mamy tą ofertę na studia niestacjonarne. To daje szersze możliwości i tak powinno być. A druga rzecz jest taka, że samo rolnictwo z racji konsolidacji jest postrzegane jako taka branża, która potrzebuje mniej pracowników, ale to jest niezrozumienie, to co ja mówię. Może mniej w gospodarstwach rolnych, bo dzisiaj nie ma tak dużo zapotrzebowania na przykład w dużych gospodarstwach rolnych. Kiedyś to były państwowe, dzisiaj prywatne duże gospodarstwa mamy, tam nie zatrudnia się dużo pracowników, ale bardzo duże zapotrzebowanie na specjalistów rolnictwa jest w branży agrobiznesu, w tym całym otoczeniu, które obsługuje rolnictwo. I tutaj myślę, że w naszym regionie sporo osób to rozumie.
1: A sytuacja geopolityczna i w ogóle teraz, w tym momencie, w jakim jest rolnictwo i te problemy, o których cały czas słyszymy, wpływają na zainteresowanie kierunkiem i kształceniem?
0: Ja myślę, że to ma, jeżeli ma wpływ, to niewielki ze względu na to, że no, my tu żyjemy z rolnictwa i musimy się tego trzymać, tak? Jak jeśli mówię o województwie chociażby, czy i województwach ościennych, to jest główne rolnictwo i wszystko, co z tego wynika, bo przecież bez rolnictwa nie ma tych spółdzielni mleczarskich, które mamy, tak potężnych, i odwrotnie, bez spółdzielni to rolnictwo, nie ma tego rolnictwa, tej hodowli krów nie ma, prawda? Więc to wszystko musi się trzymać i jesteśmy w regionie, w województwie typowo mleczarskim. Przecież te problemy różnego rodzaju z cenami zawirowania na rynku mleka mamy przez całą transformację. Są lata bardzo dobre, są lata słabsze. Na rynkach światowych się to dość dynamicznie zmienia, a jednak dzięki konsolidacji i dzięki uporowi i dzięki właśnie inwestowaniu i w te spółdzielnie, i w gospodarstwa rolne przez rolników, to wszystko funkcjonuje. Proszę zobaczyć, dzisiaj wczoraj rozmawiałam z rolnikiem.
1: I co mówił?
0: I mówi tak, mówi, no jeszcze niedawno dostawałem za mleko 3 złote, dzisiaj dostaję 1,80 zł, tak? Ale nie mówił, że on będzie likwidował te krowy, bo on już jest świadomy tego, że na rynku tak może być, że dzisiaj będzie słabo, ale za pół roku, za rok może być znowu dobrze i jest na to prawdopodobnie przygotowany, że takie sytuacje mogą wystąpić.
1: No, właśnie, tak jest, bo racjonalnie patrząc, to trzeba być przygotowany na takie sytuacje. Trzeba mieć jakąś poduszkę finansową, zabezpieczenie w momencie, tak kiedy jest. Są te czasy, że tak powiem, tłuste, jest, a nie te chudsze.
0: Stado zlikwidować to można jednym ruchem, tylko odbudować później. To nie jest takie proste w przypadku akurat produkcji mleka, prawda?
1: A w czasie rekrutacji czujecie oddech konkurencji? Uczelnie ze sobą konkurują o każdego studenta?
0: I konkurują, ale my bardziej stawiamy na współpracę, bo to dla nas jest ważniejsza współpraca. Oczywiście to jest tak, ja zawsze jak spotykam się z młodymi ludźmi, mówię, że mam świadomość, że przecież nie wszyscy przyjdą do nas. Ta decyzja tak i tak zapada w głowie młodego człowieka, albo może w porozumieniu z rodzicami czasami.
1: I chyba też wcześniej.
0: I wcześniej pewnie w wielu przypadkach. W związku z tym ta konkurencja jest, oczywiście, ale jeżeli ktoś chce studiować, nie wiem, zarządzanie, to on nie przyjdzie do nas na rolnictwo. Jak ktoś chce studiować rolnictwo,

0: no to nie będzie szukał uczelni, która oferuje pedagogikę na przykład, prawda? No to jest jednak, myślę, że proces dużo bardziej złożony, skomplikowany i oczywiście my możemy takim niezdecydowanym, ci, czego nie wiedzą, pokazywać drogę, pokazywać, że studia inżynierskie to jest to, a nie jakieś, powiedzmy, na przykład humanistyczne, bo dają większe możliwości pracy, ale jeżeli ktoś jest humanistą i będzie chciał, to przecież nikt go od tego nie odwiedzie.
1: A otwierając, tworząc ten kierunek jak pielęgniarstwo czy budownictwo, spodziewaliście się takiego zainteresowania?
0: Znaczy, to też proszę zobaczyć, to nie jest tak, że to jest cały czas tak dobrze. Były lata, gdzie było bardzo mało chętnych na budownictwo i na pielęgniarstwo. Teraz mamy zwiększone zainteresowanie, co cieszy.
1: Zakładając, w pielęgniarstwie też płoce poszły.
0: Tak, jak zakładaliśmy te kierunki, to oczywiście z nadzieją na to, że będzie to zainteresowanie, bo robiliśmy to po dość dokładnym rozeznaniu rynku i rzeczywiście po uruchomieniu w pierwszych latach to zainteresowanie było spore. Później na przykład to budownictwo, bo to jest taki ciekawy przypadek, później zainteresowanie budownictwem spadało systematycznie, co zresztą było też widać w szkołach ponadpodstawowych, w technikach też ta liczba uczniów spadała, ale okazuje się, że od 2-3 lat zaczyna się coś zmieniać i także w technikach odbudowuje się zainteresowanie budownictwem i my to czujemy też właśnie jako uczelnia, rekrutując większą liczbę osób na budownictwo.
1: Ogólnie odbudowuje się też potrzeba i rozumienie tego, jak ważne jest kształcenie w takim konkretnym zawodzie?
0: Myślę, że tak, szczególnie w takich zawodach, które mają dają konkretne umiejętności, są zawodami inżynierskimi i dają perspektywę na przyszłość, na dobry zawód, tak?
1: Ja pamiętam swoje czasy, to wiodącym kierunkiem była administracja. Wielu moich znajomych studiowało administrację.
0: Przedwczoraj miałem okazję być na spotkaniu Rady Gospodarczej przy prezydencie miasta Łomża i była pani dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy i właśnie mówiła, że w zasadzie największą grupą absolwentów, którzy rejestrują się w Urzędzie Pracy, to są absolwenci kierunku administracja, bo nie ma dla nich pracy. Nie ma problemu z absolwentami innych kierunków, nawet tych, które są w Łomży, ale także i spoza Łomży. Inżynierskich absolwentów Urząd Pracy nie ma, bo oni są rozchwytywani, oni mają pracę, już na studiach znajdują pracę najpóźniej, bo bardzo często przychodząc na studia już mają pracę, tylko awansują po drodze, ale jeżeli nie mają pracy, to znajdują tą pracę w czasie studiów. U nas 99% studentów pracuje, naszych studentów, więc my nie musimy szukać im pracy, my tylko im dajemy dodatkowe, dajemy im jeszcze kompetencje, umiejętności, staramy im się wyposażać ich w takie kompetencje, które będą rozszerzały ich patrzenie na świat.
1: I to powinno dać do myślenia tym, którzy stoją przed wyborem tej swojej ścieżki studenckiej, ścieżki zawodowej. Rekrutacja u was cały czas trwa, więc jeśli ktoś jest zainteresowany, to może się jeszcze zgłaszać.
0: Oczywiście, że tak, zapraszamy, rekrutacja trwa, a oczywiście trzeba myśleć o tym, bo trzeba mieć świadomość, no, że ograniczoną mamy liczbę miejsc w administracji publicznej. No, w urzędach nie ma zapotrzebowania na pracowników,
1: nie wszyscy będą za biurkiem.
0: A małe, średnie, duże przedsiębiorstwa z naszego regionu, miasta Łomży, subregionu łomżyńskiego i województwa podlaskiego i ościennych poszukują cały czas fachowców.
1: I wy to widzicie na przykładzie swoich absolwentów.
0: Dokładnie, tak.
1: Więc rekrutacja trwa. Przyszły tydzień będzie na waszej uczelni bardzo, bardzo intensywne. Rozpoczynacie konferencję we wtorek już, jak dobrze pamiętam.
0: Tak jest. Bardzo intensywny tydzień. Pierwsza konferencja, międzynarodowa konferencja Paradygmaty w naukach o zarządzaniu. To jest konferencja cykliczna, już 11, którą organizujemy co 2 lata. Na zainteresowanie, znowu rekord zainteresowania. I to mówię w takim wydźwięku, jakbym był niezadowolony, ale nie, to bardzo cieszy, bo mamy uczestników z wszystkich ważnych ośrodków akademickich z Polski. Mamy bardzo dużo uczestników z kilkunastu uniwersytetów z Ukrainy. Mamy uczestników z Uniwersytetu w Nitrze w Słowacji, z Uniwersytetu w Murcji z Hiszpanii. Mamy pan profesor przyjeżdża z Uniwersytetu w Bonn, Niemcy, tak przyjeżdżają panie profesor ze Stanów Zjednoczonych, pani profesor jedna z Teksasu, druga z Pensylwanii, więc tych uczestników jest bardzo dużo, to co cieszy, że ta konferencja jest postrzegana. My, proszę zauważyć, nie mamy kierunku zarządzanie, a konferencja ma tytuł Paradygmaty w naukach o zarządzaniu, ale to jest konferencja dotykająca problematyki zarządzania w różnych branżach, dziedzinach życia. Mamy bardzo dużo uczestników, chociażby z Uniwersytetu Kaliskiego, gdzie tutaj problematyka zarządzania i bezpieczeństwa w ogóle będzie poruszana. W związku z tym to cieszy, że dostrzegany jest taki ośrodek jak Łomża, jak nasza uczelnia, że tutaj chętnie przyjeżdżają profesorowie z wielu, wielu uczelni i z Polski, i z Europy, i ze świata i chcą z nami się spotykać, rozmawiać, dyskutować, bo to jest istotne, abyśmy w tej obszarze nauki także byli widziani i mieli swoje miejsce.
1: To robi wrażenie, kiedy słuchałam, jacy goście będą u was na waszej uczelni, nawet z USA. Tak, to nie są takie puste słowa Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych, tylko zatem cały czas idą konkretne spotkania, konkretne konferencje, wyjazdy.
0: Pracujemy nad tym cały czas. Tego nie widać na co dzień, bo to jest taka mrówcza, codzienna praca, ale ta praca powoduje, że jesteśmy rozpoznawani, że ci ludzie chcą z nami współpracować. Efektem tego ze Słowacji, chociażby mówiłem kilka tam spotkań naszych temu o projekcie z sztucznej inteligencji międzynarodowym, ale powiem w drugą stronę, proszę zauważyć, tak, ja wtedy zaproponowałem, napisaliśmy projekt z kilku uczelni europejskich, mieliśmy zespół badawczy, a teraz zostałem zaproszony do projektu z tak zwanej Środków Wyszehradzkich, Czwórki Wyszehradzkiej, gdzie Uniwersytet Słowacki przygotował projekt i między innymi partnerem jest nasza uczelnia. Zostaliśmy zaproszeni, już dostałem informację, że projekt uzyskał dofinansowanie. Będziemy prowadzili dalej badania w małych i średnich przedsiębiorstwach w Europie właśnie z Uniwersytetem Słowackim i partnerami tego projektu. Tylko się cieszyć.
1: To są sukcesy.
0: No tak.
1: To są sukcesy.
0: To jest efekt po prostu pracy takiej codziennej i kontaktów i tego, że zawsze jesteśmy do dyspozycji, jak partnerzy zagraniczni czegoś potrzebują, to my odpowiadamy na to, ale i to działa później w drugą stronę, bo widzą w nas po prostu partnerów.
1: Ale widocznie dobrze im się z wami współpracuje, no tak,
0: wiarygodny partner jest na wagę złota, prawda?
1: Konferencja, o której przed momentem mówiliśmy z panem rektorem, to jest wtorek i środa, ale w czwartek tak kolejne wydarzenia.
0: Wtorek i środa Paradygmaty w Tykocinie, bo tutaj mamy to stałe miejsce od kilku lat i tam pokazujemy województwo podlaskie. I jeszcze tylko powiem, bo muszę podziękować za wsparcie i województwu podlaskiemu, bo jest głównym partnerem konferencji. Muszę podziękować Spółdzielni Mleczarskiej Piątnica, złotemu partnerowi naszej konferencji, Agrocentrum, firma nas wspiera, Grupa Polskie Składy Nawozowe także nas wspiera, za to dziękuję, bo to muszę powiedzieć, ale za chwilę właśnie kończymy w środę konferencję i w czwartek, piątek mamy na naszej uczelni, w murach naszej uczelni kolejną konferencję, która jest podsumowaniem dużego europejskiego projektu finansowanego z programu Erasmus+, ze środków centralnych, to w skrócie TERA, taki program, generalnie projekt dotyczył mikropoświadczeń w rolnictwie regeneratywnym, wypracowany szereg rezultatów pracy intelektualnej, narzędzi przygotowanych do wykorzystania przez różne uczelnie. Zjeżdżają się nasi partnerzy z wielu krajów i będziemy prezentowali efekty tej konferencji, będziemy pokazywali, jak można to wykorzystać, czym to się je. Mamy zaproszonych oprócz naszych studentów, pracowników, oczywiście wszystkich zapraszamy zainteresowanych i interesariuszy, jeżeli ktoś z państwa jest, to zapraszamy, otwarte drzwi, każdy może przyjść, posłuchać. Będą także, zaprosiliśmy, już potwierdzili nam dyrektorzy z kilku szkół, uczniowie techników rolniczych, ze szkół rolniczych, więc myślę, że to jest takie też ważne, bo mikropoświadczenia to jest stosunkowo stosunkowo nowy temat, w Polsce, w Unii Europejskiej trochę już bardziej wdrażany, plus rolnictwo regeneratywne. No dzisiaj zmiany klimatu, no to na to wszystko musimy odpowiadać i to trzeba, i do tego trzeba się przygotować, trzeba edukować rolników, jak to robić, w jaki sposób uzyskiwać kompetencje, żeby później móc sobie radzić z problemami, które mamy na co dzień.
1: A w tym rozpoczynającym się już za moment tak naprawdę nowym roku akademickim wasi studenci będą mieli okazję wyjechać do innych krajów.
0: No i właśnie, zanim zaczną zajęcia, to już przygotowane mamy dwie mobilności.
1: Czyli jeszcze przed nauką.
0: Tak, jeszcze przed nauką, bo 22 września wylatują dwie grupy. Jedna grupa wylatuje na 2 tygodnie. To są studenci rolnictwa, logistyki i budownictwa. Oni lecą, to jest grupa 34 osoby, więc bardzo duża. Lecą na 2-tygodniowy staż do Salonik w ramach projektu Upskilling i to jest projekt realizowany w ramach tak zwanego FERS-u, czyli Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego. I tutaj ta grupa będzie zdobywać doświadczenie w firmach greckich, patrzeć jak tam się to wszystko odbywa, jak te firmy funkcjonują, żeby móc pewne doświadczenia przenosić później w swoim życiu zawodowym do swojej praktyki. A druga grupa, 30 osób z kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w ramach programu Erasmus Plus, też do Grecji, ale na krótszy, bo 5-dniową krótką mobilność, wylatuje i tam będzie poznawać, spotykać się między innymi z funkcjonariuszami policji, funkcjonariuszami służb municypalnych, czyli tej naszej, powiedzmy, Straży Miejskiej odpowiednikiem, aby też zdobywać doświadczenia, uczyć się, jak funkcjonują te i jakie są problemy bezpieczeństwa w innym europejskim kraju, no bo to wszystko dzisiaj przy otwartości granic, pewne problemy, jeśli do nas jeszcze nie dotarły, to dotrą, ale my dzięki temu studenci mają możliwość wymieniania się doświadczeniami i dobrymi praktykami, bo też wielu naszych studentów też to nie są tylko teoretycy, bo oni już pracują, więc mogą coś już powiedzieć, jak to się odbywa w naszym kraju i to cieszy, że nie mamy problemów żadnych z rekrutacją, wie pani. To jest, to cieszy, że jeżeli mówimy, że organizujemy wyjazd staże, dwutygodniowy, proszę zobaczyć, my mamy studentów zaocznych, oni zorganizowali sobie tak urlopy, wykorzystują i jadą na 2 tygodnie, będą się tam uczyli. Studenci bezpieczeństwa też pracują i też na 5-dniową mobilność chętnych jest zawsze więcej niż miejsc. Dzięki temu nie mamy problemów jak gdyby z organizacją tego i to cieszy.
1: No to jeszcze ostatnie pytanie, bo spoglądam na zegarek. Jak oni po takich wyjazdach postrzegają Polskę? Jak my jako Polska wypadamy na tle innych krajów?
0: Po takich wyjazdach to jeszcze pani powiem, że mieliśmy właśnie w okresie całym lipiec, sierpień, realizowaliśmy także w ramach tego projektu Upskilling staże dla naszych wykładowców. Byliśmy między innymi na 2-tygodniowych stażach, dość spora grupa w Palermo.
1: Wow.
0: Między innymi odwiedzaliśmy Sicy Industry, to jest stowarzyszenie firm sycylijskich, które skupia kilka tysięcy firm. Tam spotykaliśmy się z prezesami i to wszystko. I tak my obserwujemy studenci jeżdżąc, ucząc się, poznając jak funkcjonują w innych krajach i różnego rodzaju instytucje, przedsiębiorstwa, ale także uniwersytety, bo mieliśmy także możliwość uczestniczyć w spotkaniu na Uniwersytecie w Palermo, nawiązać współpracę i tak dalej. Więc no my widzimy plusy i minusy, nie? Bo wszystko ma swoje.
1: Tak.
0: Oczywiście studenci wracając, po pierwsze zawsze mówią, że jednak Polska to jest taki kraj dobrze zorganizowany, czysty. Co w krajach szczególnie południowych nie zawsze jest takie oczywiste, ale też dostrzegają pewne no, plusy tego, czy jako ciekawostki nawet, no bo nasi rolnicy, którzy byli w poprzednim roku, ci też będą zresztą na takim stażu, no to byli na plantacji bawełny w Grecji, tak? Uczyli się, jak uprawia się bawełnę i tak dalej, więc to są takie rzeczy, które może dziś jeszcze nie. Dowiedzieli się, że w Grecji jest bardzo duży areał uprawy ryżu. No, nam się kojarzy uprawa ryżu zupełnie z innym krajem,
1: oczywiście,
0: prawda?
1: Oczywiście.
0: A jednak pomimo, że taki suchy kraj, że takie upały, tam bardzo dużo ryżu się uprawia. Więc są rzeczy, oczywiście specyfika budownictwa w Grecji, która jest narażona na przykład na trzęsienia ziemi, dużo bardziej jak u nas, więc tam te wymagania są zupełnie inne. Ta organizacja funkcjonowania firm, to co dla nas jeszcze niedawno było zupełną egzotyką, siesta, tak? Między jakąś godziną, a dzisiaj w tym roku, w przypadku tych upałów, które były, już zaczyna rząd mówić o wprowadzaniu takich elastycznych form pracy i także w przypadku przekroczenia temperatury, wprowadzenia godzin wolnych i dłuższej pracy, to wszystko będzie się zmieniało. I to
1: na pewne kwestie po prostu Polska potrzebuje
0: tak
1: czasu.
0: Tak jest. I dzięki temu ci nasi absolwenci będą do tego przygotowani, bo nie mają to możliwość zobaczenia w praktyce.
1: I tym dobrym, miłym akcentem kończymy dzisiaj naszą rozmowę. Bardzo dziękuję. Doktor Ireneusz Żuchowski, rektor Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży, był naszym dzisiejszym gościem dnia.
0: Dziękuję i życzę miłego dnia wszystkim radiosłuchaczom.
2: Nasz gość dnia w Radiu Nadzieja od poniedziałku do piątku o 9:30.

0: Flash regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. 1,5-kilometrowy fragment drogi powiatowej na odcinku ulic 11 listopada i Miastkowskiej w Nowogrodzie zostaną rozbudowane. Co więcej, całość kosztów inwestycji, czyli 13 700 000 zł, pokryje Ministerstwo Infrastruktury. Starosta Łomżyński Lech Szabłowski mówił o znaczeniu drogi, która zostanie wyremontowana.
2: Ulica Miastkowska i ulica 11 listopada, tutaj przebiegające przez miasto Nowogród, można powiedzieć, że taki szkielet drogowy samego miasteczka, jeśli chodzi o drogi powiatowe. Zakres robót to 1550 metrów, ale wchodzimy również z tą inwestycją w dwie drogi wojewódzkie. Przebudowujemy rondo na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką przebiegającą tutaj przez Nowogród. Oprócz tego będzie wybudowana również odcinek ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej.
1: Wykonawcą przebudowy drogi będzie firma BIT Projekt. Inwestycja ma zostać zakończona do listopada przyszłego roku. Budowa Mediateki w Łomży coraz bliżej. Miasto wybrało już wykonawcę inwestycji, z którym podpisze umowę 23 września. Firma z Krakowa będzie miała czas do końca lutego 2028 roku, aby wykonać cały zakres prac związany z robotami budowlanymi. Budowa ruszy jeszcze w tym roku, mówi wiceprezydent Łomży Piotr Srodyński.
3: Najpóźniej w ciągu 2 tygodni od podpisania umowy zostanie przekazany plac budowy wykonawcy. Ten już sygnalizował gotowość do rozpoczęcia robót budowlanych, więc jestem przekonany, że cały ten proces będzie przebiegał sprawnie. Liczę na to, że też zostaną zaangażowane lokalne firmy, które często jako podwykonawcy są zaangażowani w wykonanie konkretnych branż. To zawsze też jest dodatkowy impuls gospodarczy dla naszego miasta. My ze swojej strony na pewno dopełnimy wszelkich formalności, obowiązków.
1: Po wykonaniu tego zamówienia zostanie ogłoszone odrębne postępowanie na zakup i dostawę wyposażenia obiektu. Cały proces związany z budową Mediateki ma zakończyć się do końca czerwca 2028 roku. Droga prowadząca do miejscowości Stare Duchny w gminie Śniadowo będzie wyremontowana. Chodzi o odcinek długości blisko 1 kilometra. Podpisano już umowę z wykonawcą remontu. To jednak nie jedyne inwestycje drogowe, które zostaną wykonane na terenie gminy Śniadowo, mówi wójt Rafał Pstrągowski.
4: Również zostanie wyremontowany także odcinek drogi w miejscowości Szczepankowo, jak również 4. odcinek drogi, to w miejscowości Młynik. Łącznie prawie 2,5 kilometra. Wobec pewnego niedostatku środków zewnętrznych staramy się na miarę możliwości powiatu i gminy Śniadowo realizować ze środków własnych właśnie remonty dróg, te, które są najpilniejsze do realizacji, więc cieszy mnie to, mam nadzieję, że zgodnie z planem zostaną zrealizowane do końca tego roku.
1: Koszt remontu drogi do miejscowości Stare Duchny to blisko 700 tysięcy złotych. Inwestycja zostanie zakończona w ciągu 3 miesięcy. Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania 32-letniego mężczyzny, który zgubił się w jednym z kompleksów leśnych. W działaniach poszukiwawczych uczestniczył przewodnik psa służbowego wraz ze swoim przyjacielem. To właśnie czworonożny funkcjonariusz po około godzinie poszukiwań doprowadził przewodnika do zaginionego mieszkańca powiatu wysokomazowieckiego. O szczegółach mówi młodsza aspirant Kinga Wlazło z Komendy Powiatowej Policji Wysokim Mazowieckiem.
5: Zaginięcie 32-latka zostało zgłoszone dyżurnemu Komendy Powiatowej Policji Wysokim Mazowieckim przez jego rodzinę. Z przekazanych informacji wynikało, że mężczyzna od około doby miał znajdować się w lesie, bo nie był w stanie sam z niego wyjść. Policjanci niezwłocznie rozpoczęli działania. W poszukiwania zaangażowany został m.in. przewodnik psa służbowego. Już po około godzinie pies doprowadził swojego przewodnika w głąb lasu, gdzie znajdował się zaginiony 32-latek. Mężczyzna natychmiast trafił pod opiekę medyków, którzy zabrali go do szpitala.
1: Policjantka przypomina, aby zadbać o swoje bezpieczeństwo przed wybraniem się do lasu. Rozpoczyna się sezon grzybobrania i wiele osób wybiera się do lasu w poszukiwaniu grzybów. Warto pamiętać, że nawet dobrze znany teren może stać się przyczyną utraty orientacji. Gdy już zgubimy się w lesie, należy zachować spokój i zadzwonić do rodziny oraz na numer alarmowy 112, który działa nawet podczas braku zasięgu. W nowo otwartym miejskim żłobku w Kolnie wciąż są wolne miejsca. Placówka zapewnia najmłodszym profesjonalną opiekę, bezpieczne warunki oraz zajęcia wspierające ich rozwój. Rekrutacja nadal trwa, dlatego rodzice zainteresowani zapisaniem swoich pociech mogą składać zgłoszenia i bliżej zapoznać się z ofertą żłobka. Do skorzystania z dostępnych miejsc zachęca burmistrz Kolna Andrzej Duda.
6: Zainteresowanie jest, ale miejsca wolne mamy jeszcze. Jest około niespełna 40 dzieci, które będą uczęszczały na dzisiaj. zachęcamy do wyboru naszego żłobka. Żłobek jest nowiutki, bardzo dobrze wyposażony. No jest to taka placówka na miarę XXI wieku.
1: Do placówki przyjmowane są dzieci od 20 tygodnia życia do ukończenia 3 lat. Żłobek dysponuje 60 miejscami, a jego funkcjonowanie przez najbliższe 3 lata zostanie wsparte kwotą blisko 2 milionów złotych z programu Aktywny Maluch. Uwaga na oszustów finansowych, którzy grasują w mediach społecznościowych i czyhają na nasze oszczędności. Boleśnie przekonała się o tym 69-latka z powiatu łomżyńskiego, która łącznie przekazała oszustom 140 tysięcy złotych. Jak mówi Urszula Brulińska ze zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Łomży, poszkodowana zgłosiła się na komendę wczoraj.
0: Kobieta poinformowała policjantów, że pod koniec ubiegłego roku za pośrednictwem internetu znalazła atrakcyjną ofertę proponującą szybki i łatwy zysk bez wychodzenia z domu. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego po kilku dniach skontaktował się z nią telefonicznie mężczyzna podający się za pracownika biura inwestycyjnego i przedstawił jej ofertę inwestycji w akcje znanej firmy paliwowej, po czym niemal natychmiast namówił ją do wykonania pierwszego przelewu w kwocie 700 zł, co też kobieta zrobiła.
1: Po kilku dniach zadzwonił do niej inny mężczyzna, przedstawił się jako analityk giełdowy i zaoferował pomoc w otwieraniu i zamykaniu transakcji.
0: 69-latka postępowała zgodnie z jego instrukcjami. Kobieta podczas rozmów telefonicznych cały czas informowana była o wciąż rosnących zyskach. W trakcie kolejnych rozmów mężczyzna podający się właśnie za analityka polecił 69-latce zwiększenie częstotliwości i zwiększenie kwot tych wpłat. Proponowane działania miały pomóc w większym i szybszym zysku. Kobieta ślepo wierząc rozmówcom wzięła kredyt w banku, aby móc dalej inwestować. Coraz to większe kwoty wpłacała poprzez wpłatomaty lub przekazem pocztowym na podawane przez analityków konta.
1: W środę kobieta usłyszała wreszcie, że może wypłacić rzekomo zgromadzone 78 tysięcy dolarów. Aby tego dokonać, musiała jednak najpierw opłacić podatek w wysokości 19 tysięcy złotych. Dopiero gdy 69-latka udała się do banku, by wystąpić o kolejną pożyczkę, zrozumiała, że padła ofiarą oszustwa. Najbliższy weekend można spędzić kreatywnie i twórczo. Muzeum Skansen-Kurpiowski imienia Adama Chętnika w Nowogrodzie ponownie zaprasza na spotkanie z cyklu Sobotę i Niedzielę z twórcami ludowymi. Tym razem uczestnicy poznają tajniki tradycyjnego haftu myszynieckiego. Warsztaty poprowadzi twórczyni ludowa Halina Pokora z Wykrotu. Do udziału zachęca kierownik działu upowszechniania i edukacji Ewa Białczak.
7: Świetna okazja, żeby nie tylko zobaczyć kurpiowskie rękodzieło, ale samemu spróbować je stworzyć. Przyjdźcie do nas, usiądźcie przy wspólnym stole, weźcie igłę i nić do ręki i spędźcie z nami kilka godzin w prawdziwym kurpiowskim klimacie.
1: W sobotę zajęcia skierowane są do dzieci, natomiast dzień później do dorosłych. Spotkania odbędą się w godzinach od 14 do 17. Udział jest bezpłatny, obowiązują zapisy.
8: Flash regionu.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Nasz pierwszy gość, redaktor Łukasz Szpyrka z portalu Interia.pl. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Redaktorze, przyglądamy się wszyscy Krakowowi, to jest zwłaszcza nie tylko dlatego, że bliski dzieją sercu i meldunkowi, ale no także dlatego, że polityka nam się przyniosła do Krakowa w dużej mierze. No i wielka niespodzianka, jeśli chodzi o kandydata Konfederacji, pan Boheńczak, Bartosz Boheńczak, nie został zarejestrowany jako kandydat na prezydenta miasta. Okazało się, że 3000 ważnych podpisów przerosło możliwości strukturalne Konfederacji. Dużo złośliwości widzę w mediach, widzę w mediach społecznościowych, również politycy nie zostawiają suchej nitki na Sławomirze Mentzenie i jego ludziach. Ale skąd się wziął cały ten problem? Czy tylko dlatego, że nie chciało się ludziom Konfederacji pozbierać tych podpisów na plantach, błoniach i pod stadionami?
2: Dużo złośliwości, ale wydaje mi się, że te złośliwości są rzeczywiście uzasadnione. No to, co się wydarzyło w Krakowie, to trzeba to po prostu nazwać kompromitacją, wtopą i po prostu obciachem. Zresztą jak rozmawiałem z ludźmi z Konfederacji, no to takie słowa po prostu padały w takich rozmowach, powiedzmy, półprywatnych. I nie da się inaczej tego nazwać, tego, co wydarzyło się w Krakowie, bo Bartosz Boheńczak, ja sam z nim rozmawiałem, myślę, 2 tygodnie temu, może miesiąc temu, i on mówił, ja liczę na drugie miejsce. Ja chcę być drugi za Gibałą i wejść do drugiej tury. Mhm. Także już na dobre przepadł, zanim się wyścig taki prawdziwy rozpoczął, więc to trzeba nazwać kompromitacją. To jest pierwsza rzecz. Druga jest taka, czy działaczom Konfederacji nie chciało się pozbierać podpisów? No to jest dość skomplikowane, bo tych podpisów było dość sporo, wydaje mi się, no bo ponad 5000 podpisów złożyli w komisji i wydaje się,
1: że... z odpowiednią górką.
2: No tak, że ta górka jest naprawdę, naprawdę solidna. No okazało się, że tych podpisów zabrakło chyba 180 ostatecznie, finalnie, bo to te jego głosy, te jego podpisy były liczone trzykrotnie i ostateczna decyzja komisji była taka, że zabrakło 180 podpisów właściwie złożonych, prawda, bo to jest ważne, bo tam czasami brakowało dopisku Kraków, czasami ktoś pomylił adres zameldowania z adresem zamieszkania, ktoś inny PESEL, więc są po prostu takie małe uchybienia, ale widać, że ta krakowska komisja wnikliwie przyglądała się wszystkim podpisom, bo podobny problem miała Daria Gosek-Popiołek. To byłaby, wydaje mi się, równie duża niespodzianka, sensacja, kompromitacja, gdyby się nie udało. Tutaj w tym przypadku wydaje się, że komisja 3300 podpisów zaliczyła Darii Gosek-Popiołek, więc ta górka też jest niewielka. A przypomnijmy, że jeszcze wcześniej też była taka sytuacja, gdzie Łukasz Gibała złożył swoje podpisy. Też okazało się, że jest ich za mało. To jest główny faworyt. On z kolei ma te struktury tak naprawdę bardzo... To znaczy wcześniej to złożył, więc miał jeszcze kilka dni na to, żeby te brakujące podpisy donieść i doniósł aż 9000, z czego i tak połowa była właściwa, a połowa niewłaściwa. Więc tu jest też pewnie jakiś taki problem generalnie systemowy, co jest nie tak z tymi podpisami. A swoją drogą to się, Marcinie, zastanawiam, drodzy Państwo, jak w ubiegłym roku przed wyborami prezydenckimi wielu takich dość mało rozpoznawalnych kandydatów potrafiło zdobyć 100 tysięcy podpisów, prawda? Maciej Maciak, pamiętamy, z Włocławka, czy pan Artur Bartoszewicz, no to jest też zastanawiające, bo...
1: Nie chcę jeszcze o nim... wielkich test, bo na nich nie mam dowody, ale dużo plotek krąży, że te listy podpisów, to one generalnie są gotowe i wszyscy sobie wiedzą, kto je sprzedaje i za ile można kupić dobrze oddany podpis, bo wiadomo, ktoś tam z tej listy, no, biologia nieubłagana, umiera, ktoś tam się wymeldowuje, ktoś tam wyjeżdża, ale że generalnie się to sprawdza, zamiast zbierać z mozołem te 100 tysięcy podpisów. Może rzeczywiście jest problem systemowy z tym, tak jak mówisz, bo ewidentnie coś tutaj nie gra, natomiast z drugiej strony...
2: No w tym Krakowie 3000 podpisów, no to naprawdę, naprawdę to... No.

0: podcast, który dzisiaj jest suflowany, jak oni chcą rządzić Polską, jak oni chcą być numerem jeden na prawicy, skoro nie są w stanie zebrać 3000 podpisów i wystartować w wyborach. Czy to się gdzieś zakorzeni w świadomości ludzi, czy jednak będzie miało znikome znaczenie?
1: To wracając jeszcze chwilę do tych podpisów, najpierw powiem taką jedną rzecz, że rzeczywiście Bartosz Bochenczak wziął to wszystko na siebie z tego względu, że oni zakończyli zbieranie podpisów już kilka dni temu i powiedzieli, mamy już zebrane, wystarczy i to wszystko. I oni to jakby szumnie ogłosili, wydawało im się, ale nie złożyli, prawda? Wydawało im się, że to wystarczy. Oni te podpisy zbierali samodzielnie. Mówię Bartosz Bochenczak i jego ludzie. Mówiło się o 100 osobach, które przez miesiąc zbierały podpisy. No nie wiem, czy to była aż taka grupa. W każdym razie to byli politycy czy działacze Nowej Nadziei, prawda, a nie Ruchu Narodowego, co też jest istotne, bo na tym tle też tutaj widzimy pewne tąpnięcia, bo gdyby Ruch Narodowy był z kolei bardziej zaangażowany w zbieranie podpisów, o odwołanie z kolei Aleksandra Miszalskiego, myślę sobie o tych podpisach referendalnych, prawda? W tym przypadku Ruch Narodowy się nie włączył. Dlaczego się nie włączył?
0: Dlaczego?
1: Słyszę od Ruchu Narodowego, że po prostu nie został poproszony, że Bartosz Bochenczak i jego ludzie powiedzieli, my to sobie sami pozbieramy, nie przejmujcie się. A oni podobno stali w blokach startowych i czekali. No. Myślę, że tutaj taka mała polityka zwyciężyła w tym momencie, przez co duża polityka będzie cierpiała właśnie. I teraz przechodzę do twojego pytania, do odpowiedzi na twoje pytanie, bo jestem przekonany, że to się odbije czkawką Konfederacji w wyborach ogólnopolskich. Bo...
0: No bo tak, umówmy się, wejdę ci słowo, umówmy się też, bo bądźmy szczerzy z naszymi słuchaczami, bo Bochenczak tych wyborów na prezydenta Krakowa by nie wygrał. Też no jakby to nie, on nie startował po to, żeby te wybory wygrać. Wszyscy wiedzieli, że sufit Konfederacji, no to jest maks, no może przy dobrych wiatrach wejście do drugiej tury, a pewnie i to byłoby trudne do osiągnięcia, no ale po pierwsze, no przez te kilka tygodni nie będzie Konfederacji przy okazji rozmowy o Krakowie, a jeśli będzie, no to dokładnie, z prześmiewczym uśmieszkiem na zasadzie, no tak, byłoby tu miejsce dla kandydata Konfederacji, ale nie zebrali podpisów. No a po drugie, ja dalej upieram się, że coś w tym jest, w sensie, że to może zostać gdzieś z tyłu głowy, no bo to nie pierwszy raz, kiedy Konfederacja wykłada się na technicznej sprawie. A to źle złożona wniosek o subwencję, podsumowanie kampanii finansowe, potem kary z tego powodu, a to teraz brak odpowiedniej liczby podpisów. No słyszę polityków i PiSu i tych starszych partii, którzy mówią, no tak, na TikTokach to sobie można poklikać, na Instagramie wrzucić rolkę, wszystko jest ładnie, pięknie, ale jak przychodzi prawdziwe życie, to was po prostu nie ma, was przerasta zawiązanie. Coś w tych złośliwościach jest. Pytanie, czy to zostanie na dłużej z Konfederacją, czy jednak za chwilę zapomnimy i uznamy, że no dobra, było jak było, co było, ale Mencen z Bosakiem idą po władzę.
1: A więc tak, no wydaje mi się, że to jest trochę taka historia podobna do tej, którą słyszeliśmy w ostatnich dniach, jeśli chodzi o Saksonię-Anhalt, prawda, tam AfD wygrało wybory z taką górką, to był też taki cichy faworyt tych wyborów, ale ostatecznie 3 głosów zabrakło, by przejąć władzę, by rządzić tym niemieckim landem i z tego, co słyszałem, to niektórzy komentatorzy mówili, no tak naprawdę AfD wcale nie chciało przejąć tam władzy, ta partia chciała tam osiągnąć dobry wynik, ale nie przejąć władzy, bo oni nie mają kompletnie ludzi gotowych do przejęcia władzy, tych urzędników, którzy mieliby robić nowe porządki, jak to szumnie zapowiadano. I myślę, że w przypadku Konfederacji jest podobnie. Właśnie takie błędy proste, typowe, takie administracyjne. To są młodzi ludzie, w zasadzie entuzjaści, którzy działają w imię jakichś oczywiście dużych idei i wydaje mi się, że ta polityka, ta praca w polityce na takim niskim szczeblu doprowadzi ich do czegoś dużego, ale umówmy się, nie są to ludzie przygotowani do pełnienia już teraz jakichś poważniejszych funkcji. Oni się tego wszystkiego uczą. No, tak jak mówisz, kilka razy już się potknęli, przewrócili, ale być może wyciągną wnioski. A co do tego, czy Bosak i Mencen zagryzą zęby, ja jestem przekonany, że zagryzą zęby. Popatrzmy na tego Bochenczaka, który w Krakowie nie zebrał 3000 podpisów. Uh-huh. Mencen zareagował błyskawicznie. To był Bartosz Bochenczak, to prawa ręka oczywiście Sławomira Mencenu, to jego zaufany człowiek, to człowiek, który odpowiadał za jego kampanię prezydencką w ubiegłym roku i on był też autorski.

0: pomysłem Mentzena na te wybory w Krakowie. Więc Mentzen z jednej strony stracił, prawda, to idzie na jego konto, ale z drugiej strony sprytnie odepchnął od siebie odpowiedzialność i powiedział, że Boheńczak traci funkcję jakby w strukturach krakowskich. To jest jedno, ale z drugiej strony Boheńczak zachowuje funkcję w partii. On jest sekretarzem Nowej Nadziei, więc zachowuje tę funkcję. Co więcej, i to jest bardzo ważne, wchodzi w skład Rady Liderów Konfederacji. Tam jest 12 osób, 6 osób pochodzi z Nowej Nadziei, 6 osób z Ruchu Narodowego i Boheńczak będzie nadal jakby przedłużeniem Mentzena w przypadku głosowań podczas Rady Liderów i tutaj się absolutnie nic nie zmieni. Ruch Narodowy też nie zamierza, nie wiem, w jakiś sposób suflować do Boheńczaka. Słuchaj, Bartek, ten Sławek źle cię potraktował, musisz tutaj z nami współpracować i głosować, żeby było 7-5, bo tak naprawdę Konfederacji nie są tego typu akcje potrzebne. Oni wiedzą, że czyhają za ich plecami zarówno Prawo i Sprawiedliwość, zarówno Korona Grzegorza Brauna, ale też teraz Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, więc oni chcą, wydaje się, w spokoju, po cichu doczekać do tych wyborów parlamentarnych w 2027 roku. Chcą, by nie powtarzały się tego typu incydenty jak Konrad Berkowicz, IKEA i niesławna patelnia. Chcą, żeby było o nich jak najciszej, bo wiedzą, że ta baza jest, że Mentzen jest rozpoznawalny, że Bosak jest rozpoznawalny i te sondaże oczywiście różne w zależności od okresu, ale dają im to trzecie miejsce w parlamencie, a jeśli będą, jeśli tak to zakończy się jesienią 2027, no to wprowadzą do parlamentu przynajmniej 2 razy tyle bądź 3 razy tyle posłów, więc oni wiedzą, o co się biją, wiedzą, co mają do stracenia, jeśli wyszliby przed szereg i też chcą to po prostu, tak mi się wydaje, tak też słyszę, przeczekać, wyczekać.
1: No to ostatnie pytanie właśnie trochę, które w tle pobrzmiewa tej naszej rozmowy, to znaczy pytanie o spójność Konfederacji. Wiemy, że tworzą ją dwie partie, Ruch Narodowy i Nowa Nadzieja. Jest jeszcze gdzieś tam z boku Stowarzyszenie Biało-Czerwoni Ewy Zajączkowskiej Hernik. No mamy jeszcze tą inną Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Zastanawiam się, czy to rozdrobnienie na prawicy, pomnożone jeszcze przez podział PiSu przecież na Rozwój Plus, no i tę bazę, która została przy tych 20% na tę chwilę, czy to nie spowoduje, że wyborca prawicy, ten potencjalny i ten prawdziwy, no będzie dzisiaj tak rozproszony na tyle projektów, że koniec końców ta obawa gdzieś wśród komentarzy prawicowych pobrzmiewa, że na koniec to premier Tusk przedłuży swój mandat rządów, no bo prawica podzielona na tyle komitetów, na tyle partii, na tyle frakcji, że nie będzie co z tego zbierać, bo metoda przełożenia głosów na mandaty w Sejmie jest bezlitosna.
0: Oczywiście to jest ciekawe, ale wydaje mi się, że będzie pierwszym takim testem ten Kraków, prawda? Bo to będzie pierwszy taki moment, kiedy nie będzie kandydata Konfederacji. I tutaj pytanie jest takie, do kogo trafią potencjalne głosy Bartosza Boheńczaka? I wydaje mi się, że kierunki są 4. Pierwszy jest najprostszy. Ci wyborcy, którzy chcieli głosować na Konfederację, po prostu zostaną w domu. To jest pierwsza opcja. Druga to jest Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości, bo też mówiło się przed wyborami, by te dwie formacje próbowały wystartować wspólnie i znaleźć wspólnego kandydata. To się nie udało, ale teraz Drewnicki może jakby być beneficjentem tego, co się wydarzyło. Trzecią sytuacją jest Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej. To jest też ciekawe, bo tutaj Janusz Korwin-Mikke bardzo wspiera Michała Klimka a Korwin, jego partia w Krakowie, patrząc na inne miasta wojewódzkie, zawsze miała dość dobre wyniki, więc to jest też interesujące. I kolejna dość nieoczywista postać to Łukasz Gibała, który wywodzi się co prawda z lewicy, ale kandydat, nazwijmy to, antysystemowy, czy spoza tego głównego nurtu, kandydat niezależny, czy nie prawdziwy. Więc tu są takie dla politologów, dla badaczy, dla różnych ludzi zajmujących się sondażami czy tymi przepływami elektoratów, to będzie niezwykle, wydaje mi się, interesujące, na kogo zagłosują wyborcy Konfederacji. A rzeczywiście na prawicy jest urodzaj. Z kolei Rozwój Plus, wspomniany przez ciebie, poparł w tych wyborach najpierw Michała Drewnickiego, teraz trochę skłania się do Łukasza Gibały, tak na dobrą sprawę, nie ma swojego kandydata i też nie wiemy, jakby, czyje sympatie zostaną tutaj zagospodarowane. Jest 8 osób w tej walce decydujące. Nie, nie, być może jeszcze Marian Banaś będzie, bo zapomnieliśmy o nim, ale Marian Banaś odwołuje się od swoich z kolei niezebranych podpisów i być może jeszcze dojdzie do tego peletonu. 8 osób i ta gra będzie niezwykle ciekawa, też patrząc na pryzmat polityki ogólnokrajowej, to Monika Piątkowska jest taką zawodniczką, która reprezentuje nie tylko Koalicję Obywatelską, bo oczywiście z tej partii się wywodzi, ale też PSL i tu jest też interesujące. Lewica z kolei ma dwie kandydatki, w sensie Daria Gosek-Popiołek to Nowa Lewica, a Aleksandra Owca to partia Razem, więc tu też będzie ciekawy bój. No to ten Kraków naprawdę będzie interesujący i wydaje mi się będzie dużym testem przed tym, co czeka nas w przyszłym roku. A po drodze pewnie oczywiście aferek mnóstwo, które mogą to wszystko
1: wykorzystać. Na pewno. Wrócimy pod Wawel z analizą już powyborczą. Na razie stan gry przedwyborczy dla Państwa relacjonował i komentował Łukasz Szpyrka. Po więcej odsyłamy na portal interia.pl. Dziękuję Łukaszu, dobrego dnia.
0: Dziękuję pięknie, pozdrawiam, do widzenia.
2: 7:09. Rozmowa poranka.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: A teraz czas na chwilę, czy też na kącik prawniczy w naszym poranku, chociaż prawno-polityczny. Przy telefonie Patryk Gorgol, prawnik właśnie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A porozmawiamy sobie o Trybunale Konstytucyjnym. Ja wiem, drodzy Państwo, część osób w tej chwili łapie się za głowę, po co się męczyć tym tematem, który już przerabialiśmy przez te ostatnie kilkanaście lat wielokrotnie, ale temat wraca jak bumerang przy okazji tym razem wyboru Macieja Berka. Prosto z rządu, albo prawie prosto z rządu, Maciej Berek założy togę sędziowską, o ile scenariusz się powiedzie, ale o tym za chwilę. Natomiast chciałem zapytać, czy rzeczywiście jest tak, że nam ten Trybunał jest do czegokolwiek potrzebny? Może to tylko dzisiaj jest domena polityków, którzy się biją o kontrolę nad kolejną instytucją, a nam, obywatelom, ten Trybunał do licha ciężkiego nie jest potrzebny. Jakoś żyjemy w zasadzie bez niego od kilku lat, nikt na niego nie zwraca uwagi i jakoś państwo idzie do przodu.
2: Panie redaktorze, jeżeli chodzi o Trybunał w takim kształcie, to jest nam on oczywiście niepotrzebny, ponieważ on do niczego nie służy poza przepychankami politycznymi. W przeszłości Trybunał wielokrotnie służył obywatelom. Między innymi to Trybunał zlikwidował bankowy tytuł egzekucyjny i było wiele wyroków, które chroniły wolności gromadzenia się i rzeczy ważnych z punktu widzenia obywatela. Problem pojawia się wtedy, kiedy Trybunał nie ma zadania oceniać konstytucji pod kątem wartości, pod kątem zgodności tych norm z tymi wartościami i prowadzić wewnętrznej, pluralistycznej dyskusji, a ma po prostu stać się narzędziem politycznym do tego, żeby przykładowo eliminować niewygodne ustawy albo eliminować w ustawach istniejących niewygodne politycznie przepisy. I takie narzędzie polityczne jest nam totalnie niepotrzebne. Powiem szczerze, jeżeli to ma wyglądać tak, jak teraz wygląda, no to widzę tylko dwie możliwości. Pierwsza z nich to jest kompromis, który brzmi mniej więcej tak. Skoro nie zawłaszcza Trybunału jedna strona sporu politycznego, to Trybunał powinien być niczyj, a w związku z tym powinien być reset, który wymuszałby kompromisowych kandydatów albo zmieniłby model wyboru. Nie wiem, może zmieniając na przykład część członków wybieran Sejm, część Senat, część prezydent, a może samorządy terytorialne, a może jakieś samorządy prawnicze. Jak gdyby, no jest ileś tam modeli, w których możemy zdekoncentrować te członkostwa i dzięki temu doprowadzić do tego, że będzie tam zagwarantowany pluralizm. Tak? To jest pierwsze, czyli ta kwestia tego resetu. To, co było, to było, tego się już nie naprawi. Może być już tylko gorzej, jak widać. To znaczy może Trybunał Konstytucyjny zaraz zamienić się w drugi Sejm, mówiąc wprost. Dobra, a druga możliwość, jeżeli to nie wyjdzie, to po prostu tak jak pan redaktor zauważył, no w tym kształcie nam to jest po prostu niepotrzebne, po co mamy wydawać miliony złotych miesięcznie na instytucję, która nam, obywatelom, do niczego nie służy, a ma być tylko narzędziem politycznym. W dodatku te wyroki tak obecnie nie są drukowane, więc nawet nie wchodzą w życie. Zgodnie z treścią konstytucji oczywiście znowu mamy podział w sądach. Część sądów uważa, że one wchodzą, część, że nie wchodzą. To jest tam zupełnie niepotrzebne do niczego.
1: No dobrze, to jeszcze na chwilę przystańmy. Może jest trochę tak, jak czasem bardzo cynicznym poziomie polityka wygląda, że każda z partii przecież będzie tam wysyłać swojego prawnika. I my się oburzamy dzisiaj na Macieja Berka, kiedyś się oburzaliśmy na Krystynę Pawłowicz, jeszcze innym razem na Stanisława Piotrowicza. PiS w tym Trybunale zrobił, co zrobił. Dzisiaj w te podobne przynajmniej buty wchodzi koalicja rządząca. No ale znowu, czy są tacy prawnicy, czy są takie mózgi, głowy, konstytucjonaliści, którzy w razie czego będą tę konstytucję nie naginać pod potrzeby polityczne chwilowe danej partii i pod wniosek, który akurat im tam coś prostuje, jakąś zawiłość w Sejmie czy Senacie, tylko po prostu będą oceniać zgodność ustawy z konstytucją, bo tak sobie głośno myślę, wracając pełen patosu do książki, podręcznika do wiedzy o społeczeństwie z czasów podstawówki czy tam gimnazjum. Przecież ten Trybunał Konstytucyjny był właśnie po to, żeby smutny, nudny i bardzo czasem snobliwy, żeby nie powiedzieć stary prawnik, będzie z takim małym prawniczym cyrklem badał, czy dane prawo jest zgodne z konstytucją, czy nie. Oni mieli być tylko od tego, a stali się graczami politycznymi na całego.
2: Boję się, że nie stali się graczami politycznymi, a pionkami. To trochę jeszcze co innego. A jeżeli chodzi o ten podręcznik, to jest znakomity pomysł, żeby wysłać go po prostu do liderów politycznych, żeby zrozumieli, że ten Trybunał ma służyć też tym, którzy są w opozycji, ale muszą to zrozumieć ci, którzy obecnie są rządzący. To znaczy, to ten Trybunał miał być takim trochę arbitrem w stylu gry, tego, co się dzieje na boisku i wkraczać, jeżeli jedna ze stron łamie reguły. Tylko że jeżeli nominujemy piłkarzy z boiska, grających w jednym zespole do tego, żeby oni sędziowali, to wygląda to tak, jak wygląda.
1: Da się to zmienić poza furtką?
2: Pytał pan o tych prawników. To odpowiem. Ja myślę, że są ludzie w Polsce i znajdziemy 15 osób w Polsce, którzy nie są bardzo dobrymi prawnikami, a nie są jednocześnie upolitycznieni. To jest możliwe, tylko oczywiście politycy musieliby tego chcieć. To znaczy musieliby uznać, że jest ważniejsze stworzenie grupy arbitrów, którzy będą patrzyli, co się dzieje, reagowali i nie będą po niczyjej stronie. Czyli jak jedna ze stron będzie przeginać, to oni będą wkraczać i po prostu widać, że jest faul, niż liczyć na to, że ktoś zawłaszczy ten Trybunał. Jak go zawłaszczy, to nawet jak będzie w tej opozycji, to nie jest problem, to nie ma problemu, bo przecież można na przykład każdą ustawę w ten sposób zablokować. I ja powiem jedną rzecz. Jak gdyby, to nie jest ani tak, że przed 2015 nie byli politycy w Trybunale, byli. Tylko że ten Trybunał był jednak trochę inny. To znaczy, przykładowo, były bardzo dobre relacje między członkami Trybunału powoływanymi przez PiS i przez Platformę w tamtym czasie. Więc można było znaleźć ekspertów o poglądach bardziej liberalnych i bardziej konserwatywnych, o powiedzmy może łagodniejszym usposobieniu, mniejszym temperamencie politycznym. Tylko po prostu zmienił się klimat, polaryzacja spowodowała, że poszło to jak poszło. No i jak już jedna strona i druga zaczęły psuć, to już się w tym nie zatrzymały.
1: A no właśnie, to spróbuję jeszcze zejść na ziemię tu i teraz. Maciej Berek, co byśmy o nim nie powiedzieli, bo to prawnik jest chyba niezły z tego, na ile go poznałem i na ile zdążyłem go zrozumieć, chociaż bez wątpienia jest też, a przynajmniej był do niedawna czynnym politykiem, bo nie da się tych dwóch ról przynajmniej w rządzie i prawnej rozdzielić. Natomiast czy on może być lekiem na całe zło w Trybunale? Nawet w tej wizji Waldemara Żurka i dzisiejszych rządzących, że oto Berek wejdzie. No i właśnie, co on może dzisiaj zrobić w Trybunale, o ile w ogóle pan prezydent zaprosi go na przyjęcie ślubowania, bo jest dużo wątpliwości co do tego, czy on spełnia wymagania, czy on w ogóle może, czy nie. Zresztą prezydent tutaj też pytanie, czy nie uzurpuje sobie zbyt dużych praw do tego. Natomiast wracam do pytania, czy Berek ma dzisiaj narzędzia do tego, żeby dobrze, niech już będzie nawet na warunkach Żurka, ale zrobić porządek z Trybunałem, ze Święczkowskim, z tym, co się tam dzisiaj dzieje, a w zasadzie czasem nie dzieje, bo Trybunał jest zamrożony de facto.
2: A co pan redaktor rozumie przez zrobić porządek?
1: Rozumiem,
2: to znaczy przejąć władzę, czy to znaczy, żeby Trybunał zaczął sprawnie działać?
1: Dobrze, przymusza do codziennej pracy po pierwsze to, znaczy przymusza, czy na pstryknięcie jakimiś magicznymi palcami robi taką sytuację, czy powoduje taką sytuację, w której wszyscy sędziowie wybrani przez Sejm i ten poprzednich kadencji i ten dzisiejszy, czyli zasiadają w Trybunale, jest 15 sędziów, oni orzekają raz na jakiś czas, wiadomo, zgodnie z harmonogramem prac i że funkcjonuje ten Trybunał uznawany już przez rząd, uznawany już też przez organy międzynarodowe i tak dalej, i tak dalej. Bo na dzisiaj mamy sytuację, w której czwórka sędziów przychodzi do pracy, siada sobie przy kawie i ciasteczkach, bo ich prezes Trybunału nie dopuszcza. Pan prezydent mówi, że tej czwórki to on nie przyjmie ślubowania, bo oni ślubowanie to sobie złożyli sami w sali kolumnowej, więc niech się sami teraz bawią. Mamy jeden wielki rozgardiarz, już nawet nikt nie nadąża za tym, kto ma jakie kompetencje w tej sprawie, bo rozkładanie tego na czynniki pierwsze wymaga, nie chcę powiedzieć jakiejś wielkiej wiedzy prawniczej, ale wymaga przynajmniej czasu, żeby to wszystko opowiedzieć.
2: Po kolei, jeżeli chodzi o Macieja Berka, to konstytucja mówi o tym, że to powinna być osoba, która się wyróżnia wiedzą prawniczą i generalnie moim zdaniem on spełnia ten warunek. Możemy sobie to definiować jakoś inaczej w ustawach, czy gdzieś tam wykonuje, a czy wykonuje, to znaczy, że jest wpisane, czy rzeczywiście wykonuje. No fakt faktem, że przez te 10 lat nie zajmował się hodowlą jedwabników, tylko zajmował się prawem na wszystkich stanowiskach, które pełni, więc to nie jest jego problem. Jego problem jest to, o czym pan słusznie wspomniał, mianowicie, że nie można przejść z rządu do Trybunału Konstytucyjnego i udawać niezależnego sędziego. Nawet jeżeli się bardzo chce być niezależnym, to trudno. Nie, to po prostu się tak nie da. To po to miała być ta karencja, żeby to była przynajmniej jakaś jakaś przestrzeń na to, żeby nabrać dystansu. Jeżeli chodzi o to, co się może wydarzyć w Trybunale, to ja zakładam, że po prostu dojdzie do tego, że mogą być dwa Trybunały. No, w Polsce mamy wspaniałą tradycję, mieliśmy już dwa sądy najwyższe, więc dlaczego moglibyśmy nie mieć dwóch Trybunałów? Jeszcze czas na to stać. I wtedy wyobrażam sobie sytuację, w której 8, a może 10 sędziów będzie po prostu działało tak, jakby tych pozostała piątka nie była. Jedni będą uznawali jednych, a drudzy drugich. I jak gdyby tu mamy tą polaryzację w taki sposób poprowadzoną, mniej więcej jak to widzieliśmy w Sądzie Najwyższym. Po prostu ci sędziowie, którzy nie zostali dopuszczeni przez prezydenta, znaczy najpierw, od których nie przyjęto przyrzeczenia, będą przydzielane sprawy. Pytanie, kto będzie trzymał, mówiąc kolokwialnie, kasę, jak to będzie wyglądało z wypłatą wynagrodzeń. Mniej więcej tak sobie to wyobrażam. Nie wiem, jak daleko może pójść ta eskalacja. Zakładam, że też jak gdyby tutaj presja na Waldemara Żurka polityczna jest olbrzymia. To nie będzie nic dobrego, ale biorąc pod uwagę, jaki bałagan mieliśmy w ostatnich latach, to można spodziewać się, że to właśnie tak będzie wyglądało. A czy co może zmienić, jeżeli by się tam rzeczywiście ten układ sił przeobraził, to przypuszczam, że po prostu rząd zacznie publikować te orzeczenia. A jak będzie 15, a czy będzie szybciej i więcej, to tego nie wiem. Ale z drugiej strony, jak zacznie publikować ten rząd orzeczenia tego Trybunału, to już mniej więcej możemy się domyślić, co zrobi następny, jeżeli to nie będzie, jeżeli zmieni się koalicja rządząca. Jeżeli ktoś nie dojdzie do władzy, to nie będzie uznawał, albo będzie uznawał tą piątkę, która być może też stworzy własny Trybunał. I w ten
1: sposób czeka nas znakomita zabawa. Rozgardiasz. Natomiast to jeszcze, żeby trochę optymizmu wlać może na koniec. Czy jest jakiś scenariusz, wyobraża pan sobie, w którym to nie idzie ku eskalacji, przynajmniej długofalowo, tylko jednak taka jest większość w Sejmie, taka jest presja społeczna albo wewnętrzna, odśrodkowa koalicjantów, że nowa kadencja Sejmu przyniesie nam ten reset, czy przynajmniej poukładanie tej sytuacji, byśmy przynajmniej w opinii publicznej na chwilę mogli zapomnieć o Trybunale, że on sobie tam jest, wydaje wyroki, możemy o nich dyskutować, ale że nie jest regularnie przedmiotem wielkiej wojny.
2: Mm-hmm. Więc tak, jeżeli chodzi o strategię Pałacu Prezydenckiego i opozycji, to ona może polegać na tym, żeby nie przyjmować tego zaprzysiężenia i żeby doprowadzić do sytuacji, w której następny Sejm wybierze nowych sędziów, którzy wejdą na te miejsca tych sędziów, które według tych nowych nie będą obsadzone. Czyli mamy doskonałą tutaj historię dublerów, można spodziewać się, że to może być zagrane. Jaki jest problem największy? Prawda jest taka, że gdyby oczekiwania wyborców były takie, żeby politycy zrobili porządek, to może by zrobili porządek. A kwestia Trybunału Konstytucyjnego w związku z tym, że jego orzeczenia nawet nie są drukowane, to jest w zasadzie tylko, powiedzmy, coś dla koneserów. Jak ktoś jest koneserem polityki, to sobie śledzi i wie, że jak gdyby kontrola nad tym Trybunałem to jest bardzo ważna rzecz, ale to nie jest kwestia hamulca systemowego, narzędzia służącego do kontroli polityków, narzędzia, dzięki któremu każdy obywatel, w którego sprawie zostanie wydany wyrok na podstawie przepisu, który naszym zdaniem jest niekonstytucyjny, to może to zweryfikować sobie. A to jest po prostu narzędzie, które może punktowo służyć. Na przykład do tego, żeby pozbyć się jakiegoś przepisu z ustawy, bo nagle się okaże, że jest niekonstytucyjny. Albo do tego, żeby na przykład powodować, że jakiś organ, który został powołany na podstawie jakichś przepisów, to stwierdzimy, że jest niekonstytucyjny, w związku z tym musimy wygasić jego kadencję. I mniej więcej myślę, że tak o tym organie myślą niestety politycy i to niczego dobrego nie zwiastuje. Jeżeli mogę powiedzieć coś dobrego w sądownictwie, żeby było coś przynajmniej sympatycznego, to co ja bardzo zawsze mówię i podkreślam, to są młodzi sędziowie, którzy na całe szczęście wykręcili się z tego sporu politycznego i bardzo wysoko sobie cenię ich kompetencje, zaangażowanie i większość z nich naprawdę widać u nich pasję i to jest nasza nadzieja i moja nadzieja. Nie zawsze się ze wszystkimi orzeczeniami zgadzam, ale podoba mi się to, że są profesjonalni. I mam nadzieję, że uda się ich nie spolaryzować.
1: Oby tak było, obyśmy umieli spokojnie też porozmawiać o Trybunale w lepszych już czasach, dla Trybunału zwłaszcza. Patryk Gorgol, prawnik, był naszym gościem. Dziękuję pięknie za tę rozmowę. Dobrego wszystkiego, do usłyszenia.
2: Dzięki.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Uwaga! Mieszkańcy Małkinni i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinni Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkinni Górnej.
0: Po reklamie.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

Radio. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

Bliżej jazzu. Partnerem audycji Bliżej Jazzu jest Zakład Usług Informatycznych Novum. Nowoczesna technologia i ludzie. Pracodawca, któremu możesz zaufać.

Serdecznie Państwa witam, Mirosław Dziewa. Piękna, łagodna ballada Central Park West Johna Coltrane'a i płyta Coltrane's Sand, z której inne nagranie zamykało nasze ubiegłotygodniowe spotkanie. Przypomnę, płyta powstała przypadkowo, bez wiedzy i zgody samego Coltrane'a. W dniach 21, 24 i 26 października 1960 John Coltrane nagrywał ze swoim kwartetem w studiu wytwórni Atlantic muzykę do płyty My Favorite Things. Przy okazji artyści nagrali kilka innych kompozycji, które utrwalone zostały na taśmach i znajdowały się w magazynach tejże wytwórni. Szefowie firmy Atlantic przypomnieli sobie o tych nagraniach prawie 4 lata później, gdy Coltrane już od dłuższego czasu związany był z Impulse. I jego sława bardzo wzrosła. Oczywiście wydanie Coltrane's Sand na przełomie czerwca i lipca 1964 roku przyniosło szefostwu Atlantic niemałe zyski finansowe, a nam znakomitą płytę o bardzo trafnym tytule. Ponieważ 6 zarejestrowanych utworów ukazuje różne brzmienia saksofonu Coltrane'a. Nie wiadomo tylko, jaka była jego reakcja na wydanie płyty. Kompozycję Central Park West, która właśnie wybrzmiała, przypomnę, że słuchaliśmy również 2 tygodnie temu, wtedy tę 10-taktową balladę z piękną harmonią zinterpretował Joe Lovano na płycie Compassion, The Music of John Coltrane. Sekcję Coltrane'a wykonującego Central Park West tworzyli McCoy Tyner fortepian, Steve Davis kontrabas, Elvin Jones perkusja. Zapewne domyślacie się Państwo, że to nagranie dzisiejsze jest wstępem do innej płyty Coltrane'a, którą chcę przedstawić. Właśnie Coltrane'a. Zapowiadałem kiedyś, ale powtórzę, rok 2026 jest rokiem stulecia urodzin 2 prawdziwych potęg muzyki jazzowej. 26 maja przypadała 100. rocznica urodzin Milesa Davisa, a za niecałe 2 tygodnie, 23 września, obchodzić będziemy taką samą rocznicę urodzin Johna Coltrane'a. Takie święta zdarzają się raz. Dlatego nikogo chyba nie zdziwi, że będziemy je świętować w kilku audycjach. Podobnie jak to było w maju przy okazji stulecia Milesa Davisa. Naprawdę długo zastanawiałem się, co wybrać, którą płytę Johna Coltrane'a. Przyznaję, byłem niemal zdecydowany na Ella Supreme, ale ją już przedstawiałem. Bardzo dawno temu, ale jednak. Dlatego zdecydowałem na album będący jakby trochę w cieniu Ella Supreme, 3 lata od niego starszy i uważany za jedną z zapowiedzi Ella Supreme, zrealizowany 2 i 3 listopada 1961 podczas cyklu koncertów kwintetu, kwartetu i tria Coltrane'a. 3 nagrania z tego koncertu ukazały się na płycie zatytułowanej John Coltrane Live at the Village Vanguard, wydanej w lutym 1962 roku przez Impulse Records i była to pierwsza koncertowa płyta Johna Coltrane'a. W roku 1977 wytwórnia ta wydała płytę z dodatkowymi 2 nagraniami z cyklu tych koncertów, a w 1997 ukazał się 4-płytowy box dokumentujący więcej nagrań zarejestrowanych w Village Vanguard 1, 2, 3 i 5 listopada 1961 roku. Zamierzam przedstawić w całości płytę wydaną w 1977, zawierającą 5 nagrań. Pierwsze z nich to kompozycja Coltrane'a Spiritual.
Wszyscy podkreślają, że melodia tego tematu oparta została o tradycyjną pieśń czarnoskórych niewolników Nobody Knows the Trouble I've Seen. Bardzo znany spiritual. Charakterystyczny riff kontrabasu wciąga dosłownie od pierwszych sekund. Wszystkie sola uduchowione. Zresztą Coltrane stwierdził, pracowaliśmy nad tym utworem od jakiegoś czasu, ponieważ chciałem się upewnić, zanim go nagram, że będziemy w stanie uchwycić oryginalną, emocjonalną esencję duchowości. Oto skład. John Coltrane, saksofony tenorowy i sopranowy, Eric Dolphy, genialny muzyk, postać tragiczna, zmarł w wieku 36 lat. Multiinstrumentalista, ale tutaj grał na klarnecie basowym. McCoy Tyner, fortepian, na kontrabasie Reggie Workman, który niedawno zastąpił w zespole Steve'a Davisa, ale i on wkrótce, niemal za chwilę będzie zastąpiony, chyba wiecie przez kogo. I na perkusji Elvin Jones. Słuchamy Spiritual.

Jewel. Nagranie, które nawet teraz, po 55 latach, poraża. Myślę, że zgodzicie się, że duchowość, o której mówił Coltrane, wyrażona w tej interpretacji, została wkrótce przeniesiona, spotęgowana w jednej z najsłynniejszych płyt jazzowych wszechczasów, A Love Supreme. Live at the Village Vanguard była pierwszą płytą Coltrane'a nagraną podczas koncertu na żywo. Chciał on nagrać taką płytę. Twierdził, że tylko na żywo może grać z pełną swobodą. Praca w studio była dla niego zbyt sformalizowana, podlegała pewnym ograniczeniom. Prawdopodobnie namawiał go do tego też producent wytwórni Impulse, Bob Thiele, przyjaciel i współpracownik Coltrane'a już do końca życia. Ale na albumie znalazł się również dużo lżejszy utwór, wręcz przebój, Softly as in a Morning Sunrise, Zygmunta Romberga i Oscara Hammersteina z 1928 roku. Piosenka pochodzi z operetki The New Moon i tam w oryginalnej wersji jest tangiem. Muzycy kwartetu już bez Erika Dolfiego zaprezentowali ją w mocno swingującej wersji z porywającą solówką Coltrane'a na sopranie. Lider miał powiedzieć o tym nagraniu. Utwór wydaje mi się dobrym uzupełnieniem dwóch oryginalnych kompozycji na płycie, a szczególnie podoba mi się swingowanie Elvina Jonesa. Coltrane, saksofon sopranowy, McCoy Tyner, fortepian, Reggie Workman, kontrabas, Elvin Jones, perkusja.

0: Słuchaj jazzu. Partnerem audycji Bliżej Jazzu jest Zakład Usług Informatycznych Novum, bo nowoczesne technologie też mogą współgrać z duszą.
1: Trzeci utwór przed nami z albumu Live at the Village Vanguard. Najdłuższy i ten, który przyniósł najwięcej emocji po ukazaniu się płyty w lutym 1962. Jest to kompozycja Coltrane'a, ale muzycy mówili, że utwór wykonany został spontanicznie, tak jak na jam session. Ustalone zostało tylko tempo, a wszystko inne powstało podczas grania. Tytuł utworu Trust in the Train, gonić pociąg. Symboliczny tytuł, Train to pseudonim Coltrane'a. Jest to ekspresyjny do granic możliwości blues, wykonany w trio bez fortepianu. Stąd nieograniczona harmonicznie improwizacja Coltrane'a na tenorze przybiera bardzo swobodną formę, zahaczając o free jazz. Do tego absolutnie nie byli przygotowani ówcześni krytycy, obdarzając płytę w recenzjach określeniami, które z dzisiejszej perspektywy mogą wywoływać śmiech. Jednak wypowiedzi głównie muzyków nie pozostawiały wątpliwości, że to nagranie stało się prawdziwym przełomem. Na przykład Archie Shepp, wtedy jeszcze mało znany, przyrównywał wykonanie Trust in the Train do święta wiosny Igora Strawińskiego. Pojawiły się również wypowiedzi młodszej części krytyków, zwłaszcza bardziej otwartych. I tu wynotowałem sobie fragment z książki o Coltrane'ie, bardzo znanego historyka jazzu, pisarza Erika Nissensena, zmarłego w 2003 roku. Cytuję. Gra Coltrane'a w Trust in the Train jest najbardziej intensywna emocjonalnie w jego karierze. Techniczna analiza utworu nie ma tu znaczenia. To doświadczenie katarzis, które nie przypomina niczego, co było wcześniej. Trust in the Train jest szczególnie poruszające, ponieważ wyraźnie słychać, że Coltrane sięgnął głęboko do swojej psychiki, by stworzyć tę muzykę. Aby, jak to ujął kilka lat później, wyczyścić lustro. Muzyka brzmi, jakby była portretem surowej treści jego wewnętrznego bytu. Muzyką tak szczerze wyznaniową, że czujemy się nawet zażenowani, słuchając jej. W swojej subiektywności wpisuje się w tradycję najbardziej innowacyjnej sztuki i literatury XX wieku. Ten rodzaj wewnętrznej improwizacji był kluczowy dla poszukiwań Coltrane'a. Zaglądając w głąb siebie, próbował znaleźć centrum zarówno muzycznej esencji, jak i absolutu samego Boga. Długi dosyć cytat, ale wydaje mi się ważny przed tym nagraniem. Również w kontekście pomysłu na płytę A Love Supreme, który to pomysł już od 4 lat kiełkował w głowie Coltrane'a. Proszę tylko wziąć poprawkę na niedoskonałość mojego tłumaczenia. John Coltrane, saksofon tenorowy, Jimmy Garrison, kontrabas. On już od tego nagrania stał się stałym członkiem kwartetu Coltrane'a, chociaż w jeszcze jednej pozycji wystąpi wspólnie z nim Reggie Workman, ale o tym za tydzień. I na perkusji Elvin Jones, niesamowity Elvin Jones. To było 1280 wydanie Bliżej Jazzu. Audycję realizował Przemek Kamiński, przygotował i prowadził Mirosław Dziewa. Do usłyszenia.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. W najbliższy poniedziałek w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży rozpoczną się rekolekcje kapłańskie. Spotkanie potrwa do środy, a poprowadzi je kardynał Robert Sarach, pochodzący z Gwinei, były prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, mówi ksiądz Janusz Aptacy, wikariusz biskupi do spraw duszpasterstwa ogólnego diecezji łomżyńskiej.
2: W dniach od 14 do 16 września tego roku będzie gościł w Łomży kardynał Robert Sarach, emerytowany prefekt Kongregacji do spraw Kultu Bożego, Dyscypliny Sakramentów. W tych dniach będzie prowadził rekolekcje dla księży diecezji łomżyńskiej z racji też przeżywanego przez nas jubileuszu stulecia diecezji. Serdecznie proszę wszystkich słuchaczy o modlitwę w intencji księży naszych diecezji do łączności duchowej.
1: Natomiast jutro kardynał Robert Sarach będzie przewodniczył mszy świętej w Myszyńcu o godzinie 17. Kardynał Robert Sarach przed konklawę w 2025 roku, zwołanym po śmierci papieża Franciszka, był powszechnie wymieniany przez watykanistów oraz media jako jeden z głównych kandydatów do objęcia stolicy Piotrowej.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Papież Leon XIV podczas środowej audiencji generalnej w Watykanie apelował o obronę godności każdego człowieka. Podkreślił, że traktowanie ludzkiego ciała jak przedmiotu, którym można dysponować, narusza godność ludzką.
3: La riduzione del corpo a oggetto.
1: Sprawdzanie ciała do roli przedmiotu, którym można dowolnie dysponować, jest zawsze zaprzeczeniem godności osoby. Nasz świat wzywa nas w sposób szczególny do podtrzymania godności osoby ludzkiej. Papież Leon XIV wezwał wiernych do dalszych wysiłków na rzecz ochrony ludzkiej godności i praw z niej wynikających. Jak ocenił, jest to jedno z najważniejszych wyzwań w historii ludzkości. Zwracając się do Polaków, papież nawiązał do trwających dożynek. Podziękował rolnikom za ich pracę i modlił się o opiekę nad ich rodzinami oraz gospodarstwami.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: W najbliższą sobotę w Niepokalanowie odbędzie się ogólnopolskie spotkanie dzieci. Rozpocznie się mszą świętą o godzinie 11 pod przewodnictwem biskupa łowickiego Wojciecha Osiala. Organizatorzy przygotowali bogaty program duchowy i integracyjny. Do udziału w spotkaniu zapraszają sami najmłodsi.
4: Przyjdźcie do Niepokalanowa na 10 ogólnopolskie spotkanie dzieci. W sobotę 12 września będzie dużo dobrej zabawy,
5: rycerskie szlaki,
4: koncert mocny w duchu, konkursy, dmuchańce,
5: hot dogi.
4: A to wszystko przy Maryi.
1: W tym roku patronem spotkania jest święty Antoni. Wszyscy uczestnicy otrzymają również pamiątkowe figurki świętego. Na wydarzenie można się zgłaszać poprzez formularz na stronie Rycerzyka Niepokalanej.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: Modlitwa różańcowa.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Módlmy się o pomnożenie w nas cnót wiary, nadziei i miłości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza. Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Maryjo, jako pierwsza uwierzyłaś w zwycięstwo Jezusa nad śmiercią, gdy inni jeszcze wątpili i płakali. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga, w niebo wstąpienie Pana Jezusa. Maryjo, stałaś z uczniami na Górze Oliwnej i patrzyłaś, jak Twój Syn wstępuje do nieba, a jednak nie rozpaczałaś, bo wiedziałaś, że wraca do Ojca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia. Zesłanie Ducha Świętego. Maryjo, w wieczerniku modliłaś się z apostołami, a gdy Duch Święty zstąpił, stałaś się Matką Kościoła. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Maryjo, cała przemieniona, z ciałem i duszą zostałaś wzięta do nieba. Nagroda za Twoje fiat, za Twoje tak i wierność do końca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi. Maryjo, Ojciec uwieńczył Cię koroną chwały, bo stałaś się Matką Króla i Królową wszystkich wiernych. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Módlmy się we wszystkich intencjach Ojca Świętego Leona. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Zawsze trwajcie przy Jezusie, apelował papież na audiencji dla nowo mianowanych biskupów. Leon XIV ogłosił Guadalupański rok jubileuszowy, rozpocznie się 12 października. Rodziny modlą się do ulmów, wiedzą, że można na nich liczyć. Dziś trzecia rocznica beatyfikacji męczenników z Markowej. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Bądźcie pewni, że Pan, który was powołał, jest wierny. On was poprzedza w drodze i wam towarzyszy, codziennie będzie was oświecał. Powiedział papież na audiencji dla mianowanych ostatnio biskupów. Podkreślił, że ich pierwszym zadaniem jest trwanie przy Jezusie. Tylko w ten sposób będą mogli dobrze pełnić swą posługę i kształtować sobie serce dobrego pasterza.
2: Siamo vescovi.
3: Jesteśmy biskupami, ale przede wszystkim jesteśmy uczniami. Aby mówić o Nim, musimy trwać przy Nim. Aby prowadzić Jego lud, musimy każdego dnia dać Mu się poprowadzić. Dbajcie zatem zawsze o czas spędzony z Panem. Eucharystia, Słowo Boże, modlitwa oraz te chwile, w których możecie przebywać w Jego obecności z prostym sercem ucznia, który pozwala się kochać swojemu Panu. Stąd właśnie wywodzi się nasza posługa. A kiedy serce pozostaje blisko Niego, również służba staje się spokojniejsza, swobodniejsza i owocniejsza.
1: W kursie uczestniczyło też 5 biskupów z Polski, m.in. biskup Wacław Grondalski, biskup pomocniczy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.
4: Wracam do mojej diecezji, w której mnie postawił Kościół Jezus Chrystus, napełniony nadzieją. Z tego spotkania, gdy spotkałem braci z różnych stron świata, gdy widzę, jak się zmagają, ale trzymają się Jezusa, który obiecał, że będzie z nami. I to moim braciom chcę też zawieść, by nigdy nie zwątpili w Jego obecność, by zawsze trzymali się tego, który zmartwychwstał i który życie przewraca.
1: Papież ustanowił Guadalupański rok jubileuszowy. Jego obchody rozpoczną się 12 października. W 50. rocznicę poświęcenia nowej Bazyliki Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe jest w nim czczony wizerunek Matki Bożej, który w 1531 roku w cudowny sposób pojawił się na płaszczu świętego Juana Diego i który odpowiadał postaci Maryi, którą widział on podczas 4 objawień.
0: Wiadomości ze świata.
1: Błogosławieni ulmowie są orędownikami przede wszystkim w sprawach rodzinnych. Świadczą o tym intencje, które pielgrzymi zostawiają w Markowej. Jest wśród nich wiele podziękowań za już otrzymane łaski, opowiada Radiu Watykańskiemu ksiądz Roman Chowaniec, proboszcz parafii w Markowej. Dziś mija 3. rocznica beatyfikacji rodziny ulmów.
5: Ludzie widzą w nich orędowników za rodziny. Dużo jest też takich intencji, których małżonkowie powierzają siebie nawzajem Panu Bogu, prosząc o świętość życia, czyli ten aspekt życia rodzinnego, takiego wspólnego dążenia do świętości. Myślę, że to jest to, co tutaj tak specjalnie, szczególnie ujmuje i urzeka ludzi przybywających tutaj do Markowej. Czasem można zobaczyć piękny taki obraz, kiedy cała rodzina w ciszy tam sobie klęczy przy relikwiach.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

przypadkiem, choć ten u góry dobrze zna mnie i wie, gdzie chodzę, a gdzie już nie. I dobrze wiedział, że to czas jest, by stworzyć inną kombinację ze zmarnowanych, smutnych serc.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: Nasz gość dnia w Radiu Nadzieja. Od poniedziałku do piątku o 9.30.
2: I raz jeszcze witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Doktor Ireneusz Żuchowski, rektor Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży, jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Dzień dobry, panie rektorze.
3: Dzień dobry, witam radiosłuchaczy, witam panią redaktor i witam cały zespół realizujący audycję.
2: I pozdrawiamy serdecznie, bo dzięki nim można nas nie tylko słuchać, ale również oglądać. Mamy prawie połowę września, a to oznacza, że powrót w mury uczelni coraz bliżej. Rekrutacja trwa, ale do tej pory jesteście zadowoleni z tego zainteresowania nauką w waszej uczelni?
3: Tak, jesteśmy zadowoleni, nawet bym powiedział bardziej, bo jak na ten moment mamy chętnych kandydatów więcej jak w ubiegłym roku. Więc to jest dobry prognostyk na nowy rok akademicki i z tego trzeba się cieszyć.
2: Rolnictwo? Jest tym kierunkiem, który wzbudza największe zainteresowanie, czy niekoniecznie?
3: No, rolnictwo niekoniecznie, bo największe zainteresowanie pielęgniarstwo, ale rolnictwo odbudowuje się konsekwentnie od 3 lat, coraz większe nabory odnotowujemy. W tej chwili mamy już około 50 kandydatów zapisanych, ale także, co cieszy, budownictwo, które też bardzo ładnie od 3 lat, można powiedzieć, też odbudowuje się zainteresowanie tym budownictwem. To dobrze świadczy, bo to są kierunki inżynierskie, a inżynierów nam w gospodarce potrzeba.
2: Jeśli chodzi o rolnictwo, to tutaj są dobre informacje, mimo tego, że ktoś może powiedzieć, ale 50 kandydatów to wcale nie tak dużo, ale patrząc na inne uczelnie, to jest dobry wynik.
3: Ja myślę, że w aktualnej sytuacji, jaką mamy, i patrząc na nabory w tych kierunkach inżynierskich, a na rolnictwie szczególnie, to rzeczywiście to jest bardzo dobry wynik, bym powiedział, bo wiele uczelni ma problem w ogóle ze zrekrutowaniem jednej grupy na rolnictwo. To, co kiedyś było jeszcze bardzo popularne, dzisiaj już nie jest takie popularne. No my jesteśmy w regionie typowo rolniczym, a szerzej bym powiedział, tu gdzie funkcjonuje bardzo rozbudowany agrobiznes, bo przecież to nie tylko samo rolnictwo, bo ci, którzy u nas studiują rolnictwo, to trafiają do tej szeroko rozumianej branży agrobiznesu i potrzeba nie tylko rolników, którzy będą prowadzili gospodarstwa rolne, ale te osoby znajdują pracę także właśnie w otoczeniu rolnictwa, bo tam też trzeba specjalistów z rolnictwa.
2: Ale panie rektorze, tak sobie myślę głośno, że co się dzieje z tym rolnictwem, że takie uczelnie na przykład jak SGGW, które przez wiele lat była to uczelnia wiodąca, a dzisiaj no trudno jest zrekrutować i tych chętnych jest coraz mniej.
3: Znaczy to pewnie wiele czynników ma na to wpływ. My mamy chętnych na studia niestacjonarne, co jest takim normalnym dzisiaj podejściem młodych ludzi, bo chcą pracować i chcą studiować. A uczelnie te duże, publiczne, przede wszystkim rekrutują na studia stacjonarne. A to nie do końca wszystkim odpowiada ta forma studiowania już współcześnie, bo nie pozwala w pełni pracować, szczególnie w regionach. Kiedyś do tych dużych miast zjeżdżało się, czy zjeżdżali

0: się studenci z dużego obszaru Polski. Dzisiaj no, mamy tą ofertę na studia niestacjonarne. To daje szersze możliwości i tak powinno być. A druga rzecz jest taka, że samo rolnictwo z racji konsolidacji jest postrzegane jako taka branża, która potrzebuje mniej pracowników, ale to jest niezrozumienie, to co ja mówię. Może mniej w gospodarstwach rolnych, bo dzisiaj nie ma tak dużo zapotrzebowania na przykład w dużych gospodarstwach rolnych. Kiedyś to były państwowe, dzisiaj prywatne duże gospodarstwa mamy, tam nie zatrudnia się dużo pracowników, ale bardzo duże zapotrzebowanie na specjalistów rolnictwa jest w branży agrobiznesu, w tym całym otoczeniu, które obsługuje rolnictwo. I tutaj myślę, że w naszym regionie sporo osób to rozumie.
1: A sytuacja geopolityczna i w ogóle teraz, w tym momencie, w jakim jest rolnictwo i te problemy, o których cały czas słyszymy, wpływają na zainteresowanie kierunkiem i kształceniem?
0: Ja myślę, że to ma, jeżeli ma wpływ, to niewielki, ze względu na to, że no, my tu żyjemy z rolnictwa i musimy się tego trzymać, tak? Jak jeśli mówię o województwie chociażby, czy i województwach ościennych, to jest główne rolnictwo i wszystko, co z tego wynika, bo przecież bez rolnictwa nie ma tych spółdzielni mleczarskich, które mamy, tak potężnych, i odwrotnie, bez spółdzielni to rolnictwo, nie ma tego rolnictwa, tej hodowli krów nie ma, prawda? Więc to wszystko musi się trzymać i jesteśmy w regionie, w województwie typowo mleczarskim, przecież te problemy różnego rodzaju z cenami zawirowania na rynku mleka mamy przez całą transformację. Są lata bardzo dobre, są lata słabsze. Na rynkach światowych się to dość dynamicznie zmienia, a jednak nasz dzięki konsolidacji i dzięki uporowi i dzięki właśnie inwestowaniu i w te spółdzielnie, i w gospodarstwa rolne przez rolników, to wszystko funkcjonuje. Proszę zobaczyć, dzisiaj, wczoraj rozmawiałam z rolnikiem.
1: I co mówił?
0: I mówi tak, mówi, no jeszcze niedawno dostawałem za mleko 3 złote, dzisiaj dostaję 1,80 zł, tak? Ale nie mówił, że on będzie likwidował te krowy, bo on już jest świadomy tego, że na rynku tak może być, że dzisiaj będzie słabo, ale za pół roku, za rok może być znowu dobrze i jest na to prawdopodobnie przygotowany, że takie sytuacje mogą wystąpić.
1: No, właśnie, tak jest, bo racjonalnie patrząc, to trzeba być przygotowany na takie sytuacje. Trzeba mieć jakąś poduszkę finansową, zabezpieczenie w momencie, tak, kiedy są te czasy, że tak powiem, tłuste, tak, a nie te chudsze.
0: Stado zlikwidować to można jednym ruchem, tylko odbudować później. To nie jest takie proste w przypadku akurat produkcji mleka, prawda?
1: A w czasie rekrutacji czujecie oddech konkurencji? Uczelnie ze sobą konkurują o każdego studenta?
0: I konkurują, ale my bardziej stawiamy na współpracę, bo to dla nas jest ważniejsza współpraca. Oczywiście to jest tak, ja zawsze jak spotykam się z młodymi ludźmi, mówię, że mam świadomość, że przecież nie wszyscy przyjdą do nas. Ta decyzja tak i tak zapada w głowie młodego człowieka, albo może w porozumieniu z rodzicami czasami.
1: I chyba też wcześniej.
0: I wcześniej pewnie w wielu przypadkach. W związku z tym ta konkurencja jest oczywiście, ale jeżeli ktoś chce studiować, nie wiem, zarządzanie, to on nie przyjdzie do nas na rolnictwo. Jak ktoś chce studiować rolnictwo, no to nie będzie szukał uczelni, która oferuje pedagogikę na przykład, prawda? No to jest jednak, myślę, że proces dużo bardziej złożony, skomplikowany i oczywiście my możemy takim niezdecydowanym, ci, czego nie wiedzą, pokazywać drogę, pokazywać, że studia inżynierskie to jest to, a nie jakieś, powiedzmy, na przykład humanistyczne, bo dają większe możliwości pracy, ale jeżeli ktoś jest humanistą i będzie chciał, to przecież nikt go od tego nie odwiedzie.
1: A otwierając, tworząc ten kierunek jak pielęgniarstwo czy budownictwo, spodziewaliście się takiego zainteresowania?
0: To też, proszę zobaczyć, to nie jest tak, że to jest cały czas tak dobrze. Były lata, gdzie było bardzo mało chętnych na budownictwo i na pielęgniarstwo. Teraz mamy zwiększone zainteresowanie, co cieszy.
1: Zakładając, w pielęgniarstwie też płace poszły.
0: Tak, jak zakładaliśmy te kierunki, to oczywiście z nadzieją na to, że będzie to zainteresowanie, bo robiliśmy to po dość dokładnym rozeznaniu rynku i rzeczywiście po uruchomieniu w pierwszych latach to zainteresowanie było spore. Później na przykład to budownictwo, bo to jest taki ciekawy przypadek. Później zainteresowanie budownictwem spadało systematycznie, co zresztą było też widać w szkołach ponadpodstawowych. W technikach też ta liczba uczniów spadała, ale okazuje się, że od 2-3 lat zaczyna się coś zmieniać i także w technikach odbudowuje się zainteresowanie budownictwem i my to czujemy też właśnie jako uczelnia, rekrutując większą liczbę osób na budownictwo.
1: Ogólnie odbudowuje się też potrzeba i rozumienie tego, jak ważne jest kształcenie w takim konkretnym zawodzie?
0: Myślę, że tak, szczególnie w takich zawodach, które mają dają konkretne umiejętności, są zawodami inżynierskimi i dają perspektywę na przyszłość, na dobry zawód, tak?
1: Ja pamiętam swoje czasy, to wiodącym kierunkiem była administracja. Wielu moich znajomych studiowało administrację.
0: Wczoraj miałem okazję być na spotkaniu Rady Gospodarczej przy prezydencie miasta Łomża i była pani dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy i właśnie mówiła, że w zasadzie największą grupą absolwentów, którzy rejestrują się w Urzędzie Pracy, to są absolwenci kierunku administracja, bo nie ma dla nich pracy. Nie ma problemu z absolwentami innych kierunków, nawet tych, które są w Łomży, ale także i spoza Łomży, inżynierskich absolwentów Urząd Pracy nie ma, bo oni są rozchwytywani, oni mają pracę, już na studiach znajdują pracę najpóźniej, bo bardzo często przychodząc na studia już mają pracę, tylko awansują po drodze, ale jeżeli nie mają pracy, to znajdują tą pracę w czasie studiów. U nas 99% studentów pracuje, naszych studentów, więc my nie musimy szukać im pracy, my tylko im dajemy dodatkowe, dajemy im jeszcze kompetencje, umiejętności, staramy im się wyposażać ich w takie kompetencje, które będą rozszerzały ich patrzenie na świat.
1: I to powinno dać do myślenia tym, którzy stoją przed wyborem tej swojej ścieżki studenckiej, ścieżki zawodowej. Rekrutacja u was cały czas trwa, więc jeśli ktoś jest zainteresowany, to może się jeszcze zgłaszać.
0: Oczywiście, że tak, zapraszamy, rekrutacja trwa, a oczywiście trzeba myśleć o tym, bo trzeba mieć świadomość, no, że ograniczoną mamy liczbę miejsc w administracji publicznej. No, w urzędach nie ma zapotrzebowania na pracowników,
1: nie wszyscy będą za biurkiem.
0: A małe, średnie, duże przedsiębiorstwa z naszego regionu, miasta Łomży, subregionu łomżyńskiego i województwa podlaskiego i ościennych poszukują cały czas fachowców.
1: I wy to widzicie na przykładzie swoich absolwentów.
0: Dokładnie, tak.
1: Więc rekrutacja trwa. Przyszły tydzień będzie na waszej uczelni bardzo, bardzo intensywne. Rozpoczynacie konferencję we wtorek już, jak dobrze pamiętam.
0: Tak jest. Bardzo intensywny tydzień. Pierwsza konferencja, międzynarodowa konferencja Paradygmaty w naukach o zarządzaniu. To jest konferencja cykliczna, już 11, którą organizujemy co 2 lata. Na zainteresowanie, znowu rekord zainteresowania. I to mówię w takim wydźwięku, jakbym był niezadowolony, ale nie, to bardzo cieszy, bo mamy uczestników z wszystkich ważnych ośrodków akademickich z Polski. Mamy bardzo dużo uczestników z kilkunastu uniwersytetów z Ukrainy. Mamy uczestników z Uniwersytetu w Nitrze w Słowacji, z Uniwersytetu w Murcji z Hiszpanii. Mamy pan profesor przyjeżdża z Uniwersytetu w Bonn, Niemcy. Tak, przyjeżdżają panie profesor ze Stanów Zjednoczonych, pani profesor, jedna z Teksasu, druga z Pensylwanii. Więc tych uczestników jest bardzo dużo, to co cieszy, że ta konferencja jest postrzegana. My, proszę zauważyć, nie mamy kierunku zarządzanie, a konferencja ma tytuł Paradygmaty w naukach o zarządzaniu, ale to jest konferencja dotykająca problematyki zarządzania w różnych branżach, dziedzinach życia. Mamy bardzo dużo uczestników, chociażby z Uniwersytetu Kaliskiego, gdzie tutaj problematyka zarządzania i bezpieczeństwa w ogóle będzie poruszana. W związku z tym to cieszy, że dostrzegany jest taki ośrodek jak Łomża, jak nasza uczelnia, że tutaj chętnie przyjeżdżają profesorowie z wielu, wielu uczelni i z Polski, i z Europy, i ze świata i chcą z nami się spotykać, rozmawiać, dyskutować, bo to jest istotne, abyśmy w tej obszarze nauki także byli widziani i mieli swoje miejsce.
1: To robi wrażenie, kiedy słuchałam, jacy goście będą u was na waszej uczelni, nawet z USA. Tak, to nie są takie puste słowa, Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych, tylko zatem cały czas idą konkretne spotkania, konkretne konferencje, wyjazdy.
0: Pracujemy nad tym cały czas. Tego nie widać na co dzień, bo to jest taka mrówcza, codzienna praca, ale ta praca powoduje, że jesteśmy rozpoznawani, że ci ludzie chcą z nami współpracować. efektem tego ze Słowacji, chociażby mówiłem kilka tam spotkań naszych temu o projekcie z sztucznej inteligencji międzynarodowym, ale powiem w drugą stronę, proszę zauważyć, tak, ja wtedy zaproponowałem, napisaliśmy projekt z kilku uczelni europejskich, mieliśmy zespół badawczy, a teraz zostałem zaproszony do projektu z tak zwanej Środków Wyszehradzkich, Czwórki Wyszehradzkiej, gdzie Uniwersytet Słowacki przygotował projekt i między innymi partnerem jest nasza uczelnia. Zostaliśmy zaproszeni, już dostałem informację, że projekt uzyskał dofinansowanie. Będziemy prowadzili dalej badania w małych i średnich przedsiębiorstwach w Europie właśnie z Uniwersytetem Słowackim i partnerami tego projektu. Tylko się cieszyć.
1: To są sukcesy.
0: No tak.
1: To są sukcesy.
0: To jest efekt po prostu pracy takiej codziennej i kontaktów i tego, że zawsze jesteśmy do dyspozycji, jak partnerzy zagraniczni czegoś potrzebują, to my odpowiadamy na to, ale i to działa później w drugą stronę, bo widzą w nas po prostu partnerów.
1: Ale widocznie dobrze im się z wami współpracuje, no tak,
0: wiarygodny partner jest na wagę złota, prawda?
1: Konferencja, o której przed momentem mówiliśmy z panem rektorem, to jest wtorek i środa, ale w czwartek tak kolejne jest wydarzenie.
0: Wtorek i środa Paradygmaty w Tykocinie, bo tutaj mamy to stałe miejsce od kilku lat i tam pokazujemy województwo podlaskie. I jeszcze tylko powiem, bo muszę podziękować za wsparcie i województwu podlaskiemu, bo jest głównym partnerem konferencji. Muszę podziękować Spółdzielni Mleczarskiej Piątnica, złotemu partnerowi naszej konferencji, Agrocentrum, firma nas wspiera, Grupa Polskie Składy Nawozowe także nas wspiera, za to dziękuję, bo to muszę powiedzieć. Ale za chwilę właśnie kończymy w środę konferencję i w czwartek, piątek mamy na naszej uczelni, w murach naszej uczelni kolejną konferencję, która jest podsumowaniem dużego europejskiego projektu finansowanego z programu Erasmus+, ze środków centralnych, to w skrócie TERA, taki program. Generalnie projekt dotyczył mikropoświadczeń w rolnictwie regeneratywnym, wypracowany szereg rezultatów pracy intelektualnej, narzędzi przygotowanych do wykorzystania przez różne uczelnie. Zjeżdżają się nasi partnerzy z wielu krajów i będziemy prezentowali efekty tej konferencji, będziemy pokazywali, jak można to wykorzystać. Czym to się je? Mamy zaproszonych oprócz naszych studentów, pracowników, oczywiście wszystkich zapraszamy zainteresowanych i interesariuszy, jeżeli ktoś z Państwa jest, to zapraszamy, otwarte drzwi, każdy może przyjść, posłuchać. Będą także, zaprosiliśmy, już potwierdzili nam dyrektorzy z kilku szkół, uczniowie techników rolniczych, ze szkół rolniczych, więc myślę, że to jest takie też ważne, bo mikropoświadczenia to jest stosunkowo nowy temat w Polsce, w Unii Europejskiej trochę już bardziej wdrażany, plus rolnictwo regeneratywne, no dzisiaj zmiany klimatu, no to na to wszystko musimy odpowiadać i to trzeba, i do tego trzeba się przygotować, trzeba edukować rolników, jak to robić, w jaki sposób uzyskiwać kompetencje, żeby później móc sobie radzić z problemami, które mamy na co dzień.
1: A w tym rozpoczynającym się już za moment tak naprawdę nowym roku akademickim wasi studenci będą mieli okazję wyjechać do innych krajów.
0: No i właśnie, zanim zaczną zajęcia, to już przygotowane mamy dwie mobilności.
1: Czyli jeszcze przed nauką.
0: Tak, jeszcze przed nauką, bo 22 września wylatują dwie grupy. Jedna grupa wylatuje na 2 tygodnie. To są studenci rolnictwa, logistyki i budownictwa. Oni lecą, to jest grupa 34 osoby, więc bardzo duża. Lecą na 2-tygodniowy staż do Salonik w ramach projektu Upskilling i to jest projekt realizowany w ramach tak zwanego FERS-u, czyli Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego. I tutaj ta grupa będzie zdobywać doświadczenie w firmach greckich, patrzeć, jak tam się to wszystko odbywa, jak te firmy funkcjonują, żeby móc pewne doświadczenia przenosić później w swoim życiu zawodowym do swojej praktyki. A druga grupa, 30 osób z kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w ramach programu Erasmus+, też do Grecji, ale na krótszy, bo 5-dniową krótką mobilność, wylatuje i tam będzie poznawać, spotykać się między innymi z funkcjonariuszami policji, funkcjonariuszami służb municypalnych, czyli tej naszej, powiedzmy, Straży Miejskiej odpowiednikiem, aby też zdobywać doświadczenia, uczyć się, jak funkcjonują te, jakie są problemy bezpieczeństwa w innym europejskim kraju, no bo to wszystko dzisiaj przy otwartości granic pewne problemy, jeśli do nas jeszcze nie dotarły, to dotrą, ale my dzięki temu studenci mają możliwość wymieniania się doświadczeniami i dobrymi praktykami, bo też wielu naszych studentów też to nie są tylko teoretycy, bo oni już pracują. Więc mogą coś już powiedzieć, jak to się odbywa w naszym kraju. I to cieszy, że nie mamy problemów żadnych z rekrutacją. Wie pani, to jest, to cieszy, że jeżeli mówimy, że organizujemy wyjazd staże dwutygodniowy, proszę zobaczyć, my mamy studentów zaocznych, oni zorganizowali sobie tak urlopy, wykorzystują i jadą na dwa tygodnie, będą się tam uczyli. Studenci bezpieczeństwa też pracują i też na pięciodniową mobilność chętnych jest zawsze więcej niż miejsc. Dzięki temu nie mamy problemów jak gdyby z organizacją tego i to cieszy.
1: No to jeszcze ostatnie pytanie, bo spoglądam na zegarek. Jak oni po takich wyjazdach postrzegają Polskę? Jak my jako Polska wypadamy na tle innych krajów?
0: Po takich wyjazdach to jeszcze pani powiem, że mieliśmy właśnie w okresie całym lipiec, sierpień realizowaliśmy także w ramach tego projektu Upskilling staże dla naszych wykładowców. Byliśmy między innymi na dwutygodniowych stażach, dość spora grupa w Palermo.
1: Wow.
0: Między innymi odwiedzaliśmy Sicy Industry, to jest stowarzyszenie firm sycylijskich, które skupia kilka tysięcy firm. Tam spotykaliśmy się z prezesami i to wszystko. I tak my obserwujemy studenci jeżdżąc, ucząc się, poznając jak funkcjonują w innych krajach i różnego rodzaju instytucje, przedsiębiorstwa, ale także uniwersytety, bo mieliśmy także możliwość uczestniczyć w spotkaniu na Uniwersytecie w Palermo, nawiązać współpracę i tak dalej. Więc no my widzimy plusy i minusy, nie? Bo wszystko ma swoje.
1: Tak.
0: Oczywiście studenci wracając, po pierwsze zawsze mówią, że jednak Polska to jest taki kraj dobrze zorganizowany, czysty. Co w krajach szczególnie południowych nie zawsze jest takie oczywiste, ale też dostrzegają pewne no, plusy tego, czy jako ciekawostki nawet, no bo nasi rolnicy, którzy byli w poprzednim roku, ci też będą zresztą na takim stażu, no to byli na plantacji bawełny w Grecji, tak? Uczyli się, jak uprawia się bawełnę i tak dalej, więc to są takie rzeczy, które może dziś jeszcze nie. Dowiedzieli się, że w Grecji jest bardzo duży areał uprawy ryżu. No, nam się kojarzy uprawa ryżu zupełnie z innym krajem,
1: oczywiście,
0: prawda?
1: Oczywiście.
0: A jednak pomimo, że taki suchy kraj, że takie upały, tam bardzo dużo ryżu się uprawia. Więc są rzeczy, oczywiście specyfika budownictwa w Grecji, która jest narażona na przykład na trzęsienia ziemi dużo bardziej jak u nas, więc tam te wymagania są zupełnie inne. Ta organizacja funkcjonowania firm, to co dla nas jeszcze niedawno było zupełną egzotyką, siesta, tak? Między jakąś godziną, a dzisiaj w tym roku, w przypadku tych upałów, które były, już zaczyna rząd mówić o wprowadzaniu takich elastycznych form pracy i także w przypadku przekroczenia temperatury, wprowadzania godzin wolnych i dłuższej pracy. To wszystko będzie się zmieniało. I to
1: na pewne kwestie po prostu Polska potrzebuje
0: tak
1: czasu.
0: Tak jest. I dzięki temu ci nasi absolwenci będą do tego przygotowani, bo nie mają to możliwość zobaczenia w praktyce.
1: I tym dobrym, miłym akcentem kończymy dzisiaj naszą rozmowę. Bardzo dziękuję. Doktor Ireneusz Żuchowski, rektor Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży, był naszym dzisiejszym gościem dnia.
0: Dziękuję i życzę miłego dnia wszystkim radiosłuchaczom.
2: Nasz gość dnia w Radiu Nadzieja od poniedziałku do piątku o 9:30. To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Rozmowa poranka.
1: Nasz pierwszy gość, redaktor Łukasz Szpyrka z portalu interia.pl. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Redaktorze, przyglądamy się wszyscy Krakowowi, to jest zwłaszcza nie tylko dlatego, że bliski dzieją sercu i meldunkowi, ale no także dlatego, że polityka nam się przyniosła do Krakowa w dużej mierze. No i wielka niespodzianka, jeśli chodzi o kandydata Konfederacji, pan Boheńczak, Bartosz Boheńczak, nie został zarejestrowany jako kandydat na prezydenta miasta. Okazało się, że 3000 ważnych podpisów przerosło możliwości strukturalne Konfederacji. Dużo złośliwości widzę w mediach, widzę w mediach społecznościowych, również politycy nie zostawiają suchej nitki na Sławomirze Mentzenie i jego ludziach. Ale skąd się wziął cały ten problem? Czy tylko dlatego, że nie chciało się ludziom Konfederacji pozbierać tych podpisów na plantach, błoniach i pod stadionami?
2: Dużo złośliwości, ale wydaje mi się, że te złośliwości są rzeczywiście uzasadnione. No to, co się wydarzyło w Krakowie, to trzeba to po prostu nazwać kompromitacją, wtopą i po prostu obciachem. Zresztą jak rozmawiałem z ludźmi z Konfederacji, no to takie słowa po prostu padały w takich rozmowach.

0: bo ponad 5 tysięcy podpisów złożyli w komisji i wydaje się,
1: czyli
0: że...
1: z odpowiednią górką.
0: No tak, że ta górka jest naprawdę, naprawdę solidna. No okazało się, że tych podpisów zabrakło chyba 180 ostatecznie, finalnie, bo te jego głosy, te jego podpisy były liczone trzykrotnie i ostateczna decyzja komisji była taka, że zabrakło 180 podpisów właściwie złożonych, prawda, bo to jest ważne, bo tam czasami brakowało dopisku Kraków, czasami ktoś pomylił adres zameldowania z adresem zamieszkania, ktoś inny PESEL, więc są po prostu takie małe uchybienia, ale widać, że ta krakowska komisja wnikliwie przyglądała się wszystkim podpisom, bo podobny problem miała Daria Gosek-Popiołek. To byłaby, wydaje mi się, równie duża niespodzianka, sensacja, kompromitacja, gdyby się nie udało. Tutaj w tym przypadku wydaje się, że komisja 3300 podpisów zaliczyła Darii Gosek-Popiołek, więc ta górka też jest niewielka. A przypomnijmy, że jeszcze wcześniej też była taka sytuacja, gdzie Łukasz Gibała złożył swoje podpisy. Też okazało się, że jest ich za mało. To jest główny faworyt. On z kolei ma te struktury tak naprawdę bardzo... To znaczy wcześniej to złożył, więc miał jeszcze kilka dni na to, żeby te brakujące podpisy donieść i doniósł aż 9 tysięcy, z czego i tak połowa była właściwa, a połowa niewłaściwa. Więc tu jest też pewnie jakiś taki problem generalnie systemowy, co jest nie tak z tymi podpisami. A swoją drogą to się, Marcinie, zastanawiam, drodzy Państwo, jak w ubiegłym roku przed wyborami prezydenckimi wielu takich dość mało rozpoznawalnych kandydatów potrafiło zdobyć 100 tysięcy podpisów, prawda? Maciej Maciak, pamiętamy, z Włocławka, czy pan Artur Bartoszewicz, no to jest też zastanawiające, bo...
1: Nie chcę stawiać wielkich tez, bo na nich nie mam dowody, ale dużo plotek krąży, że te listy podpisów, to one generalnie są gotowe i wszyscy sobie wiedzą, kto je sprzedaje i za ile można kupić dobrze oddany podpis, bo wiadomo, ktoś tam z tej listy, no, biologia nieubłagana, umiera, ktoś tam się wymeldowuje, ktoś tam wyjeżdża, ale że generalnie się to sprawdza, zamiast zbierać z mozołem te 100 tysięcy podpisów. Może rzeczywiście jest problem systemowy z tym, tak jak mówisz, bo ewidentnie coś tutaj nie gra, natomiast z drugiej
0: strony... No w tym Krakowie 3 tysiące podpisów, no to naprawdę
1: no
0: to,
1: właśnie,
0: to wydawało się,
1: myślę,
0: że to jest niewielka liczba.
1: Na Wisłę chodzi pewnie jakieś 15 tysięcy kibiców, na Krakowie 10 z kawałkiem, wystarczy przyjść.
0: No na Wieczystą raczej niewielu kibiców chodzi.
1: tak, no to zgoda. Natomiast no, jest trochę miejsc w Krakowie, gdzie my tak sobie głośno myślę, jednak te podpisy zebrać można, więc ta kompromitacja, jak pisze Sławomir Mencen, no, całej tej akcji Konfederacji, ja też zastanawiam się, czy odbije im się czkawką szerzej, to znaczy, czy ten przekaz, który dzisiaj jest suflowany, jak oni chcą rządzić Polską, jak oni chcą być numerem jeden na prawicy, skoro nie są w stanie zebrać 3000 podpisów i wystartować w wyborach, czy to się gdzieś zakorzeni w świadomości ludzi, czy jednak będzie miało znikome znaczenie?
0: To wracając jeszcze chwilę do tych podpisów, najpierw powiem taką jedną rzecz, że rzeczywiście Bartosz Bocheńczak wziął to wszystko na siebie z tego względu, że oni zakończyli zbieranie podpisów już kilka dni temu i powiedzieli, mamy już zebrane, wystarczy i to wszystko. I oni to jakby szumnie ogłosili, wydawało im się, ale nie złożyli, prawda? Wydawało im się, że to wystarczy. Oni te podpisy zbierali samodzielnie. Mówię Bartosz Bocheńczak i jego ludzie. Mówiło się o 100 osobach, które przez miesiąc zbierały podpisy. No nie wiem, czy to była aż taka grupa. W każdym razie to byli politycy czy działacze Nowej Nadziei, prawda, a nie Ruchu Narodowego, co też jest istotne, bo na tym tle też tutaj widzimy pewne tąpnięcia, bo gdyby Ruch Narodowy był z kolei bardziej zaangażowany w zbieranie podpisów o odwołanie z kolei Aleksandra Miszalskiego myślę sobie o tych podpisach referendalnych, prawda? W tym przypadku Ruch Narodowy się nie włączył. Dlaczego się nie włączył?
1: Dlaczego?
0: Słyszę od Ruchu Narodowego, że po prostu nie został poproszony, że Bartosz Bocheńczak i jego ludzie powiedzieli, my to sobie sami pozbieramy, nie przejmujcie się. A oni podobno stali w blokach startowych i czekali. No. Myślę, że tutaj taka mała polityka zwyciężyła w tym momencie, przez co duża polityka będzie cierpiała właśnie. I teraz przechodzę do twojego pytania, do odpowiedzi na twoje pytanie, bo jestem przekonany, że to się odbije czkawką Konfederacji w wyborach ogólnopolskich.
1: Bo tak, umówmy się, wejdę ci słowo, umówmy się też, bo bądźmy szczerzy z naszymi słuchaczami, bo Bocheńczak tych wyborów na prezydenta Krakowa by nie wygrał. Też, no jakby to nie, on nie startował po to, żeby te wybory wygrać, wszyscy wiedzieli,

0: że sufit Konfederacji, no to to jest maks, no może przy dobrych wiatrach wejście do drugiej tury, a pewnie i to byłoby trudne do osiągnięcia, no ale po pierwsze, no przez te kilka tygodni nie będzie Konfederacji przy okazji rozmowy o Krakowie, a jeśli będzie, no to dokładnie, z prześmiewczym uśmieszkiem na zasadzie, no tak, byłoby tu miejsce dla kandydata Konfederacji, ale nie zebrali podpisów. No a po drugie, ja dalej upieram się, że coś w tym jest, w sensie, że to może zostać gdzieś z tyłu głowy, no bo to nie pierwszy raz, kiedy Konfederacja wykłada się na technicznej sprawie, a to źle złożona wniosek o subwencję, podsumowanie kampanii finansowe, potem kary z tego powodu, a to teraz brak odpowiedniej liczby podpisów. No słyszę polityków i PiSu i tych starszych partii, którzy mówią, no tak, na TikTokach to sobie można poklikać, na Instagramie wrzucić rolkę, wszystko jest ładnie, pięknie, ale jak przychodzi prawdziwe życie, to was po prostu nie ma, was przerasta zawiązanie. Coś w tych złośliwościach jest. Pytanie, czy to zostanie na dłużej z Konfederacją, czy jednak za chwilę zapomnimy i uznamy, że no dobra, było jak było, co było, ale Mentzen z Bosakiem idą po władzę.
1: A więc tak, no wydaje mi się, że to jest trochę taka historia podobna do tej, którą słyszeliśmy w ostatnich dniach, jeśli chodzi o Saksonię-Anhalt, prawda, tam AfD wygrało wybory z taką górką, to był też taki cichy faworyt tych wyborów, ale ostatecznie 3 głosów zabrakło, by przejąć władzę, by rządzić tym niemieckim landem i z tego, co słyszałem, to niektórzy komentatorzy mówili, no tak naprawdę AfD wcale nie chciało przejąć tam władzy. Ta partia chciała tam osiągnąć dobry wynik, ale nie przejąć władzy, bo oni nie mają kompletnie ludzi gotowych do przejęcia władzy, tych urzędników, którzy mieliby robić nowe porządki, jak to szumnie zapowiadano. I myślę, że w przypadku Konfederacji jest podobnie, właśnie takie błędy proste, typowe, takie administracyjne. To są młodzi ludzie, w zasadzie entuzjaści, którzy działają w imię jakichś oczywiście dużych idei i wydaje mi się, że ta polityka, ta praca w polityce na takim niskim szczeblu doprowadzi ich do czegoś dużego, ale umówmy się, nie są to ludzie przygotowani do pełnienia już teraz jakichś poważniejszych funkcji. I oni się tego wszystkiego uczą. No tak jak mówisz, kilka razy już się potknęli, przewrócili, ale być może wyciągną wnioski. A co do tego, czy Bosak i Mentzen zagryzą zęby, ja jestem przekonany, że zagryzą zęby. Popatrzmy na tego Boheńczaka, który w Krakowie nie zebrał 3000 podpisów. Mentzen zareagował błyskawicznie. To był Bartosz Boheńczak, to prawa ręka oczywiście Sławomira Mentzenu, to jego zaufany człowiek, to człowiek, który odpowiadał za jego kampanię prezydencką w ubiegłym roku i on był też autorskim pomysłem Mentzena na te wybory w Krakowie. Więc Mentzen z jednej strony stracił, prawda, to idzie na jego konto, ale z drugiej strony sprytnie odepchnął od siebie odpowiedzialność i powiedział, że Boheńczak traci funkcję jakby w strukturach krakowskich. To jest jedno, ale z drugiej strony Boheńczak zachowuje funkcję w partii. On jest sekretarzem Nowej Nadziei, więc zachowuje tę funkcję. Co więcej, i to jest bardzo ważne, wchodzi w skład Rady Liderów Konfederacji. Tam jest 12 osób, 6 osób pochodzi z Nowej Nadziei, 6 osób z Ruchu Narodowego i Boheńczak będzie nadal jakby przedłużeniem Mentzena w przypadku głosowań podczas Rady Liderów i tutaj się absolutnie, absolutnie nic nie zmieni. Ruch Narodowy też nie zamierza, nie wiem, w jaki sposób suflować do Boheńczaka. Słuchaj, Bartek, ten Sławek źle cię potraktował, musisz tutaj z nami współpracować i głosować, żeby było 7-5, bo tak naprawdę Konfederacji nie są tego typu akcje potrzebne. Oni wiedzą, że czyhają za ich plecami zarówno Prawo i Sprawiedliwość, zarówno Korona Grzegorza Brauna, ale też teraz Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, więc oni chcą, wydaje się, w spokoju, po cichu doczekać do tych wyborów parlamentarnych w 2027 roku, chcą, by nie powtarzały się tego typu incydenty jak Konrad Berkowicz, IKEA i niesławna patelnia. Chcą, żeby było o nich jak najciszej, bo wiedzą, że ta baza jest, że Mentzen jest rozpoznawalny, że Bosak jest rozpoznawalny i te sondaże oczywiście różne w zależności od okresu, ale no, dają im to trzecie miejsce w parlamencie, a jeśli będą, jeśli tak to zakończy się jesienią 2027, no to wprowadzą do parlamentu przynajmniej 2 razy tyle bądź 3 razy tyle posłów, więc Oni wiedzą, o co się biją, wiedzą, co mają do stracenia, jeśli wyszliby przed szereg i też chcą to po prostu, tak mi się wydaje, tak też słyszę, przeczekać, wyczekać.
0: No to ostatnie pytanie właśnie trochę, które w tle pobrzmiewa tej naszej rozmowy, to znaczy pytanie o spójność Konfederacji. Wiemy, że tworzą ją dwie partie, Ruch Narodowy i Nowa Nadzieja. Jest jeszcze gdzieś tam z boku Stowarzyszenie Biało-Czerwoni Ewy Zajączkowskiej-Hernik. No mamy jeszcze tą inną Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Zastanawiam się, czy to rozdrobnienie na prawicy, pomnożone jeszcze przez podział PiSu przecież na Rozwój Plus, no i tę bazę, która została przy tych 20% na tę chwilę, czy to nie spowoduje, że wyborca prawicy, ten potencjalny i ten prawdziwy, no będzie dzisiaj tak rozproszony na tyle projektów, że koniec końców ta obawa gdzieś wśród komentarzy prawicowych pobrzmiewa, że na koniec to premier Tusk przedłuży swój mandat rządów, no bo prawica podzielona na tyle komitetów, na tyle partii, na tyle frakcji, że nie będzie co z tego zbierać, bo metoda przełożenia głosów na mandaty w Sejmie jest bezlitosna.
1: Oczywiście to jest ciekawe, ale wydaje mi się, że będzie pierwszym takim testem ten Kraków, prawda? Bo to będzie pierwszy taki moment, kiedy nie będzie kandydata Konfederacji. I tutaj pytanie jest takie, do kogo trafią potencjalne głosy Bartosza Bochenczaka? I wydaje mi się, że kierunki są cztery. Pierwszy jest najprostszy. Ci wyborcy, którzy chcieli głosować na Konfederację, po prostu zostaną w domu. To jest pierwsza opcja. Druga to jest Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości, bo też mówiło się przed wyborami, by te dwie formacje próbowały wystartować wspólnie i znaleźć wspólnego kandydata. To się nie udało, ale teraz Drewnicki może jakby być beneficjentem tego, co się wydarzyło. Trzecią sytuacją jest Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej. To jest też ciekawe, bo tutaj Janusz Korwin-Mikke bardzo wspiera Michała Klimka a Korwin, jego partia w Krakowie, patrząc na inne miasta wojewódzkie, zawsze miała dość dobre wyniki, więc to jest też interesujące. I kolejna dość nieoczywista postać to Łukasz Gibała, który wywodzi się co prawda z lewicy, ale kandydat, nazwijmy to, antysystemowy, czy spoza tego głównego nurtu, kandydat niezależny, czy nie prawie. Więc tu są takie dla politologów, dla badaczy, dla różnych ludzi zajmujących się sondażami, czy tymi przepływami elektoratów, to będzie niezwykle, wydaje mi się, interesujące, na kogo zagłosują wyborcy Konfederacji. A rzeczywiście, na prawicy jest urodzaj. Z kolei Rozwój Plus, wspomniany przez ciebie, poparł w tych wyborach najpierw Michała Drewnickiego, teraz trochę skłania się do Łukasza Gibały, tak na dobrą sprawę, nie ma swojego kandydata i też nie wiemy, jakby czyje sympatie zostaną tutaj zagospodarowane. Jest 8 osób w tej walce decydujące. Nie, być może jeszcze Marian Banaś będzie, bo zapomnieliśmy o nim, ale Marian Banaś odwołuje się od swoich z kolei niezebranych podpisów i być może jeszcze dojdzie do tego peletonu. 8 osób i ta gra będzie niezwykle ciekawa, też patrząc na pryzmat polityki ogólnokrajowej, to Monika Piątkowska jest taką zawodniczką, która reprezentuje nie tylko Koalicję Obywatelską, bo oczywiście z tej partii się wywodzi, ale też PSL i tu jest też interesujące. Lewica z kolei ma dwie kandydatki, w sensie Daria Gosek-Popiołek to Nowa Lewica, a Aleksandra Owca to Partia Razem, więc tu też będzie ciekawy bój. No to ten Kraków naprawdę będzie interesujący i wydaje mi się będzie dużym testem przed tym, co czeka nas w przyszłym roku. A po drodze pewnie oczywiście aferek mnóstwo, które mogą to wszystko
0: wykorzystać. Na pewno. Wrócimy pod Wawel z analizą już powyborczą. Na razie stan gry przedwyborczy dla Państwa relacjonował i komentował Łukasz Szpyrka. Po więcej odsyłamy na portal interia.pl. Dziękuję Łukaszu, dobrego dnia.
1: Dziękuję pięknie, pozdrawiam, do widzenia.
2: 7:09. Rozmowa poranka. To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: 7:09. Twój początek dnia.
2: A teraz czas na chwilę, czy też na kącik prawniczy w naszym poranku, chociaż prawno-polityczny. Przy telefonie Patryk Gorgol, prawnik właśnie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: A porozmawiamy sobie o Trybunale Konstytucyjnym. Ja wiem, drodzy Państwo, część osób w tej chwili łapie się za głowę, po co się męczyć tym tematem, który już przerabialiśmy przez te ostatnie kilkanaście lat wielokrotnie, ale temat wraca jak bumerang przy okazji tym razem wyboru Macieja Berka. Prosto z rządu, albo prawie prosto z rządu, Maciej Berek założy togę sędziowską, o ile scenariusz się powiedzie, ale o tym za chwilę. Natomiast chciałem zapytać, czy rzeczywiście jest tak, że nam ten Trybunał jest do czegokolwiek potrzebny? Może to tylko dzisiaj jest domena polityków, którzy się biją o kontrolę nad kolejną instytucją, a nam, obywatelom, ten Trybunał do licha ciężkiego nie jest potrzebny. Jakoś żyjemy w zasadzie bez niego od kilku lat, nikt się na niego nie zwraca uwagi i jakoś państwo idzie do przodu.
3: Panie redaktorze, jeżeli chodzi o Trybunał w takim kształcie, to jest nam on oczywiście niepotrzebny, ponieważ on do niczego nie służy poza przepychankami politycznymi. W przeszłości Trybunał wielokrotnie służył obywatelom. Między innymi to Trybunał zlikwidował Bankowy Tytuł Egzekucyjny i było wiele wyroków, które chroniły wolności gromadzenia się i rzeczy ważnych z punktu widzenia obywatela. Problem pojawia się wtedy, kiedy Trybunał nie ma zadania oceniać konstytucji pod kątem wartości, pod kątem zgodności tych norm z tymi wartościami i prowadzić wewnętrznej, pluralistycznej dyskusji, a ma po prostu stać się narzędziem politycznym do tego, żeby przykładowo eliminować niewygodne ustawy albo eliminować w ustawach istniejących niewygodne politycznie przepisy. I takie narzędzie polityczne jest nam totalnie niepotrzebne. Powiem szczerze, jeżeli to ma wyglądać tak, jak teraz wygląda, no to widzę tylko dwie możliwości. Pierwsza z nich to jest kompromis, który brzmi mniej więcej tak. Skoro nie zawłaszcza Trybunału jedna strona sporu politycznego, to Trybunał powinien być niczyj, a w związku z tym powinien być reset, który wymuszałby kompromisowych kandydatów albo zmieniłby model wyboru. Nie wiem, może zmieniając na przykład część członków wybieran Sejm, część Senat, część prezydent, a może samorządy terytorialne, a może jakieś samorządy prawnicze. Jak gdyby, no jest ileś tam modeli, w których możemy zdekoncentrować te członkostwa i dzięki temu doprowadzić do tego, że będzie tam zagwarantowany pluralizm. Tak? To jest pierwsze, czyli ta kwestia tego resetu. To, co było, to było, tego się już nie naprawi. Może być już tylko gorzej, jak widać. To znaczy może Trybunał Konstytucyjny teraz zamieni się w drugi Sejm, mówiąc wprost. Dobra, a druga możliwość, jeżeli to nie wyjdzie, to po prostu tak jak pan redaktor zauważył, no w tym kształcie nam to jest po prostu niepotrzebne, po co mamy wydawać miliony złotych miesięcznie instytucję, która nam, obywatelom, do niczego nie służy, a ma być tylko narzędziem politycznym. W dodatku te wyroki tak obecnie nie są drukowane, więc nawet nie wchodzą w życie. Zgodnie z treścią konstytucji oczywiście znowu mamy podział w sądach. Część sądów uważa, że one wchodzą, część, że nie wchodzą. To jest tam zupełnie niepotrzebne do niczego.
2: No dobrze, to jeszcze na chwilę przystańmy. Może jest trochę tak, jak czasem bardzo cynicznym poziomie polityka wygląda, że każda z partii przecież będzie tam wysyłać swojego prawnika. I my się oburzamy dzisiaj na Macieja Berka, kiedyś się oburzaliśmy na Krystynę Pawłowicz, jeszcze innym razem na Stanisława Piotrowicza. PiS w tym Trybunale zrobił, co zrobił. Dzisiaj w te podobne przynajmniej buty wchodzi koalicja rządząca. No ale znowu, czy są tacy prawnicy, czy są takie mózgi, głowy, konstytucjonaliści, którzy w razie czego będą tę konstytucję nie naginać pod potrzeby polityczne chwilowe danej partii i pod wniosek, który akurat im tam coś prostuje, jakąś zawiłość w Sejmie czy Senacie, tylko po prostu będą oceniać zgodność ustawy z konstytucją, bo tak sobie głośno myślę, wracając pełen patosu do książki, podręcznika, do wiedzy o społeczeństwie z czasów podstawówki czy tam gimnazjum. Przecież ten Trybunał Konstytucyjny był właśnie po to, żeby smutny, nudny i bardzo czasem snobliwy, żeby nie powiedzieć stary prawnik, będzie z takim małym prawniczym cyrklem badał, czy dane prawo jest zgodne z konstytucją, czy nie. Oni mieli być tylko od tego, a stali się graczami politycznymi na całego.
3: Boję się, że nie stali się graczami politycznymi, a pionkami. To trochę jeszcze co innego. A jeżeli chodzi o ten podręcznik, to jest znakomity pomysł, żeby wysłać go po prostu do liderów politycznych. żeby zrozumieli, że ten Trybunał ma służyć też tym, którzy są w opozycji, ale muszą to zrozumieć ci, którzy obecnie są rządzący. To znaczy, to ten Trybunał miał być takim trochę arbitrem w stylu gry, tego, co się dzieje na boisku i wkraczać, jeżeli jedna ze stron łamie reguły. Tylko, że jeżeli nominujemy piłkarzy z boiska, grających w jednym zespole do tego, żeby oni sędziowali, to wygląda to tak, jak wygląda.
2: Da się to zmienić poza furtką?
3: Pytał pan o tych prawników. To odpowiem. Ja myślę, że są ludzie w Polsce, i znajdziemy 15 osób w Polsce, którzy nie są bardzo dobrymi prawnikami, a nie są jednocześnie upolitycznieni. To jest możliwe, tylko oczywiście politycy musieliby tego chcieć. To znaczy musieliby uznać, że jest ważniejsze stworzenie grupy arbitrów, którzy będą patrzyli, co się dzieje, i reagowali, i nie będą po niczyjej stronie. Czyli jak jedna ze stron będzie przeginać, to oni będą wkraczać i po prostu widać, że jest faul, niż liczyć na to, że ktoś zawłaszczy ten Trybunał. Jak go zawłaszczy, to nawet jak będzie w tej opozycji, to nie jest problem, to nie ma problemu, bo się można na przykład każdą ustawę w ten sposób zablokować. I ja powiem jedną rzecz. Jak gdyby, to nie jest ani tak, że przed 2015 nie byli politycy w Trybunale, byli. Tylko, że ten Trybunał był jednak trochę inny. To znaczy, przykładowo, były bardzo dobre relacje między członkami Trybunału powoływanymi przez PiS i przez Platformę w tamtym czasie. Więc można było znaleźć ekspertów o poglądach bardziej liberalnych i bardziej konserwatywnych, o powiedzmy może łagodniejszym usposobieniu, mniejszym temperamencie politycznym. Tylko po prostu zmienił się klimat, polaryzacja spowodowała, że poszło to jak poszło. No i jak już jedna strona i druga zaczęły psuć, to już się w tym nie zatrzymały.
2: A no właśnie, to spróbuję jeszcze zejść na ziemię tu i teraz. Maciej Berek, co byśmy o nim nie powiedzieli, bo to prawnik jest chyba niezły z tego, na ile go poznałem i na ile zdążyłem go zrozumieć, chociaż bez wątpienia jest też, a przynajmniej był do niedawna, czynnym politykiem, bo nie da się tych dwóch ról, przynajmniej w rządzie i prawnej, rozdzielić. Natomiast czy on może być lekiem na całe zło w Trybunale? Nawet w tej wizji Waldemara Żurka i dzisiejszych rządzących, że oto Berek wejdzie. No i właśnie, co on może dzisiaj zrobić w Trybunale, o ile w ogóle pan prezydent zaprosi go na przyjęcie ślubowania, bo jest dużo wątpliwości co do tego, czy on spełnia wymagania, czy on w ogóle może, czy nie. Zresztą prezydent tutaj też pytanie, czy nie uzurpuje sobie zbyt dużych praw do tego. Natomiast wracam do pytania, czy Berek ma dzisiaj narzędzia do tego, żeby dobrze, niech już będzie nawet na warunkach Żurka, ale zrobić porządek z Trybunałem, ze Święczkowskim, z tym, co się tam dzisiaj dzieje, a w zasadzie czasem nie dzieje, bo Trybunał jest zamrożony de facto.
3: A co pan redaktor rozumie przez zrobić porządek?
2: Rozumiem,
3: to znaczy przejąć, czy to znaczy przejąć władzę, czy to znaczy, żeby Trybunał zaczął sprawnie działać?
2: Przymusza do codziennej pracy, po pierwsze, to znaczy przymusza, czy na pstryknięcie jakimiś magicznymi palcami robi taką sytuację, czy powoduje taką sytuację, w której wszyscy sędziowie wybrani przez Sejm i ten poprzednich kadencji, i ten dzisiejszy, czyli zasiadają w Trybunale, jest 15 sędziów, oni orzekają raz na jakiś czas, wiadomo, zgodnie z harmonogramem prac, i że funkcjonuje ten Trybunał uznawany już przez rząd, uznawany już też przez organy międzynarodowe i tak dalej. Bo na dzisiaj mamy sytuację, w której czwórka sędziów przychodzi do pracy, siada sobie przy kawie i ciasteczkach, bo ich prezes Trybunału nie dopuszcza. Pan prezydent mówi, że tej czwórki to on nie przyjmie ślubowania, bo oni ślubowanie to sobie złożyli sami w sali kolumnowej, więc niech się sami teraz bawią. Mamy jeden wielki rozgardiarz, już nawet nikt nie nadąża za tym, kto ma jakie kompetencje w tej sprawie, bo rozkładanie tego na czynniki pierwsze wymaga, nie chcę powiedzieć jakiejś wielkiej wiedzy prawniczej, ale wymaga przynajmniej czasu, żeby to wszystko opowiedzieć.
3: Po kolei, jeżeli chodzi o Macieja Berka, to konstytucja mówi o tym, że to powinna być osoba, która się wyróżnia wiedzą prawniczą, i generalnie moim zdaniem on spełnia ten warunek. Możemy sobie to definiować jakoś inaczej w ustawach, czy gdzieś tam wykonuje, a czy wykonuje, to znaczy, że jest wpisane, czy rzeczywiście wykonuje. No fakt faktem, że przez te 10 lat nie zajmował się hodowlą jedwabników, tylko zajmował się prawem na wszystkich stanowiskach, które pełni, więc to nie jest jego problem. Jego problem jest to, o czym pan słusznie wspomniał, mianowicie, że nie można przejść z rządu do Trybunału Konstytucyjnego i udawać niezależnego sędziego. Nawet jeżeli się bardzo chce być niezależnym, to trudno. Nie, to po prostu się tak nie da. To po to miała być ta karencja, żeby to była przynajmniej jakaś przestrzeń na to, żeby nabrać dystans. Jeżeli chodzi o to, co się może wydarzyć w Trybunale, to ja zakładam, że po prostu dojdzie do tego, że mogą być dwa Trybunały. No, w Polsce mamy wspaniałą tradycję, mamy już dwa sądy najwyższe, więc dlaczego moglibyśmy nie mieć dwóch Trybunałów? Już czas na to stać. I wtedy wyobrażam sobie sytuację, w której 8, a może 10 sędziów będzie po prostu działało tak, jakby tych pozostała piątka nie była. Jedni będą uznawali jednych, a drudzy drugich. I jak gdyby tu mamy tą polaryzację w taki sposób poprowadzoną, mniej więcej jak to widzieliśmy w Sądzie Najwyższym. Po prostu ci sędziowie, którzy nie zostali dopuszczeni przez prezydenta, znaczy najpierw, od których nie przyjęto przyrzeczenia, będą przydzielane sprawy. Pytanie, kto będzie trzymał, mówiąc kolokwialnie, kasę. Jak to będzie wyglądało z wypłatą wynagrodzeń. Mniej więcej tak sobie to wyobrażam. Nie wiem, jak daleko może pójść ta eskalacja. Zakładam, że też jak gdyby tutaj presja na Waldemara Żurka polityczna jest olbrzymia. To nie będzie nic dobrego, ale biorąc pod uwagę, jaki bałagan mieliśmy w ostatnich latach, to można spodziewać się, że to właśnie tak będzie wyglądało. A czy co może zmienić, jeżeli by się tam rzeczywiście ten układ sił przeobraził, to przypuszczam, że po prostu rząd zacznie publikować te orzeczenia. A jak będzie 15, a czy będzie szybciej i więcej, to tego nie wiem. Ale z drugiej strony, jak zacznie publikować ten rząd orzeczenia tego Trybunału, to już mniej więcej możemy się domyślić, co zrobi następny, jeżeli to nie będzie, jeżeli zmieni się koalicja rządząca. Jeżeli ktoś nie dojdzie do władzy, to nie będzie uznawał, albo będzie uznawał tą piątkę, która być może też stworzy własny Trybunał. I w ten
2: Znakomita
3: zabawa.
2: Rozgardiasz. Natomiast to jeszcze, żeby trochę optymizmu wlać może na koniec. Czy jest jakiś scenariusz, wyobraża pan sobie, w którym to nie idzie ku eskalacji, przynajmniej długofalowo, tylko jednak taka jest większość w Sejmie, taka jest presja społeczna albo wewnętrzna, odśrodkowa koalicjantów, że nowa kadencja Sejmu przyniesie nam ten reset, czy przynajmniej poukładanie tej sytuacji, byśmy przynajmniej w opinii publicznej na chwilę mogli zapomnieć o Trybunale, że on sobie tam jest, wydaje wyroki, możemy o nich dyskutować, ale że nie jest regularnie przedmiotem wielkiej wojny.
3: Mm-hmm. Więc tak, jeżeli chodzi o strategię Pałacu Prezydenckiego i opozycji, to ona może polegać na tym, żeby nie przyjmować tego zaprzysiężenia i żeby doprowadzić do sytuacji, w której następny Sejm wybierze nowych sędziów, którzy wejdą na te miejsca tych sędziów, które według tych nowych nie będą obsadzone. Czyli mamy doskonałą tutaj historię dublerów, można spodziewać się, że to może być zagrane. Jaki jest problem największy? Prawda jest taka, że gdyby oczekiwania wyborców były takie, żeby politycy zrobili porządek, to może by zrobili porządek. A kwestia Trybunału Konstytucyjnego w związku z tym, że jego orzeczenia nawet nie są drukowane, to jest w zasadzie tylko, powiedzmy, coś dla koneserów. Jak ktoś jest koneserem polityki, to sobie śledzi i wie, że jak gdyby kontrola nad tym Trybunałem to jest bardzo ważna rzecz, ale to nie jest kwestia hamulca systemowego, narzędzia służącego do kontroli polityków, narzędzia, dzięki któremu każdy obywatel, w którego sprawie zostanie wydany wyrok na podstawie przepisu, który naszym zdaniem jest niekonstytucyjny, to może to zweryfikować sobie. A to jest po prostu narzędzie, które może punktowo służyć. Na przykład do tego, żeby pozbyć się jakiegoś przepisu z ustawy, bo nagle się okaże, że jest niekonstytucyjne. Albo do tego, żeby na przykład powodować, że jakiś organ, który został powołany na podstawie jakichś przepisów, to stwierdzimy, że jest niekonstytucyjny, w związku z tym musimy wygrać jego kadencję. I mniej więcej myślę, że tak o tym organie myślą niestety politycy i to niczego dobrego nie zwiastuje. Jeżeli mogę powiedzieć coś dobrego w sądownictwie, żeby było coś przynajmniej sympatycznego, to co ja bardzo zawsze mówię i podkreślam, to są młodzi sędziowie, którzy na całe szczęście wykręcili się z tego sporu politycznego i bardzo wysoko sobie cenię ich kompetencje, zaangażowanie i większość z nich naprawdę widać u nich pasję i to jest nasza nadzieja i moja nadzieja. Nie zawsze się ze wszystkimi orzeczeniami zgadzam, ale podoba mi się to, że są profesjonalni. I mam nadzieję, że uda się ich nie spolaryzować.
2: Oby tak było, obyśmy umieli spokojnie też porozmawiać o Trybunale w lepszych już czasach, dla Trybunału zwłaszcza. Patryk Gorgol, prawnik, był naszym gościem. Dziękuję pięknie za tę
3: wszystkiego dobrego
2: rozmowę. Dobrego wszystkiego, do usłyszenia.
3: Dzięki.
1: 7:09. Twój początek dnia.
0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.